0: mocno na to, co będzie za 2 tygodnie?
1: Tak, wiem, że na pewno 22 tam czerwca do kina jedziemy z klasą.
0: A oceny już macie wystawione?
1: Jeszcze nie.
0: Jak już przyjdzie 27 czerwca, jak już zaczną się wakacje, to co zrobicie?
2: Zacznę skakać po kanapie.
0: Z radości?
2: Tak.
3: A ja planuję od razu już się spakować na obóz. Potem jeszcze bardziej cieszę się na to, że tam jedę z koleżanką do dziadków.
0: Jak już zaczną się wakacje, to co pomyślicie sobie wtedy?
2: Hurra!
4: Usłyszał od uczniów warszawskiej szkoły podstawowej nasz reporter Michał Dobrołowicz. Do zakończenia roku szkolnego zostało już tylko 11 dni. Było amatorsko i trudno. Pożyczaliśmy maty od sekcji judo, oglądaliśmy rysunki, a wiedzę czerpaliśmy z książek. Tak pionierzy japońskiej sztuki walki aikido opisują to, jak zaczynali ćwiczyć. Przy okazji uroczystości 50 lat aikido w Polsce nasz reporter Maciej Sołtys rozmawiał w Poznaniu z sensejami Piotrem Borowskim i Romanem Hoffmanem.
5: Początki były trudne, początki były dość amatorskie. Jednak korzystaliśmy z różnych wzorców, między innymi bardzo szanuję i pamiętam senseja Mariana Osińskiego oraz naszego pierwszego japońskiego koordynatora, mentora, jakim był sensei Ichimura Toshikazu.
6: Jak to aikido się rozwijało? Skąd na początku braliście te wzorce? To znaczy, czy od razu mieliście kontakt z Japonią, czy trzeba było troszkę szyć i na przykład korzystać z jakichś podręczników?
5: Oczywiście, że te czasy były dość pionierskie, a zatem korzystaliśmy z każdych możliwych źródeł. Przede wszystkim na szczęście byli instruktorzy o dobrym przygotowaniu, tak jak tu mój przedmówca powiedział, z różnych innych dyscyplin sportów pokrewnych jak judo i zapasy. Korzystaliśmy z ich sprzętu, ale i też w ich obiektach głównie. Natomiast rzeczywiście ten element techniczno-taktyczny docierał do nas rzeczywiście drogami dość, można powiedzieć, niekonwencjonalnymi. Ktoś gdzieś dostał w prezencie jakąś książkę. To ktoś gdzieś miał okazję być na jakimś pokazie, konsultacji, seminarium i tak dalej. To były niezwykle trudne czasy ze względu na czas wszechpanującej komuny tak zwanej, a zatem wszystkie wizyty międzynarodowe były naprawdę ograniczone i to był wielki problem. I tutaj właśnie dzięki staraniom instruktorów, którzy wspierali i rozwijali po ośrodku szczecińskim, po ośrodku senseja Osińskiego na południe, w różnych miejscach, rzeczywiście korzystaliśmy z różnych źródeł. Ale ważne było, że próbowaliśmy to skoordynować w jakiś sposób. Taką formą koordynacji rzeczywiście był ten kontakt, moim zdaniem, prywatnym, osobistym, z senseiem japońskim, czyli z senseiem Toshikazu Ichimura, który dał nam taki wgląd, jak może wyglądać baza, podstawa ruchu pochodząca, uwaga, z kraju kwitnącej wiśni.
6: Przez 50 lat, jak to aikido się zmieniło? Czy ono się zmieniło w ogóle?
7: Na pewno, dlatego że dochodziło do takich sytuacji, one były po prostu nagminne, gdzie my ćwicząc kilka miesięcy, powiedzmy 12 miesięcy też, już zakładaliśmy sekcje, a więc nasz rozwój techniczny nie był za wysoki, ale byliśmy bardzo młodzi wtedy, mieliśmy po 20 kilka lat. Pęd do rozwoju tego aikido był niesamowity, jeżeli chodzi o działanie instruktorskie. Każdy chciał zostać tym instruktorem. No i niektórym to się powiodło. Co na załączonym obrazku tutaj widać, że jest spora grupa tych instruktorów jeszcze z lat 70. i 80., którzy dzisiaj są na naszym spotkaniu.
6: No właśnie, bo tych ludzi, którzy ćwiczą te 50 lat jest całkiem sporo. Czy to oznacza, że ci ludzie mają teraz po 60, niektórzy dobiegają do 70. Czy to oznacza, że aikido jest dla każdego, to znaczy w każdym wieku, od dzieciaka do, nie chcę użyć słowa seniora, tak, ale w każdym wieku?
5: Jest takie przyzwyczajenie, określenie, powiedzenie, że możesz ćwiczyć w każdym wieku, no to tak, oczywiście, ale przede wszystkim trzeba to chcieć robić. Jeżeli ktoś nie ma woli jakiejś poszukiwawczej, pracy nad własnym ciałem, nad pewną perspektywą, która jest przed nim, to jakby nie zmuszę go do robienia czegoś, czego on nie chce. Więc jest to ważne, żeby pewien rodzaj zainteresowań, który kumuluje się w takich sytuacjach jak Aikido, gdzie na przykład nie ma zawodów sportowych, nie ma osiągnięć typu medal, puchar i nie ma tych zamienników sukcesu krótkiego, tylko jest tak zwana praca długoterminowa. No cóż, tak jak dostrzegamy, no niektórzy są po prostu znudzeni, niektórzy są wytrwali, więc jeżeli trafiło na tych pasjonatów tak zwanych, to trwają do tej pory. Rzeczywiście, szanuję ich za to, bo niestety niektórym nie udało się dotrwać do naszego jubileuszu, do tych 50 lat, odeszli z różnych powodów, natomiast odeszli zarówno żyjąc, jak i niestety poprzez odejście fizyczne, mówiąc krótko.
6: Pytanie o przyszłość, bo 50 lat to dobry moment, żeby sprawdzić, co się udaje, a co się nie udaje. Czy w tych czasach, kiedy mówię o wszystkich, o dzieciach, o dorosłych, 3-sekundowa rolka w telefonie nie przyciąga uwagi, czy Aikido ma szansę?
7: Myślę, że tak. Jest sporo grup dziecięcych w różnych miejscach naszego kraju. I to jest jakby przyszłość Aikido, która być może, jeżeli przejdą do tych grup starszych dzieci, to Aikido nie umrze taką śmiercią naturalną. Chociaż obserwujemy wyraźny wzrost ćwiczących, ale to są ludzie już w granicach 45 plus, 50 plus, więc wielu instruktorów, prowadząc te zajęcia, ogranicza te niebezpieczne formy, na przykład walki, bo Aikido jest przecież sztuką walki, do jakiegoś aspektu zdrowotnego, po to, żeby osoby, które mają 50 lat, znajdowały radość w treningu Aikido, a przy tym również postrzegały to jako aspekt zdrowotny.
5: No właśnie, tutaj idealnie chciałbym tylko dodać i uzupełnić to, co powiedział Piotr, że ja pamiętam teraz, bo to mi się skojarzyło, że nasz ten wspomniany już japoński sensei Toshikazu Ichimura, on zawsze podkreślał, że Aikido ćwiczymy, żeby rozwijać nie tylko właśnie technikę obronną, ale również, żeby zwracać uwagę na rozwój naszego ciała, które ma nam służyć w miarę w dobrej formie jak najdłużej. Natomiast aspekt pracy z dziećmi, młodzieżą, no teraz rzeczywiście zauważamy jakby diametralną zmianę motywacji młodzieży do takich działań typu aktywność fizyczna, ponieważ my kiedyś byliśmy pasjonatami sztuk walk. Natomiast teraz trzeba mocno zachęcać dzieci, a zwłaszcza zauważyłem jako pedagog, jako trener pracujący z młodzieżą, nawet i trudną, bo uczę również takich form, jak się zachować, gdy na przykład jest zbyt duży poziom agresji u młodzieży, to rzeczywiście takie sztuki walki jak Aikido mogą w tym pomóc, są dobrym narzędziem, ale no, nie zastąpią pracy kalistenicznej z rodziną. No niestety to się troszkę przebudowało. Instruktorzy muszą iść z duchem czasu i być na bieżąco. Nie jest to łatwe zadanie i nie wystarczy tylko umieć dobrze wykonać technikę Aikido, ale również trzeba być dla nich świadomym, dobrym pedagogiem, dobrym wzorcem, czego wszystkim instruktorom życzę, żeby byli ciągle wspaniałymi wzorcami i pedagogami.
6: Panowie, mam jeszcze jedno pytanie. Ono jest trudne, dlatego że dla przeciętnego słuchacza radia RMF Aikido jest niezwykle egzotyczne. Jak byście w 30 sekund opisali Aikido?
7: No na pewno jest to forma walki, o czym tutaj wspominaliśmy. Jest efektywną formą walki, natomiast no, żeby osiągnąć efektywność, to trzeba jednak kilkunastu lat treningu. Tak może krótko.
5: A dla mnie, może powiem krótko, uzupełniając to, co powiedział Piotr, wytrwałość, uwaga, solidność, rzetelność, a przede wszystkim zauważanie innych w tym wszystkim. Także to jest takie i budowanie zadowolenia. W zasadzie, gdybyśmy nie byli z tego w jakiś sposób szczęśliwi, to raczej chyba dawno byśmy zaniechali. Także buduję zadowolenie i szczęście osobiste. Wszystkim tego życzę, jeżeli się zajmujemy aikido, ale przede wszystkim w ogóle zdrowia i szczęścia.
4: Z sensejami Piotrem Borowskim i Romanem Hoffmanem rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Słuchacie wykładu otwartego w Radiu RMF 24. Z nami w warszawskim studiu pan doktor habilitowany Jarosław Biliński, specjalista w dziedzinie hematologii z Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzisiaj przypomnę, pytamy, czy jelita to nasz drugi mózg?
2: Czy się rodzimy z mikrobiomem? To jest w ogóle dobre pytanie. Czy w ogóle się rodzimy z jakimś mikrobiomem? Do tej pory było uważane, że w życiu płodowym, czyli przed porodem, jako płód w płynie owodniowym i tak dalej, jelita są jałowe, nie mają mikrobów, no bo płyn owodniowy jest jałowy, nie dostają się tam bakterie. Dzisiaj już wiemy, że są, badamy ten płyn, wiemy, że jest tam DNA mikrobów, jest jakieś DNA w jelitach, natomiast generalnie można powiedzieć, że jest to bardzo ubogie, to są pojedyncze bakterie. No i właśnie rodzimy się i to, co napotkamy w naszym życiu w tych pierwszych godzinach, dniach, decyduje o tym, jaki będziemy mieć mikrobiom na najbliższy czas. Mhm. I tutaj podstawowym rozróżnieniem jest poród siłami natury, a cięciem cesarskim. W szczególności, jeżeli po cięciu cesarskim nie zastosowano tego położenia dziecka na klatce piersiowej mamy, tak? I tak dalej, tylko czasami z przyczyn obiektywnych, bo dziecko coś się dzieje, trzeba pomóc włożyć do inkubatora, trzeba stosować różne procedury medyczne, no ale szpital ogólnie to jest zarzewie różnego rodzaju bakterii, niestety nieprawidłowych przede wszystkim, opornych na antybiotyki i tak dalej, i tak dalej. Więc ewolucja zaprogramowała nas tak, że przechodzenie przez kanał rodny kobiety, to jest połykanie tych bakterii właśnie, głównie kwasu mlekowego i tam tych z kanału rodnego i skórne około odbytniczych tych mikrobiomów jelitowych. Mhm. I to jest super. Dziecko wtedy zaczyna być zasiedlane takimi bakteriami zdrowymi. Natomiast jeżeli jest wyjmowane przez cięcie cesarskie, no to spotyka się najpierw z rękami personelu, z otoczeniem, z powietrzem w tym personelu, w tej sali operacyjnej. Często są to, jeżeli skóra mamy jest no, w jakiś sposób też ma nieprawidłowy mikrobiom, bo było zastosowane antybiotykoterapię, odkażanie tej skóry i tak dalej, czyli spotyka się z nieprawidłowym mikrobiomem. Mhm. Tutaj mamy bardzo dużą różnicę w tych mikrobiomach. One potrafią się do trzeciego roku życia mniej więcej wyprostować, ale coraz więcej nowych badań mówi, że to właśnie w tym wczesnym, pourodzeniowym okresie kształtuje się głównie nasza odporność i nasze predyspozycje do alergii, do chorób autoimmunologicznych i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo duże znaczenie ma z dzisiejszej wiedzy to, jak rodzimy, dlatego też jest taki trend, żeby zachęcać kobiety do porodów siłami natury. Oczywiście pomoże temu bardzo znieczulenie, jeżeli będzie dostępne w każdym szpitalu o każdej porze. Tak. Natomiast musimy też edukować, odwracać ten trend, bo niestety w Polsce i w krajach zachodnich już około 50% porodów to są porody cięciem cesarskim, co nie jest uzasadnione oczywiście jakoś specjalnie medycznie. No. Często po prostu kobiety się boją rodzić naturalnie z różnych przyczyn, no ale myślę, że taka rozmowa i taka edukacja da jakąś cegiełkę do tego, żeby rzeczywiście decydować się na poród siłami natury i chociażby ten mikrobiom zasiedlać u naszego dziedziusia od razu prawidłowo.
1: Żeby był jak najzdrowszy. Panie doktorze, wrócę jeszcze do pytania, co niszczy naszą mikrobiotę? Podstawa, pan doktor powiedział, antybiotyki, a co jeszcze?
2: Chemikalia, czyli coś, co nie odżywia, nie karmi naszych mikrobów, ale w jakiś sposób dostarcza im materiału do produkowania metabolitów czy różnego rodzaju toksyn, bo załóżmy, że wprowadzamy do naszego organizmu jakieś związki chemiczne, na przykład w pożywieniu te wszystkie konserwanty i tak dalej, czy kosmetyki, które są nowymi substancjami, cząsteczkami do naszego układu odpornościowego. No to jest to jakiś związek chemiczny, który te bakterie albo metabolizują, trawią i wytwarzają się jakieś związki pośrednie, albo w ogóle nie potrafią tego zrobić. Część z nich ginie, część z nich się dostosowuje, część z nich ten metabolit, który powstanie pośredni, zabija inne bakterie i tak dalej, mhm. Więc unikanie właśnie, tak jak mówię, wysoko przetworzonego jedzenia, takiego z obróbki sztucznej, nienaturalnego, niewystępującego naturalnie w naturze lub z dodatkami bardzo wielu substancji, które mają przedłużyć jakość tego jedzenia, zdecydowanie szkodzi. Być może tuż po antybiotykach najbardziej. I takie mam przeczucie i też coraz więcej tego wynika z badań naukowych. paradoksalnie, co ciekawe, powiem, teoria czystości Strahana, czyli nie służy naszemu mikrobiomowi to, że spotykamy się z coraz mniejszą liczbą ludzi. Mamy coraz mniej rodzeństwa, żyjemy w coraz bardziej sterylnych środowiskach, jeżeli chodzi o nasze środowiska domowe. Mamy mniej rodzeństwa, dlatego że nasz znowu układ odpornościowy i te mikrobiomy były dostosowane do tego, że żyliśmy w miarę dziko, tak, na początku. Byliśmy narażeni na kontakt z wirusami, bakteriami, mikroorganizmami. Żyliśmy często z trzodą chlewną, która była naszym później pożywieniem. Mieliśmy dużo rodzeństwa, czyli wymienialiśmy się tymi mikrobami, a dzisiaj i to Strahan niejaki taką teorię zaproponował, która epidemiologicznie, czyli patrząc na duże liczby z lotu ptaka na ludzi, się potwierdza, czyli im mamy mniej rodzeństwa, im mamy mniej kontaktu z zwierzętami, mikrobami, takim naturalnym środowiskiem, tym częściej mamy predyspozycję do alergii, do chorób autoimmunologicznych i do nowotworów. Bo nasz układ odpornościowy był przystosowany do walki właśnie z mikrobami, a dzisiaj ma tych mikrobów coraz mniej i dodatkowo jakieś sztuczne substancje, antygeny, które dostają, dlatego trochę zwariował i rozpoznaje niektóre antygeny za bardzo, czyli właśnie powoduje alergię, czy autoimmunizację na własne komórki je zwalcza, albo nie rozpoznaje niektórych komórek, na przykład nowotworowych, które powinien zabić. Dlatego ja dzisiaj głoszę też coś, co antyszczepionkowców prawdopodobnie doprowadza do furii, że powinniśmy się właściwie szczepić na wszystko 5 razy dziennie, żeby dostarczać tych antygenów do naszego układu odpornościowego, czyli coś zupełnie odwrotnego niż było mówione do tej pory przez tych właśnie antyszczepionkowców czy różnego rodzaju ruchy, które niestety z nauką nie mają nic wspólnego, że układ odpornościowy może być przeładowany i szczepienia są niedobre i tak dalej. Zupełnie odwrotnie. Dzisiejsza wiedza, chociażby mikrobiomowa, mówi, że właśnie powinniśmy się stykać z tymi antygenami jak najczęściej. Ta różnorodność naszego układu odpornościowego nam służy. Alleluja.
1: Alleluja. Czyli ta epidemia nas wyjałowiła ostatnio?
2: Epidemia COVID-u?
1: Tak.
2: Tak. Na pewno wiemy, że po COVID-zie, po lockdownie i tak dalej, po tej czasie, kiedy nie mogliśmy się za bardzo kontaktować, co było uzasadnione, ja tutaj nie mam wątpliwości, bo to była, jako hematolog zresztą, 40% pacjentów hematologicznych zmarło nam, bo nie mają odporności. Oni byli najbardziej narażeni na takie infekcje. Natomiast po COVID-zie, pamiętacie Państwo, że zaczęliśmy chorować na różnego rodzaju inne choroby, wirusowe, bakteryjne, tak. Była tak zwana fala wyrównawcza innych chorób. I to jest klasyczne, potwierdzone już w nauce, że rzeczywiście myśmy się odizolowali, więc nie wymienialiśmy się mikrobami, przez to staliśmy się bardziej podatni na infekcje, na takie infekcje objawowe. I to właśnie było po COVID-zie. Dopiero z tego wychodzimy tak naprawdę, z tej fali, gdzie tych zachorowań, powiedzmy, nie ma już tak dużo i jesteśmy znowu bardziej odporni jako społeczeństwo. Także paradoksy można tutaj wymieniać, natomiast to było, mówię, uzasadnione. To było zupełnie nowe zjawisko, nowy wirus, pandemia. Musieliśmy to zgasić jak najszybciej w zarodku, stąd powszechne szczepienia, stąd izolacja. No i tam, gdzie się otworzyliśmy już zaraz po tym, to dobrze. Tam, gdzie było to przeciągane, być może, no ale to są trudne decyzje. W każdym razie tak, nie komunikowanie się z innymi ludźmi nam nie służy. I społecznie, i jak widzimy, także z punktu widzenia zdrowia i mikrobiomowego, i psychicznego, i tak dalej.
1: Czy jelita to nasz drugi mózg? O tym rozmawiamy dzisiaj w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24. Za chwilę wracamy.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostań

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24, niedzielne popołudnie i dzisiaj pytamy, czy jelita to nasz drugi mózg? O tym rozmawiamy. Z nami cały czas w warszawskim studiu pan doktor habilitowany nauk medycznych Jarosław Wiliński, specjalista...
2: Jeszcze raz.
1: Witamy ponownie. Specjalista w dziedzinie hematologii z Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie doktorze, a czy można zbadać, czy można sprawdzić, w jakim stanie jest nasza mikrobiota, nasza jelita?
2: Można. Nie jest to jeszcze doskonałe, te technologie. Właśnie te technologie sekwencjonowania nowej generacji, o których na samym początku mówiłem, że to one zrewolucjonizowały naszą wiedzę o mikrobiomie. Jeszcze dużo nie wiemy, za dużo chyba nie wiemy, żebyśmy mogli powiedzieć tak, że takie badanie mikrobiomu należy sobie robić jak morfologię raz w roku, morfologię krwi, bo nie znamy jeszcze dokładnie tych wszystkich wartości, parametrów, jakie konkretnie powinny być, ale wiemy dużo. To znaczy ja to mówię tak, jeżeli mamy konkretne pytanie kliniczne, czyli mamy konkretne objawy, wykluczyliśmy inne rodzaje, inne choroby i wiemy, że może to być związane z mikrobiomem, w takim przypadku badanie mikrobiomu może mieć sens, bo możemy zobaczyć, okej, albo mikrobiom jest zdrowy, nie widzimy tu nic z takiego dużego lotu ptaka, powiedzmy wysokiego, nic bardzo niepokojącego, albo widzimy konkretne patogeny, widzimy nieprawidłowy stosunek różnych bakterii, odwrócone zupełnie proporcje itd., itd. Mhm. Czyli jeżeli mamy konkretne pytanie, coś nam się dzieje i dochodzimy do momentu, w którym chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to właśnie nie jest ten mikrobiom. Czasami ma to znaczenie, żeby ten mikrobiom zbadać. Ta nauka idzie bardzo do przodu i bardzo szybko, więc myślę, że ostatecznie badanie

0: krwiomu będzie takim badaniem jak morfologia krwi, szczególnie właśnie w przewidywaniu oporności na antybiotyki, odpowiedzi na różnego rodzaju terapie, czy jest metabolizowanie leków na nadciśnienie, na chemioterapii i tak dalej. To jest wszystko przed nami i te techniki się rzeczywiście szybko poprawiają. Także można to zrobić, ale dzisiaj nie zalecam wszystkim tego tak masowo, tylko rzeczywiście, jeżeli mamy jakieś problemy, jakieś pytania, po konsultacji z lekarzem, z kimś, kto się na tym zna, można zacząć takie badania robić i odpowiadać sobie na nasze pytania.
1: A załóżmy, panie doktorze, że pacjent ma nadciśnienie i cukrzycę, to czy powinien najpierw leczyć te choroby, czy zacząć od naprawy mikrobiomu? Czy to idzie równolegle?
0: Oczywiście, jeżeli to nadciśnienie i cukrzyca jest już na pewnym wysokim poziomie, zaawansowaniu i tak dalej, to włączamy od razu leczenie, no bo nie możemy sobie pozwolić na destrukcję czy układu nerwowego, czy naczyń krwionośnych, czy układu nerwowego, no bo wysoki cukier i wysokie ciśnienie to uszkadzają bezpośrednio, ale jeżeli świeżo co rozpoznajemy takie, powiedzmy, łagodną, umiarkowaną cukrzycę czy nadciśnienie, zawsze pierwszym sposobem, którego pacjenci najmniej lubią, to jest zmiana stylu życia, tak? Czyli proszę się odżywiać lepiej, proszę schudnąć, proszę spać, proszę się ruszać. Większość pacjentów woli łyknąć tabletkę niż to zrobić.
1: Tak.
0: Natomiast zdecydowanie to potrafi całkowicie wycofać te objawy, czy nadciśnienia, czy cukrzycy. Nie mówię, że wyleczyć, bo to jest jeszcze, to by było za dużo, gdybym tak mógł powiedzieć. Natomiast cukrzyca i nadciśnienie zdecydowanie może być objawem naszego niezdrowego stymulowania właśnie czy układu odpornościowego, bezprzuskowych, czy właśnie komórek, które regulują ciśnienie tętnicze poprzez różnego rodzaju właśnie związki chemiczne, które ta mikrobiota wydziela. Nie chcę tu wchodzić w jakieś szczegóły i nazwy, bo jest ich już sporo. Natomiast są badania i to bardzo dobre, że właśnie zarówno na nadciśnienie, jak i na cukrzycę, czy to oporność na insulinę i tak dalej, bardzo wpływa mikrobiom. I ja już ponad 3000 przeszczepień mikrobioty nadzorowałem w jakiś sposób, czy sam wykonywałem. I zdecydowanie, czy zapotrzebowanie na insulinę u cukrzyków się zmniejsza, czy ciśnienie tętnicze się obniża, jeżeli to wszystko pójdzie dobrze, to naprawdę można bardzo, bardzo pomóc takiemu pacjentowi, nawet już z rozwiniętą chorobą.
1: No właśnie, panie doktorze, bo w Human Biome pracujecie państwo nad przeszczepami mikrobioty, te przeszczepy trwają. Komu taki przeszczep jest potrzebny i po co się go wykonuje? W jakich chorobach to może pomóc przede wszystkim?
0: Tak, no w Human Biome pracujemy przede wszystkim nad biosyntetycznym mikrobiomem, czyli takim wytworzonym w bioreaktorze sztucznie, już bez udziału człowieka, kału, dawcy i tak dalej. To jest nasz cel na najbliższe 18-24 miesiące, żeby taki prototyp już takiego mikrobiomu wyhodowanego poza ustrojem człowieka stworzyć. Natomiast jednym z właśnie produktów, który służy nam do badań, jest ten mikrobiom wytwarzany z kału dawców. Rekrutujemy w bardzo restrykcyjny sposób, wytwarzamy no świetne preparaty, bardzo bogate i tak dalej. Dzisiaj już jest co najmniej jedno, a ja mówię już, że dwa wskazania kliniczne, które wręcz każą ten mikrobiom stosować. Pierwsze to jest taka infekcja jelit, ciężkie zakażenie jelit taką bakterią Clostridium difficile, które powoduje ciężką biegunkę, zapalenie jelit, te jelita mogą pęknąć, wytwarza się taka błona na jelitach. No to jest ciężka infekcja bakteryjna. 30% pacjentów na tę infekcję umiera, bo jest oporna na antybiotyki. No i już w nawrotach tej choroby mikrobiom jest lekiem z wyboru. Wszystkie badania, jakie znam, mówią, że mikrobiota, przeszczepienie mikrobioty jest najskuteczniejszym i najbardziej kosztoefektywnym sposobem leczenia tego zakażenia Clostridium. I drugie wskazanie, nieskromnie powiem, do którego mam nadzieję się przyczyniłem w jakiś sposób, w wytycznych europejskich, Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Szpiku, w takiej chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi, czyli takiemu powikłaniu po przeszczepieniu szpiku, gdzie wszczepiony szpik zaczyna rozpoznawać komórki tego pacjenta jako obce, je niszczyć. I najgroźniejszym objawem jest niszczenie jelit. Też wykazaliśmy, między innymi mój zespół i pana profesora Basaka, że nawet 50-60% u chorych, których już nic nie pomaga, nie odpowiadali na żadne terapie, przeszczepienie mikrobioty doprowadza do remisji, czyli właśnie sprawia, że resetujemy tą nieprawidłową stymulację układu odpornościowego i ona przestaje atakować jelita. I te dwa wskazania są już, można powiedzieć, w jakiś sposób ugruntowane. Cała pozostała została obszar, których jest badanych przeszczepy mikrobioty jelitowej, jeszcze są traktowane jako eksperymenty medyczne. Najbliżej chyba do wejścia terapii mikrobiomowej ma właśnie wrodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna, ale naprawdę badań jest tak dużo, że myślę, że za 10 lat będziemy w zupełnie innej rzeczywistości i wierzę też, że będziemy mieć biosyntetyczny mikrobiom, który da się wyprodukować jak kapsułki i w miliardach dawek, tak żeby każdy rzeczywiście człowiek na świecie mógł taki mikrobiom zastosować.
1: Bardzo panu dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF 24. Naszym
0: bardzo
1: gościem...
0: dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że coś ciekawego państwo się dowiedzieliście.
1: Bardzo dużo ciekawego się dowiedzieliśmy, a gościem Radia RMF 24 w warszawskim studiu był pan doktor habilitowany Jarosław Biliński, specjalista w dziedzinie hematologii z Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, badacz mikrobiomu i założyciel Human Biome. SA, panie doktorze, to była przyjemność. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze, i wszystkim panie.
2: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od trzeciej, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Symbol ukraińskiej historii religijnej i kulturalnej w płomieniach po rosyjskich atakach na Kijów. Resort zdrowia szykuje apelację od wyroku w Brukseli. Chodzi o gigantyczną karę finansową za nieodebrany zapas szczepionek. Wybrzeże Kości Słoniowej prowadzi w końcówce meczu z Ekwadorem, w drugim meczu grupy E na Mundialu. Kijowska Pieczerska Ławra, jeden z najważniejszych symboli ukraińskiej historii religijnej i kulturalnej, stanęła w płomieniach po rosyjskim ataku. Informują o tym lokalne władze. Sobór Pieczerskiej Ławry został trafiony bezpośrednim uderzeniem i stanął w płomieniach. Podobnie jak pobliski wieżowiec mieszkalny, przekazał szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko. Dodał, że Kijów jest pod zmasowanym atakiem rakietowym. Według burmistrza miasta Witalija Kliczki co najmniej 5 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko. W wielu dzielnicach słychać eksplozje, a władze wciąż apelują do mieszkańców o pozostanie w schronach. Ukraińskie siły powietrzne informowały, że stolica była atakowana równocześnie z kilku kierunków. Agencja Reutera zwraca uwagę, że uderzenie nastąpiło krótko po rozmowach prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, z Donaldem Trumpem na temat możliwości zakończenia wojny z Rosją. A jak informowaliśmy w faktach, w związku z rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy w polskiej przestrzeni powietrznej operują nasze myśliwce. W gotowości są także naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Działania mają charakter prewencyjny i służą zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej, a siły pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji. Początek sierpnia to możliwy termin złożenia przez Polskę apelacji w sprawie niewykorzystanych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Przed weekendem resort zdrowia formalnie dostał wyrok belgijskiego sądu. Chodzi o ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrany zapas preparatu. Jaka będzie teraz reakcja Polski? Wyjaśni Michał Dobrołowicz.
1: Po pierwsze złożymy apelację, a wraz z nią wniosek o to, żeby do czasu jej rozpatrzenia nie wykonywać wyroku, czyli żeby w praktyce Polska nie musiała na razie płacić ani jednego euro. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk przyznaje, że rząd cały czas liczy się z tym, że tę kwotę jednak trzeba będzie zapłacić.
2: Rozmawiamy w tej sprawie z ministrem finansów i nie chcemy uszczuplać tej kwoty, którą mamy przeznaczone na zdrowie. Mamy zgodność, że nie może się to też odbyć kosztem pacjentów.
1: W tym tygodniu Polska otrzymała też kolejne wezwanie do zapłaty w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Tym razem chodzi o dodatkowe 170 milionów złotych podatku od przegranej sprawy. Nasz kraj zakwestionował to żądanie i na razie wysłał notę dyplomatyczną w tej sprawie.
0: Teraz mamy dla Was jeszcze raport z Mundialu. W drugim meczu grupy E, czyli rywalizacji Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem, w końcówce meczu prowadzi Wybrzeże Kości Słoniowej. Gola w pierwszej minucie czasu doliczonego zdobył Wilfred Singo. Kolejne spotkanie za niespełna godzinę. O 4:00 Szwecja podejmie Tunezję. W parkach, lasach czy na skwerach można teraz znaleźć podloty. To ptaki, które dopiero uczą się latać. Ornitolodzy przypominają, że jeżeli nie są w ruchliwym miejscu, to nie należy im pomagać.
3: Podloty to są takie ptaki, które wyszły już z gniazd, nie potrafią jeszcze do końca latać, ale już próbując uczyć się latać, pokonują pewne odległości, czasami bardzo nieporadnie, przez co lądują na trawnikach, gdzieś tam na chodnikach, na ulicach. Podlotów nie zabieramy do domu, nie wozimy do ośrodków rehabilitacji ptaków. Są to ptaki, które są obserwowane przez dorosłe, przez rodziców i są dokarmiane i one w ciągu kilkunastu dni osiągną zdolność już lotu, samodzielnego poruszania się i absolutnie będą sprawnymi ptakami.
0: Mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Bądźmy wrażliwi na krzywdę zwierząt, ale też przyrodzie nie przeszkadzajmy. W ostatnią sobotę setka uczestników ruszyła na Marsz Śledzia. To 12-kilometrowa trasa ciągnąca się przez Rybitwą Mieliznę, która łączy Kuźnicę na Helu z Rewą. O historii i samym przebiegu marszu z organizatorem, pierwszym śledziem, Radosławem Tyślewiczem, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
4: Na ile tak naprawdę Marsz Śledzia to marsz?
5: Jakieś 85%.
4: Aż tyle można przejść z Kuźnicy do Rewy?
5: Tak, na 12 kilometrów tak naprawdę do przepłynięcia, w sensie części, które nie da się przejść ze względu na sztucznie pogłębiany tor podejściowy do Pucka, to jest około kilometr 200, zależy po prostu od stanu wody. No i mamy teraz najnowsze pogłębione podejście do przystani rybackiej w Kuźnicy, to jest jakieś następne 100-150 metrów. Natomiast całą resztę trasy idziemy albo całkiem po suchym, albo w takiej wodzie powyżej kostek.
4: Całkiem po suchym, czyli nawet powyżej poziomu morza.
5: Tak, w tym roku, przynajmniej byłem w zeszłym tygodniu na takim rekonesansie i faktycznie wystawało tego suchego bardzo dużo. To nie jest reguła i w tym roku nawet się tego nie spodziewałem, bo normalnie jeżeli mamy duże zalodzenie w ciągu zimy, a w tym roku tak było, to ten lód potrafi ten cały nagromadzony piasek rozjechać, wepchnąć z powrotem do morza. Natomiast w tym roku jakoś ten efekt nie nastąpił. No mieliśmy mniej więcej 2 miesiące temu jeden z najniższych stanów Bałtyku w ogóle i prawdopodobnie w tej chwili się po prostu jeszcze nie odbudował do takiego poziomu, jak to ma miejsce zazwyczaj, i w tej chwili tego suchego znowu wystaje dużo.
4: Czy właśnie pora roku jest ważna? Czy specyfika miejsca? No jak to możliwe, że można przejść zatokę?
5: Znaczy, tak naprawdę to już 24 rok maszerujemy. W przyszłym roku mamy ćwierć wieku. Natomiast to też się troszeczkę zmieniało. Pierwsze nasze przejścia, kiedy to się nie nazywało jeszcze Marsz Śledzia i było nas tam kilku ratowników i nurków, którzy zabijali jakąś nudę weekendu majowego i postanowili to przejść, bo zobaczyliśmy na mapie, że jest taki pas mielizn tak naprawdę, a nie suchego lądu. Więc były to przejścia majowe. Mieliśmy też, czy mamy na koncie jedno przejście w lutym na urodziny Gdyni na 10 lutego, ale już potem nie wróciliśmy nigdy do tego pomysłu. Natomiast potem przez wiele lat maszerowaliśmy zawsze po 15 sierpnia, a od mniej więcej czasu COVID-u maszerujemy nie później niż do końca czerwca. Skąd takie zasady? Te zasady wynikają z przepisów, a tak naprawdę z decyzji administracji morskiej, ponieważ to były dłuższe konsultacje a propos planu zagospodarowania zatoki i w ogóle obszarów morskich w Polsce. I na podstawie tego co roku dostajemy decyzję administracyjną, o jakiej porze roku powinniśmy iść, żeby w najmniejszym stopniu zakłócać migrację ptaków albo cokolwiek innego. I stąd takie ustalenia. Ostatnich kilka lat jest ta decyzja, że to musi być nie później niż do końca czerwca. No i tak właśnie robimy.
4: Jakie to jest uczucie przejść zatokę?
5: A to trzeba spytać uczestników, ale no ja tak na początku podzieliłem ten marsz na takie etapy. I tak jak wchodzimy do wody i idziemy prawie kilometr, ale robi się jednak coraz głębiej, ten ląd za nami...
4: A to jest po pas.
5: To jest po pas, ale ten ląd za nami znika, a tej mielizny przed nami raczej z poziomu wody nie widać, więc nazwaliśmy to etapem wiary, no bo wszyscy, że tak powiem, zakładamy, że jednak dalej będziemy iść. Później, jak już faktycznie wychodzimy na tą środkową część trasy i jesteśmy na tej mieliźnie, to zrobiliśmy takie nawiązanie troszeczkę do Starego Testamentu i nazwaliśmy to syndromem Mojżesza, no bo idziemy przez morze, jakby nie patrzeć, i mamy mur z wody po lewej i po prawej stronie. Później mamy, bo jest zawsze postój mniej więcej w 2/3 trasy i tam jest takie nasze małe ceremonie pasowania na śledzia, czyli trzeba zjeść kawałek surowego śledzia. Mamy też posiłek regeneracyjny nawiązujący do złotych lat Adama Małysza, czyli jest bułka i banan. No a później mamy ostatni etap, który nazywa się Byle do brzegu, a to dlatego, że całość imprezy trwa około 4 godzin i tak naprawdę nieważne, czy woda ma plus 20 stopni, nieważne, czy jest słońce, to i tak już organizm jest na takim wydatku energetycznym, że ten ostatni odcinek, gdzie właśnie na linach uczestnicy są przeciągani za kutrami rybackimi i to trwa mniej więcej godzinę, no to jest wyzwanie. To jest wyzwanie głównie ze względu na hipotermię i wychłodzenie organizmu, więc dlatego nazywamy to Byle do brzegu, bo ten brzeg już zaczyna być widać, tak, motywacja rośnie, żeby jednak się tej liny utrzymać. No i w końcu znowu mamy grunt pod nogami, wychodzimy na szperku w Rewie i u nasady szperku, tam jest taki krzyż zbudowany z kotwic, jest zakończenie Marszu Śledzia.
4: Ten powód, ten wysiłek fizyczny, to jest powód, dlaczego tylko 100 osób może wziąć udział?
5: Nie, to jest znowu nawiązanie, ja tak naprawdę chciałem, żeby było tych osób 50, a nie 100 dawno temu, natomiast później właśnie w ramach tych konsultacji ustaliliśmy, że marsz odbywa się raz w roku, to nie jest rafting w Turcji, tutaj nie będzie chodzenia co tydzień czy cokolwiek innego, więc odbywa się raz w roku i jest dla maksymalnej ilości 100 osób. To są względy bardziej logistyczno-ratownicze, czyli zabezpieczyć to wydarzenie ratowniczo, to 100 osób, jeżeli ktoś jest za to odpowiedzialny, tak jak ja i moje stowarzyszenie, to naprawdę ja jestem tydzień przed bardzo mocno zestresowany, a potem jeszcze przez następne 2 tygodnie do siebie muszę dojść, żeby mieć, że tak powiem, taki już pewność i relaks, że wszystko skończyło się szczęśliwie, wszyscy dotarli na metę, 100 osób na wodzie pod względem ratowniczym, a sam jestem instruktorem ratownictwa wodnego, to jest to jednak pewnego rodzaju wyzwanie.
4: Czy słyszał pan o takim podobnym wydarzeniu w innym miejscu na świecie?
5: Nie. Prawdopodobnie ze względu na warunki. Tutaj nasza Zatoka Puckia jest po prostu unikatowa, nie tylko pod względem surferów, kitesurferów, ale również pod względem tego, że tak naprawdę my idziemy dawnym brzegiem morskim. I takie też są wyniki badań geologicznych. Mniej więcej 1000 lat temu poziom morza w Bałtyku ogólnie się podniósł i wtedy doszło do tak zwanego zalewu. Miejscowi mówią na to Małe Morze, czyli ta cała część właśnie od Rybitwie Mielizny do Puckia, to jest to, co jeszcze 1000 lat temu nie było zalane i nie było morzem. Także naprawdę idziemy dawnym brzegiem morskim, taką trasą, która dopóki nie była przekopana w 1918 roku, służyła również jako trasa komunikacyjna dla lokalnej społeczności, a nawet na niej były maszoperie.
4: A co to jest?
5: Maszoperie, tak jak na całym Półwyspie Helskim, to były takie wydzielone pasy lądu wchodzącego w morze, które przydzielano określonej rodzinie i ta rodzina mogła z tego pasa morskiego i kawałka lądu czerpać korzyści, czyli łowić ryby, ale również na lądzie naprawiać sieci, czy w inny sposób w jakiś opracowywać to, co się z morza udało wydostać.
4: Czyli takie naturalne molo?
5: Może nie naturalne molo, co bardziej takie naturalne pole, które należało do akurat w tym przypadku do społeczności mieszkańców Kuźnicy, z którego razem cała wieś korzystała i gospodarowała na takich właśnie określonych zasadach.
4: Jaka jest atmosfera? Idziecie przez morze, no właśnie, w pewnym momencie nawet jak Mojżesz, co czuje się przechodząc przez zatokę?
5: Niby za każdym razem trasa jest taka sama. No bo nic tutaj się geograficznie nie zmienia. Natomiast za każdym razem warunki są troszeczkę inne. Zestaw ludzi też jest zupełnie inny. Ja już bardziej w tej chwili patrzę tak trochę jako obserwator, jak poszczególni ludzie do tego podchodzą, co ich motywuje, żeby wziąć udział w tym marszu, bo mamy trochę ludzi takich, powiedzmy, z pochodzenia sportowców, jacyś triatloniści, ale my mamy też takich typowych ludzi, którzy bardziej szukają jakiegoś doświadczenia podobnego do przebywania na pustyni, bo chcą się znaleźć na środku morza i później dopiero gdzieś w internecie czy w innych publikacjach widzę, że a to powstał komiks, a to powstał wiersz, a to ktoś napisał książkę, a nawet ostatnio w jakiejś książce kucharskiej w Krakowie znalezionej na półce, że było ciekawie, jest nawiązanie do Marszu Śledzia, więc jak gdyby ten marsz żyje już własnym życiem, także chyba tutaj każdy uczestnik ma jakąś swoją własną motywację i na własny sposób odbiera to, co na tym marszu się z nim konkretnie wydarzy.
0: Tak mówił naszemu reporterowi Staszkowi Pawłowskiemu pierwszy śledź Radosław Tyślewicz.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Paternictwo po wojnie. Druga wojna światowa przetrzebiła Tatry z turystów. Było to związane zarówno z tym, że trudno w czasach apokalipsy zajmować się turystyką wysokogórską, jak i z ideą Goralenfolk, którą Niemcy krzewili na Podhalu, a która miała na celu germanizowanie lokalnej ludności. Goralenfolk propagowało ideę, że górale pochodzą od ludów germańskich. Na mocy tej akcji ci, którzy nie zadeklarowali przynależności do Goralenfolku, mieli być wywiezieni z Podhala. Oczywiście przynależność do nacji wymyślonej przez nazistów w plebiscycie potwierdziło, zależnie od regionu, od kilkunastu do zaledwie 20 kilku% ludności Podhala. Jednak ci zbuntowani musieli się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Po szlakach mimo wszystko chadzano, a w góralskich chatach, wspomniana już grupa Wagi, ukrywała się garstka taterników. Trudno jednak w tym czasie mówić o zdobywaniu nowych dróg i pionierskich wyczynach. Na szlakach działały też kurierki, które przenosiły tajną pocztę z Polski na Węgry, by między innymi utrzymać łączność z polskim rządem na emigracji. Podczas wojny kurierką była Helena Marusarzówna, zaprzysiężony żołnierz placówki ZWZ-AK. Wtedy jeszcze Służby Zwycięstwu Polski ZWZ o pseudonimie Zagroda. Druga kurierka, ulubienica Churchilla, to Krystyna Skarbek. Przepiękna kobieta. Angielki nie mogły jej ścierpieć. To była kobieta takiej klasy, że podobno Churchillowi miękły nogi. Zginęła tragicznie. Po wojnie ktoś ją zamordował. Polacy nie mogli poruszać się po Tatrach. Niemcy chodzili po schroniskach i sprawdzali. Jeśli kogoś nakryli w górach, to było podejrzenie o działania na szkodę III Rzeszy i od razu aresztowanie. Taternictwo prawie zamarło. Schroniska funkcjonowały na zasadzie przetrwania albo były zamknięte. Dowiaduje się od Wojciecha Rzadkowskiego. Jednak po wojnie dość szybko wrócono w góry. Było to zupełnie inne wspinanie niż to sprzed lat 30. Jak opowiada Apoloniusz Rajwa, duch sportowy nie zanikł, ale wola życia po koszmarnych doświadczeniach wojennych była na tyle silna, że nie brano się do ryzykownych przejść. Po wojnie w latach 50. większość taterniczek z klubów wysokogórskich wspinała się w towarzystwie mieszanym. Taternictwo stricte kobiece nieco osłabło. Maria Mitkiewiczowa chodziła z mężem. Inne świetne dziewczyny, jak Jadwiga Pierzchalanka, Zofia Stecka czy Alina Kaszynowa, też tworzyły zespoły z facetami. Ponadto w latach 50. osłabła chęć do wspinania wyczynowego. Większość robionych tras, mimo że wymagających, to była wspinaczka rekreacyjna. Ówczesne taterniczki wspinały się dla przyjemności, żeby powąchać kosówkę nagrzaną na skałach. Nie było super dwójek jak Krukowska i Honowska czy Skotnicówny, tłumaczył Apoloniusz Rajwa. Dlaczego tak się stało?
0: Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Kolejna opowieść o niestrudzonych wspinaczkach za chwilę w RMF FM.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: twarde charaktery, niezwykły hard ducha, wielkie ambicje. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Tylko w RMF FM.
1: Moim zdaniem przed 1939 rokiem kobiety chciały zaistnieć. Nie tylko w taternictwie, ale i generalnie w społeczeństwie. To był między innymi czas walki o prawa wyborcze. Chciały pokazać, że one same też są w stanie dokonać dużych rzeczy. Po wojnie ten trend opadł. Każdy się cieszył, że przeżył i nikomu nie zależało na doświadczeniach, które graniczyły ze śmiercią. Nie było zespołów, które chciały osiągnąć super wyniki, dodaje Rajwa. Po wojnie zaczęły powstawać kluby wysokogórskie, a wraz z nimi wspinaczka stała się mniej elitarnym sportem. Do tej pory zarówno mężczyźni, jak i kobiety, którzy wyruszali na górskie szlaki, pochodzili z zamożnych, inteligenckich domów. Trzeba było opłacić przewodnika, zainwestować we własny sprzęt, mieć lokum w Tatrach. Zofia Radwańska-Paryska zorganizowała pierwszą szkołę taternictwa jeszcze przed wojną, w 1939 roku. Ale na dobre zaczęto szkolić masowo dopiero w latach 50. To wówczas powstała też Betlejemka, centrum szkoleniowe, gdzie w skromnych warunkach można było mieszkać i praktykować wspinaczkę bez konieczności inwestowania dużych pieniędzy. Jak podaje Janusz Kurczap w swojej historii taternictwa publikowanej na łamach portalu wspinanie.pl, w latach 50. trudne drogi były pokonywane przez zespoły męskie. Wciąż po tatrzańskich szlakach chodziły dziewczyny, które były pionierkami. Może niekoniecznie w pierwszych wejściach na szczyty, ale w przełamywaniu barier kulturowych. Na czoło wysuwa się Zofia Stecka, która była zarówno taterniczką, jak i grotołaską. Księgowa na linie. Zofia Stecka urodziła się w Krakowie, kiedy Irena Wisłocka wracała z Zakopanego do Poznania. Być może w ten sposób chciała zamanifestować matce, że nie do końca podoba jej się obrany kierunek i zdecydowanie woli Podhale. Stecka była grotołaską i taterniczką. Wspinała się często w zespołach kobiecych z Aliną Kaszynową, Heleną Hajdukiewicz czy Jadwigą Pierzchalanką. Niestety o niej samej trudno znaleźć jakiekolwiek informacje. Poza niezdigitalizowanymi periodykami dla miłośników gór powszechnie dostępne są wyłącznie nekrologi i krótkie wspomnienia. Z pomocą przychodzi mi niezastąpiony Apoloniusz Rajwa. Czy ja Zosię znałem? Od lat 60. Byłem jeszcze na jej ostatnich urodzinach, odpowiada mi natychmiast. Stecka poznała Tatry w międzywojniu, kiedy przyjeżdżała z mamą do Zakopanego. Jej ojciec, Adam Wisłocki, był jednym z pierwszych ratowników tatrzańskich. Matka, Irena z Ćwiklińskich, córką lwowskiego profesora. Kilka faktów, które lepiej scharakteryzują Stecką niż długie opowieści. Jako dwunastolatka od tak przeszła z bratem i kolegą Orlą Perć. Zjechała na nartach skrywania, oczywiście po nieubitym śniegu, na żywioł.

0: Kiedy jej troje dzieci osiągnęło pełnoletność, powiedziała: dosyć tego, teraz czas na mnie. Wróciła ze zdwojoną energią w góry i podjęła się przewodnictwa górskiego. Napisała też dzieło swojego życia: Przewodnictwo tatrzańskie. Podobno weszła na mnicha przez płytę bez asekuracji. Dziś się na to mówi free solo. Co więcej, na płycie sprawdzała w lusterku, czy dobrze wygląda. Miała na swoim koncie także pierwsze przejścia w Tatrach: Żabi Wierch Jaworowy i Kapałkową Basztę. Kiedyś razem z Teresą Świerczyną schodziła z Olimpu stromym i piekielnie niebezpiecznym żlebem. Gdy zdały relacje kierownikowi greckiego schroniska, ten odparł tylko: widocznie Pan Bóg opiekuje się wariatami. Apoloniusz Rajwa wspomina, że poznał Zofię w latach 60. Pracowali razem w Komisji Taternictwa Jaskiniowego. Zofia była tam wiceprzewodniczącą Komisji do Spraw Finansowych, ponieważ skończyła ekonomię. Stecka łączyła dwie pozornie nieprzystające do siebie cechy: głód wrażeń ze skrupulatnością księgowej, głową do liczb i ogromną dokładnością. Jako jedna z pierwszych kobiet chodziła po jaskiniach. Najpierw tych poziomych, z czasem też tych głębokich, w których niezbędne były umiejętności wspinaczkowe. Dobrze jeździła na nartach. Mimo że pierwsze deski, tak zwane zupki, prezent od matki, ukradziono jej na obozie studenckim w Murzasichlu. A szusowała z niebyle kim, bo z opisaną już Jadwigą Pierzchalanką Orlicą, która nie patyczkowała się ze swoimi podopiecznymi. Już wcześniej poznałam Jadzię Pierzchalankę, dobrą taterniczkę i narciarkę. Nieraz przyjeżdżałam do niej do Orlicy w Zakopanem. Zabrała mnie kiedyś na wycieczkę narciarską, od razu na Czerwone Wierchy. Pożyczyła mi narty po Potockim, które miały 220 cm długości. Weszłyśmy na Kopę Kondracką, a potem z Ciemniaka zjeżdżałyśmy przez Adamice do Doliny Kościeliskiej. Co chwilę leżałam. Jadzia po tych licznych moich wywrotkach nazwała mnie kropką. Ale z biegiem czasu nauczyłam się zjeżdżać w terenie trudnym. Najbardziej sobie cenię rekordowy zjazd skrywania żlebem ze Zbyszkiem Korosadowiczem i Jurkiem Mitkiewiczem, który pięknie jeździł na nartach w terenie, opowiadała Apoloniuszowi Rajwie. Mimo że była już zaręczona, gdy zobaczyła Konstantego Steckiego juniora, syna słynnego poznańskiego botanika, wiedziała, że z ówczesnym narzeczonym nie stanie na ślubnym kobiercu. Z Kostkiem Steckim spędziła całe życie. Łączyła ich miłość do gór i wspólne zainteresowania. Kiedy założyli rodzinę, Stecka stanęła przed dylematem, którego wciąż doświadcza wiele kobiet: rodzina czy pasja? Postawiła na rodzinę i zajęła się wychowaniem i edukacją trojga dzieci: Hanny, Konstantego i Antoniego. W tym czasie pracowała jako księgowa w zakopiańskich szkołach. Ale gdy tylko dzieci stały się na tyle samodzielne, żeby same jeździć na kolonie, wróciła ukochane góry.
1: Już za chwilę w RMF FM. Agata Komosa, styczeń, taterniczki. Miejsce kobiet jest na

0: się różniło zdobywanie Tatr przez kobiety i przez mężczyzn? Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM.
1: Razem z mężem byli współzałożycielami sekcji taternictwa jaskiniowego przy zakopiańskim kole klubu wysokogórskiego. To wciąż był czas intensywnej eksploracji jaskiń tatrzańskich. Sama przeszła między innymi jaskinię Bystrej, Zimną, Kasprową Niżną, Szczelinę Chochołowską. Bardzo ważnym aspektem jej życia było przewodnictwo. Choć zajęła się nim dość późno, już po 50. Zrobiła to ze skrupulatnością księgowej. Bo nie dość, że zdobyła uprawnienia przewodnickie, to wydała Przewodnictwo Tatrzańskie. Kompleksowe opracowanie tematu do lat 90. Kolejne wydanie zostało uzupełnione o nowe fakty i nazwiska. Kurs przewodnicki robiła właśnie z Apoloniuszem Rajwą w 1966 roku pod okiem samego Witolda Paryskiego. A w 1975 roku została przewodniczką pierwszej klasy. Ponieważ drugim ukończonym przez nią kierunkiem studiów była filologia francuska, w Tatry zabierała też wycieczki zagraniczne. Do historii przeszła opowieść, jak naskoczyła na Szweda, który czuł się urażony tym, że kawałek trasy musi przejść na własnych nogach. Przewodnictwo i krzewienie wiedzy o Tatrach były dla niej bardzo ważne. Nie wiem, czy ostatniej wycieczki nie prowadziła, jak miała 80 lat z hakiem, wspomina Rajwa. Mimo że podróżowała także poza Polską, weszła na Mont Blanc, Elbrus, chodziła po górach Turcji, Mongolii i Grecji, eksplorowała jaskinie w Rumunii i Bułgarii, to nie udało jej się spełnić największego marzenia – podróży do Tybetu. Apoloniusz Rajwa wspomina, że Zosia, jak ją nazywa, była bardzo uczynna i miała wokół grupę oddanych przyjaciół. Sam czuł się jej członkiem i co roku odwiedzał Zdecką we wrześniu na urodziny. Zosia była bardzo lubiana. Zazwyczaj na corocznych urodzinach pojawiał się ze mną ktoś ze speleo klubu tatrzańskiego lub klubu wysokogórskiego. Zosia była honorowym członkiem tych obydwu organizacji. I mimo że córka w ostatnich latach pilnowała, by matka nie napiła się alkoholu, nam zawsze udało się przeszmuglować jakieś winko, żeby wspólnie wznieść toast za 100 lat Zosi. Wspomina Apoloniusz Rajwa. Zofia Stecka zmarła kilkadziesiąt dni przed swoimi setnymi urodzinami, zostawiając po sobie kawał górskiej historii. Kwa, kwa. Jedną z kobiet petard była z pewnością Krystyna Sałyga-Dąbkowska. Pochodziła z Milanówka pod Warszawą, ale regularnie przyjeżdżała w Tatry. Tak jej się tu spodobało, że postanowiła zostać na zawsze w Zakopanem i załapała się do pracy w Morskim Oku, opowiada mi Apoloniusz Rajwa.

0: Zbliżamy się do godziny czwartej, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Tragiczny bilans nocnych ataków Rosji na Ukrainę. W Charkowie zginęło 5 osób, w Kijowie co najmniej 13 jest rannych. Polski restaurator oskarżony o rasizm i brutalnie pobity w Brukseli. Posłuchajcie, co o tym bulwersującym zdarzeniu mówił dziennikarce RMF FM. W faktach także reakcja rządu na straty w bieszczadzkiej turystyce. Noc zmasowanych ataków Rosjan na Ukrainę. W Kijowie 13 osób zostało rannych. Jak informowaliśmy w faktach, Ławra Peczerska, jeden z najpoważniejszych klasztorów i najsymboli ukraińskiego dziedzictwa, stanęła w płomieniach. Brutalny atak na nasz naród i nasze dziedzictwo. To jest prawdziwa twarz rosyjskich wartości prawosławnych, napisała premier Ukrainy Julia Sfyrydenko na platformie X. Według władz ataki uszkodziły linie energetyczne, pozbawiając prądu około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa. Zapaliły się też budynki mieszkalne i samochody. W Charkowie zginęło 5 ratowników, a kilka osób zostało rannych. W związku z tymi atakami polskie myśliwce zostały poderwane, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Bulwersująca historia z Brukseli. Polak prowadzący wraz z żoną z Tajwanu restaurację w stolicy Belgii padł ofiarą brutalnego ataku. Bezpodstawne oskarżenia o rasizm przyczyniły się do eskalacji przemocy. Do ataku doszło podczas trwających w Belgii manifestacji młodzieży i studentów sprzeciwiających się cięciom w edukacji. Z właścicielem restauracji rozmawiała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Wszystko zaczęło się od tego, że polski restaurator pan Michał próbował odebrać skradzione z ogródka restauracji krzesło. Wtedy napastnicy otoczyli go, zaczęli bić i oskarżyli o rasizm, podburzając tłum do przemocy. Dla pana Michała te oskarżenia są tym bardziej bulwersujące, że sam jest imigrantem. Do Belgii przyjechał z rodzicami, mając 3 lata.
2: I do tego to jest troszkę głupie, bo mam całą multikulturalną ekipę. Moja żona jest z Tajwanu, więc to jest bez sensu.
1: Polski właściciel tajwańskiej restauracji wzywa do solidarności, żeby reagować na przemoc i apeluje o ostrożność w ferowaniu oskarżeń o rasizm.
0: Szczegółowo o tej historii piszemy na rmf24.pl.
3: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
0: Jak rząd zareaguje na straty w bieszczadzkiej turystyce? Jak informowaliśmy w faktach, Bieszczadzki Park Narodowy odnotowuje mniejszy ruch na szlakach w związku z obawami wynikającymi z częstego pojawiania się niedźwiedzi. O tym, czy i jak rząd zamierza wesprzeć branżę turystyczną, nasz reporter Kacper Wróblewski.
4: W tej chwili rozwiązaniem jest jedynie bon turystyczny, który Ministerstwo Sportu i Turystyki zamierza rozszerzyć o kilka województw, w tym właśnie o Podkarpacie. Jak się dowiedziałem, sytuacja nie jest w tej chwili aż tak poważna, ponieważ według ostatnich danych odwoływanie rezerwacji zdarza się sporadycznie, a oprócz tego jest coraz mniej zgłoszeń dotyczących obecności niedźwiedzi. Przede wszystkim zwierzęta nie są widziane na turystycznych szlakach. Jednocześnie resort sportu i turystyki podkreśla, że obecność niedźwiedzi bliżej ludzi to problem Ministerstwa Klimatu, które ma według moich rozmówców podjąć działania, aby mieszkańcy i turyści mogli czuć się bezpiecznie.
0: Dziś będzie pochmurno i deszczowo, ale już od wtorku pogoda zacznie się zmieniać. Od południa będzie napływać cieplejsze powietrze, a pod koniec tego tygodnia na termometrach w całym kraju około 30 stopni. Czekacie na taką zmianę?
5: Już się boję, jak się będę czuł, bo jak są takie przeskoki, to ja po prostu nie żyję. Ja bym wolał, żeby było albo bardzo gorąco, albo już chłodno i jesiennie.
6: Czyli taka bardziej stabilna, żeby ta pogoda
5: dokładnie
6: była.
5: Dokładnie tak.
6: Boję się, że będzie za gorąco. Mogło być tak jak w tym momencie. Słonecznie, pięknie, spacerowo. Może lżejszy wiatr.
0: Te głosy zebrała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam mamy dla Was aktualne przewidywania synoptyków. W łódzkim ogrodzie botanicznym piwonie są właśnie w apogeum swojego rozkwitu. Zwiedzający mogą podziwiać kilkadziesiąt odmian piwoni chińskich, w tym 10 wyhodowanych przez polskich hodowców oraz 4 odmiany piwoni lekarskiej. Do ogrodu zajrzała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka, której przewodniczką była pani Ewa Białasińska.
7: Jesteśmy w cudownym otoczeniu. Ile tutaj mamy odmian piwoni?
8: No, blisko 50.
7: 50 różnych, żeby to unaocznić, kolorów.
8: Każda inna, tak.
7: Kolorów, kształtów, zapachów.
8: Musimy zacząć tę rozmowę od tego, skąd te piwonie u nas w ogóle się wzięły.
9: Te piwonie, które tutaj mamy w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi, mamy ich tak naprawdę 48 odmian, w tym 44 piwoni chińskiej, odmiany piwoni chińskiej i 4 odmiany piwoni lekarskiej. te odmiany, które mamy i te odmiany, które są rozpowszechnione na świecie, to są wszystko odmiany piwoni chińskiej, która była krzyżowana z innymi gatunkami piwoni oraz z innymi odmianami. To tak przez wieki szło i powstawały coraz to nowe nawet kształty kwiatów, zapachy, kolory. Także dzięki temu mamy takie piękne zróżnicowanie piwoni. U nas mamy około 4400 sztuk. Rzeczywiście każda z odmian jest inna. Inaczej pachnie. Niektóre nie tak za specjalnie, niektóre przepięknie.
8: Jaka to jest różnica pomiędzy peonią a piwonią?
9: No tak, różnica jest w zasadzie żadna, dlatego że peonia to nazwa łacińska, natomiast piwonia nazwa polska, tak? I tyle. Pani tutaj zawsze, jak przychodzą na spacery, to zawsze jedne mówią o piwoniach, drugie o peoniach i jest taki właśnie troszeczkę rozgardiarz, ale potem się okazuje, że to chodzi o to samo i nazwa łacińska jest używana głównie w nomenklaturze takiej botanicznej, prawda? Żebyśmy wiedzieli na całym świecie, że rozmawiamy o konkretnych roślinach. Natomiast nazwa polska czy nazwy takie krajowe są oczywiście w językach narodowych. No i teraz ta historia pochodząca ze starożytnej Grecji. No więc jeżeli chodzi o nazwę łacińską, to podczas wojny trojańskiej Asklepios, czyli lekarz bogów, wyruszył gdzieś. I akurat Ares i Hades zostali ranni i Asklepios miał takiego bardzo zdolnego pomocnika i on uleczył Hadesa i Aresa sokiem z korzenia pewnej rośliny. I jak Asklepios wrócił, to się tak wściekł, że postanowił go zabić za to. No bo mistrz musi być tylko jeden, prawda? Więc postanowił tego swojego pomocnika zgładzić. I Zeus w nagrodę za to, że on ich uratował i chcąc ochronić przed Asklepiosem tego chłopaka, zamienił go w kwiat tej rośliny. No i właśnie chłopak miał na imię Peon, więc stąd nazwa Peonia.
8: Tutaj mamy ogromny przekrój tych kolorów w kolekcji Ogrodu Botanicznego.
9: Tak, no mody się zmieniają. Dawniej królowała piwonia, no taka o kolorach babcinych, czyli właśnie taka bordowo mocna, różowa, ciemnoróżowa, bordowa, biała, pełna, o kwiatach pełnych. Ale no właśnie, różne ośrodki, też na przykład jak piwonia przyjechała z Chin do Japonii, to Japończycy zaczęli hodować piwonie o kwiatach pojedynczych, zupełnie innych i tak naprawdę to już nawet powstał typ kwiatu japoński, tak, o specyficznej budowie. Tam są pręciki i słupki przekształcone w tak zwane prątniczki, a okółek kwiatów jest jeden. No musicie Państwo tu przyjść, bo ja to muszę na przykładach opowiadać i pokazywać. A teraz już w obecnym czasie hodowla idzie w bardzo różnych kierunkach, ale głównie są rzeczywiście nowe typy kwiatów mamy na rynku. Widzimy kwiaty takie żółte, przepiękne, prawda? Tutaj Honey Gold, bardzo piękny, żółty. No mamy oczywiście nawet odmiany jeszcze z XIX wieku, piękne białe, oczywiście o kwiatach pełnych i różowe i też takie ciemne, ale jakbym panią zaprosiła troszeczkę tutaj.
8: Idziemy.
9: To jest taka odmiana na przykład Cherry Hill, wiśniowe wzgórze, o bardzo pięknym, mocnym, takim właśnie kolorze wiśniowym. Proszę zobaczyć, jest taka mocno czerwona, taka wręcz karminowa. Ona się nazywa Bukibel. To są już nowe piwonie, mieszańce. Proszę zobaczyć, jaka mocno czerwona, prawda? Taka aż
8: piękny kolor.
9: Wiśniowa, tak. To są już zupełnie inne piwonie niż kiedyś. Obok są piwonie już w typie kwiatu japońskim właśnie, gdzie są te... O, tutaj mamy prątniczki, czyli pręciki i słupki przekształcone w takie specjalne płatki, ale nie za wielkie, zwane prątniczkami.
8: Ja wejdę w słowo tylko, żeby to wytłumaczyć, tak trochę unaocznić. Te płatki przypominają goździka.
9: Troszkę tak i one muszą być kontrastowo ubarwione.
8: Do tych płatków, które są na zewnątrz.
9: Jeden lub dwa okółki takich dużych płatków, pięknych, zazwyczaj one są oczywiście różowe. I te prątniczki, które bywają żółte, zaraz podejdziemy zresztą do pięknych żółtych. Białe, żółte, przepiękne. No naprawdę, że to wszystko przepięknie zaczyna wyglądać. I to są już takie nowoczesne piwonie, trochę inne. A tutaj... No i mamy tutaj już takie współczesne odmiany piwoni koralowych. Mówi się o nich piwonie koralowe, Coral Sunset na przykład. I proszę zobaczyć, one to już są zupełnie inne piwonie. Czy pani już wąchała takie piwonie? Jeszcze nie?
7: Chyba nie.
9: Proszę spróbować. Uwaga, tylko nie za mocno. Właśnie. Także zapach.
7: To nie jest cudowny zapach taki kwiatowy.
9: Nie, ale zaraz pójdziemy do najpiękniejszego zapachu piwoni, jaki mamy w kolekcji, moim zdaniem. Oczywiście, także zniwelujemy to. Piwonie koralowe pachną niespecjalnie. Także przylatują do nich muszki, ale za to mają przepiękne kwiaty. Łososiowe, właśnie takie koralowe, łososiowe. Zaczynają kwitnienie takim kwiatem ciemniejszym, łososiem, a im się bardziej starzeją, tym są jaśniejsze, ale pięknie się starzeją, naprawdę.
7: Teraz dla odmiany tak, poproszę jakiś przyjemny zapach.
9: Proszę bardzo. Może teraz pani spróbuje.
7: Mhm. Rzeczywiście, to jest zapach takiej piwoni, które...
9: Jaki znamy.
7: Tak. Taki troszeczkę cytrusowy taki.
9: Jeszcze XIX wiek.
7: Jak piwonie przywędrowały do Europy, skoro wiemy, że te, które tutaj mamy, te piwonie, to są piwonie chińskie, czyli musiały z Chin do nas przyjść. A jak to się stało?
9: Otóż one trafiły pod koniec XVII wieku na dwór cesarzowej Józefiny, żony Napoleona, od cesarza Chin. To był podarunek od cesarza Chin. Dla cesarzowej Józefiny, żony Napoleona, taki przekupny troszkę. No i ale cesarzowa Józefina była znana oczywiście z tego w swoich ogrodach Malmaison, tam było ponad 726 hektarów podobno miała. No i tam miała miejsce naprawdę na róże, na piwonie, na wszelkie możliwe piękne kwiaty z tamtych czasów. No i jak ona zmarła w 1814 roku, to jej ogrodnik dostał akurat piwonie i od niego te piwonie przeszły do jednego z większych hodowców, Augusta Kalo, i on zaczął je krzyżować, bo ona dostała wtedy sporo, kilkadziesiąt odmian, dokładnie nie wiemy ile, ale było kilkadziesiąt, a August Kalo już wyhodował z tego, co zostało mu przekazane, ponad 100 odmian i opatentował. I właśnie niektóre z tych odmian, które mamy tutaj, są jeszcze Augusta Kalo. Idziemy do Lady Anne, przepiękna, bo musimy pamiętać, że te odmiany, które pochodzą z dawnych, dawnych czasów, one musiały być doskonałe. O, właśnie, idealnie. Proszę zobaczyć, że nawet jeszcze taki kwiat, który się rozwija Lady Anne, jest w typie anemonowym.
7: Zewnętrzne płatki najpierw
9: są zewnętrzne płatki, ale te pręciki i słupki są przekształcone w taką wielką kulę. Nie ma prątniczek, takich drobnych płatków, tylko jest taka duża kula i to jest typ anemonowy. No i taka właśnie jest Lady Anna i ona jest tak pięknie podpalana na jasno. W tych pierwszych etapach, jak ona zaczyna kwitnąć, to ma takie piękne, takie żółtawe zabarwienie tutaj.
0: Opowiadała naszej reporterce Ewa Białasińska. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Puls tygodnia dla dorosłych, witamy.
1: Dzień dobry, głośno ostatnio o licznych i absurdalnie wysokich karach, jakie skarbówka nakłada na przedsiębiorców, i sporo się hejtu urzędników skarbówki wylewa.
2: Tak, i urzędnicy skarbówki mają podobno dość bycia kozłami ofiarnymi i mówią wprost: jesteśmy do tego zmuszani przez ludzi na samych szczytach władzy. To jest cytat z internetu.
0: Tak, dobrze musicie.
1: Jak działa ten mechanizm? Skarbówka, cytuję, musi wykonać określoną ilość kontroli w miesiącu. Jeszcze 3 lata temu szli, sprawdzali, dawali pouczenie i kontrola była zaliczona. Ale teraz nowe szefostwo Ministerstwa Finansów wprowadziło zasady: tylko wtedy liczy się kontrola, kiedy zakończy się mandatem.
0: Aha.
1: Czyli jeżeli urzędnik tylko kogoś pouczy, że proszę tak nie robić, proszę pana, to system uważa, że urzędnik nic nie zrobił.
2: I tutaj przeczytajmy też w sieci, że z góry narzuca się im normy, że mają przynieść konkretną i coraz wyższą liczbę mandatów na jak najwyższe kwoty.
0: Właśnie, złośliwy powie patologia.
1: Złośliwy powie,
0: może tak powiedzieć.
1: Tak powie,
0: no. Ludzie Tuska chcą dojechać w Polskę, doda.
1: Tak powie ten złośliwy.
2: Z jednej strony jedna opcja polityczna tak
0: inny
2: powie.
0: Inny złośliwy powie, zamiast ścigać mafie paliwowe, zagraniczne koncerny, system poluje na małych, bo tylko tych u mnie zgnoić.
1: Ale to tak powiedzą ludzie złośliwi, nieobyci i tacy troszeczkę nie mający rozeznania.
2: Nie bądźcie tacy, bowiem to wszystko ma ręce i nogi. To przeanalizowaliśmy. To jest system dobry.
0: Bardzo dobry.
2: A dlaczego to jest system dobry?
1: Po pierwsze, dojeżdżanie wielkich firm i mafii paliwowych mogłoby wywołać dyskomfort u tej mafii, co wywołałoby dyskomfort u na przykład rządzących, prawda?
2: To się przekłada. To się przekłada i to też nie chcemy przecież ludzi zasmucać.
1: Właśnie.
2: No.
0: Szczególnie dużych firm, które u nas inwestują. Poza tym państwo potrzebuje milionów na kilometrówki dla niemających samochodów.
2: No,
0: typu poseł czy inny taki.
1: To było po drugie.
0: Tak.
1: A po trzecie, ważne pytanie. Czy jakiś maluczki, czy jakiś taki
0: jednoosobowa firmka,
1: przedsiębiorca, prywaciarz, badylarz, jeden na pewno złodziej, bandyta. Czy ktoś z was był u kogoś z rządzących? Czy przyszedł z jakąś walizką, siatką pełną środków płatniczych?
2: Dokładnie, z królami albo
0: z prezydentami Stanów Zjednoczonych.
1: Ktoś podziękował? Ktoś wskazał kierunek? Ktoś wytyczył azymut? Ktoś powiedział, tu idziemy, tu nie?
0: Ustalił coś?
2: Jak nie, to po prostu morda i płaci.
1: Dokładnie,
0: i uśmiechać się, brygada.
1: Jak powiedzą złośliwi, tacy nie bądźcie.
2: Ale tym żyły też media w zeszłym tygodniu. Przez 25 lat lodziarnia pod Dębem w Pszczynie rozdawała darmowe lody uczniom ze świadectwem z czerwonym paskiem.
1: Podejrzane. I już się zapaliła temu i owemu czerwona lampka.
0: 25 lat.
1: I ćwierć wieku.
2: W tym roku właściciele dostali pismo z Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, które uznało, że nagradzanie wyłącznie najlepszych ocen może wywoływać presję i poczucie wykluczenia u innych dzieci.
1: Nawet nie u dzieci.
0: Nie
1: u dzieci. U osób uczniowskich.
0: Tak, cytując pismo.
1: Tak, naszą uwagę zwróciło w tym piśmie Rzecznika Praw Dziecka sformułowanie: osoby uczniowskie.
2: Bardzo ładne określenie. Bardzo ładne, bo jednak hasło uczeń czy uczennica to bardzo wyklucza.
1: To ono stygmatyzuje. Ono stygmatyzuje, dlatego że ono sugeruje, kto ma jaką płeć.
0: Ktoś, że w ogóle ma płeć.
1: Już grzebiesz komuś w
0: majtkach.
2: Po co?
0: W majtkach. To jest grzebanie dzieciom w majtkach.
1: Ludzie, proszę was, nie bądźcie tacy, zaklinam.
0: My proponujemy, żeby...
2: Co proponujemy?
0: Osoba rzecznikowa ta.
1: Osoba rzecznicka.
0: Zabrała się za dalsze wyrównywanie wyników szkoła. Mnie się tak wydaje.
1: Zacznijmy od tego, że zlikwidujemy stypendia za wyniki naukowe.
2: Zdecydowanie.
1: Oraz wszelkie nagrody na koniec roku.
2: To i bardzo dobrze, bo to jednak wyklucza trochę i prowadzi do takiego wyścigu szczurów.
1: Stygmatyzuje,
0: Albo dawać nagrody i stypendia wszystkim.
1: Niezależnie, masz dwóch, czy masz piątkę, idziesz do następnej klasy, masz pieniądze.
2: I jeszcze ważna rzecz. Podczas jakichś takich zawodów sportowych,
0: szkolnych na przykład,
2: ogłosić zwycięzcami wszystkich uczestników.
1: Nawet tych, co nie startowali.
2: I w tym celu pobudować takie długie, jednostopniowe podia.
1: Wszyscy stoją na pierwszym.
0: Tak, wszyscy wchodzą na podium, są szczęśliwi, czują się równi, nie ma przegranych.
2: Wszystkie osoby uczniowskie.
1: Przyjeżdża osoba rzecznikowska, dzieciowska i co mówi? Kim jesteście? Wszyscy jesteście zwycięzcami. Kim jesteście?
0: Osobami uczniowskimi.
1: Osobami zwycięskimi, przepraszam. Osobami zwycięskimi, tumany.
0: Kim, kurwa, zwycięzcami jesteście?
2: O tak, wypikać.
1: Tak, może ja sobie
2: wypikać.
1: Wypikać.
2: Ja jeszcze, idźmy dalej.
1: No.
2: Matury. Po co te całe procenty, te wyniki?
1: Przecież to też dostygmatyzuje.
2: Dokładnie.
1: Dostygmatyzuje.
0: I my taką mamy sugestię, żeby nikogo w Biurze Rzecznika Praw Dziecka nie nagradzać wyższą pensją.
1: Tak, bo tam na pewno jest jakiś stażysta, prawda? Jest jakiś personel taki techniczny, prawda? Pani sprzątająca, pan na bramce, oczywiście szanujemy cudownie, ale należy wszystkim wyrównać, z panią rzecznik na czele, wyrównać pensję do jednego poziomu.
0: Do najniższej.
1: Do najniższej krajowej.
0: Tak,
2: dokładnie, bo takie zróżnicowanie może wywoływać presję. Mhm. I stygmatyzować.
1: Ja sobie to sformułowałem po rzecznikowemu. Mhm. Nagradzanie wyłącznie najlepszych urzędników wyższą pensją może wywoływać presję i dawać poczucie wykluczenia u innych urzędników.
0: Innych osób urzędniczych.
1: Osób pracujących.
2: I wyższe pensje u jednych powodują też dyskomfort u osób pracowniczych innych niż pani rzecznik.
0: Tak.
1: A takie są.
2: A są takie.
1: I uwaga, te wyższe pensje u jednych mogą powodować również pewne poczucie niższości u osób pracowniczych.
2: Tak.
1: U osób pracowniczych i u postaci pensjododatni. Wszystkie postaci pensjododatnie niech zarabiają tyle samo.
2: Czy jak to mówią, u osób poboro pozytywnych.
1: A tak.
0: Ja bym inaczej, bardziej oficjalnie, żeby uczcić ich, obywateli poboro pozytywnych.
1: Obywatele,
0: których nie brakuje.
1: Obywatele poboro pozytywni Rzeczypospolitej Polskiej. No. Wszyscy zarabiajcie tyle samo. My życzymy wszystkim, żeby wszyscy zarabiali powyżej średniej krajowej.
0: No.
1: Tacy bądźcie.
0: Cytujemy tu klasyka.
2: Dobrze, klasyka Tomasza Olbratowskiego.

0: swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca. Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Są potrzebne, że to jest ważne. Pojechała do pani artystki. I według internetu to nie był dobry wybór, gdyż prace pani artystki, którą pokazała pani minister, one ocierają się.
2: One
1: tak bym powiedział.
2: Te prace ocierają się o prace, których nie chciałbyś pokazać osobom uczniowskim.
1: Znaczy ja jako osoba uczniowska smalowałem sobie zeszycie takie rzeczy czasami, jak mi się nudziło.
2: I bałeś się, że pani to zobaczy, nie?
1: Że ktokolwiek to zobaczy.
2: A nawet jakimkolwiek osobom.
1: To są te prace, pani artystki, ocierają się rzeczywiście o rzeczy, których nie chcesz pokazać osobom.
3: W skrócie, pani minister prezentowała się na tle ścian pełnych, na przykład wypiętych części anatomicznych.
1: Górnych oraz dolnych.
2: Albo
1: górnych połączonych z dolnymi.
2: No. Były też akty z psami.
3: Tak, pani ma takie też tu, w swoim dorobku artystycznym.
2: I te psy robią takie...
1: I tu jeszcze raz przepraszam, jak robią? Tak robią te psy.
2: I tu złośliwi pytają, dlaczego nikt z kłodzkich struktur koalicji tego nie kupił.
1: No właśnie, mogli kupić kilkanaście płócien po kilkanaście tysięcy, bo z tego co wiem, to pani artystka ma taki cennik i by sobie to tam gdzieś wisiało, byłoby elegancko.
3: Ale ja tutaj się przygotowałem i pani artystka się żaliła, że ona by chciała takie dopłaty, bo jak ona ma płacić składki, jak ludzie negocjują cenę prac.
2: Tak, ciekawie.
1: Tak, bo jak ludzie idą gdzie indziej coś kupić, to nigdy nikt nie negocjuje.
2: Ciekawie, jak wyglądają te negocjacje. Klient mówi, pani da stówę i wezmę to i spalę.
1: Ale inna sprawa jest, no kupisz taki tam jest tam pindolek i kupa, nie? I gdzie sobie to powiesisz?
2: No.
1: W piwnicy?
2: No może na parafii w Dąbrowie Górniczej.
1: Na parafii w Dąbrowie sobie powiesisz.
3: W każdym
1: może
3: razie...
1: Może tam wisiało.
3: Pani minister w każdym razie tą wizytą pogrzebała ideę dopłat dla artystów. Tak. To już jest teraz nie do obrony.
1: Od czego Polska, od czego nasz kraj, od czego
2: my?
1: Od czego jesteśmy my? Po co nas macie? My mamy teraz rozwiązanie całej tej sytuacji dopłat dla artystów, tego takiego szumu, tej kolejnej wojny polsko-polskiej. Uwaga, Tomasz Obratowski, który położył podwaliny.
2: Artyści, którym się udało, zakładają specjalny fundusz.
1: Ale tylko artyści.
2: Tylko artyści, na który płacą składki na artystów, którym się nie udało.
1: Czyli wtedy kolejarz, czy te moja ciocia w banku, czy twój
2: czy pani Salowa?
1: Czy pani Salowa nie włożą na artystów, artyści płacą sami na siebie.
2: Tak.
3: I wtedy tym artystom, którym się udało.
1: Dokładnie.
2: No uda się.
1: No. A jak już wszyscy artyści uznają, że im się udało,
3: dokładnie.
1: To wtedy se można przestać płacić. I nikomu nic do tego.
3: I można to rozszerzać na inne zawody. Dokładnie. Typu piłkarz, typu hokeista, typu producent latawców.
1: No jest pełno producentów latawców, którym się nie udało. No. Ciężko jest zbudować coś co lata.
2: Ciężko. Patrz na Beninga, nie? Ciągle. Bo to przez tą grawitację.
1: To jest grawitacja.
2: I wszystko...
1: Grawitacja ci wszystko zniszczy. Czyli patrz, pani...
3: I wtedy spotykają się producenci latawców, którym się udało, i mówią, zakładamy taki fundusz, płacimy.
2: Którym się nie
1: tak
2: udało.
1: Tak samo są artyści, nie? Typu pani Maryla Rodowicz, która bierze 80 tysięcy za koncert, tam Lady Punk 140, nie wiem ile bierze, Doda.
2: No.
1: I to oni mówią, że trzeba pomagać artystom i oni płacą z tych pieniędzy na ten fundusz. I z tego funduszu mają artyści, którym się nie uda.
2: Dopłaty do tej emerytury.
1: Luksusowa sytuacja.
2: Bardzo.
3: Nie musicie dziękować. Od tego jesteśmy. Radiowcy bez cenzury. Puls tygodnia dla dorosłych.
1: Mówcie o nas dobrze na miejscu.
3: Teraz ważna informacja, bo jest afera z sianem w roli głównej.
1: Lubimy takie.
3: Warszawskie zoo podlegające prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu zamówiło siano z Niemiec. Tak pisała oburzona prasa prawicowa.
1: Tak, tam piszą, że 1080 zł za tonę, a nasze kosztuje 300.
3: No.
2: Zoo tłumaczy, że gdy warunki u nas pogodowe nie pozwalają, to wysokiej jakości susz z lucerny się sprowadza.
1: Sprowadza.
2: Bo nie ma tego w Polsce.
3: Tak, i Rafał Trzaskowski.
2: Z południa Europy się sprowadza przez Niemcy.
1: Czy to nie,
2: to nie jest niemiecka lucerna?
3: Nie, i mało tego, Rafał Trzaskowski tam się tłumaczy, że... taka żyrafa, to ona lubi właśnie taką z południa.
1: Z południa.
3: Z południa lucerny.
1: Nie, bo to żyrafa to nie jest świnia. To tak wszystkiego nie zeżre, to wybrane jest.
2: Czy kaczka albo koza.
1: Czy tak,
3: ale

0: też, słuchajcie, nie wypominajcie zwierzątkom, tak? Bo one nie chce jedzą fajne sianko.
1: Ja jestem za tym, żeby zwierzątka miały fajne.
0: Nie chce jedzą takie, które by rosło nad Morzem Śródziemnym, które było w Niemczech, dokładnie, zwiedzało to Niemcy.
1: I słuchajcie, i mogliśmy mieć takiego prezydenta, to myśmy zawsze gdzieś jakoś źle wybierzemy, prawda? Wszyscy byśmy tak mieli.
0: Dokładnie.
1: W całej Polsce by tak było.
0: Dokładnie.
1: A nie, że tylko stolica i tylko zoo.
0: Nie.
1: Tylko wszędzie by było siano z Niemiec.
0: No.
2: Wszędzie zawsze byśmy luternę żarli.
1: No co ty?
0: Jak porąbanie.
1: Jest szaf, mirabelki, lucerna, chłopie, jesteś fit.
0: No.
1: Ty jesteś nienowoczesny, ty tego nie rozumiem. Wyczytałem teraz ja dla odmiany. Przenieśmy się na chwilę do krajów zachodnich.
0: Okay.
1: Finlandia. W Finlandii pojawia się coraz więcej ofert mieszkań, uwaga, za 1 euro.
0: No to...
1: Szczególnie na wschodzie kraju możesz przebierać. Tu chcesz taki widok, pierwsze piętro, parter.
2: To granica z Rosją, tak?
1: To właśnie dlatego, że koszty utrzymania przekraczają tam wartość mieszkań.
2: Mieszkania do oddania
1: są za 1 euro. No.
2: To może trzeba naszemu prezydentowi powiedzieć, że są mieszkania do wzięcia.
0: Dokładnie, pojedzie, przejmie. I to bez wciągania w to ludzi z DPS-ów.
1: No? Dokładnie.
2: Na totalnym legalu.
1: Tylko panie prezydencie, adres Kindze Gajewskiej zostawić, żeby ziemniaki przywiozła. No,
2: tak.
1: Lub podrzucić woreczek tu, woreczek tam.
0: Dobra, ale to jak mówimy o jednych, to teraz powiedzmy o drugich.
1: Zawsze mówimy o wszystkich.
0: Dokładnie, my nie wykluczamy. Nie. Przemysław Ozes Roze Czarnek. On znalazł po panelach fotowoltaicznych, które zresztą ma na swoim dachu, a które krytykuje, kolejnego wroga numer jeden.
1: I teraz
0: atakuje wiatraki.
2: Że
0: mało wiatru. Że dają mało prądu. Po co to stawiać?
1: Jak znam pana profesora, to teraz trzeba sprawdzić, czy nie ma czasem u siebie w ogródku ze 4-5 wiatraczków. Może to nawet jest jakiś furkoczący wesoło Siemens. A to jest wiadomo, na czyich to jest pieniądze.
2: Ty się śmiej. No. Jak zostanie premierem, to zakaże sprzedaży wiatraczków na odpustach.
1: I tyle. I pozamiatane, i koniec.
2: Pozamiata odpusty.
0: Nie ma wiatrów i co?
1: No.
0: Ale jeszcze jedno nazwisko, prezes Kaczyński, bo przeanalizowano oświadczenia majątkowe polityków i tam Donaldowi Tuskowi przybyło oszczędności, bo on tam te 3 emerytury plus pensja premiera.
1: No to jest z czego oszczędzać.
0: Ale oszczędności Jarosława Kaczyńskiego przez rok zmalały.
1: No tak, ale przecież pan prezes Jarosław ma na utrzymaniu, ma Ziobrę, ma Romanowskiego. A co, i to teraz w Stanach Zjednoczonych, to wszystko, co jest
0: wszystko w dolarach.
1: To jest wiesz, to drogie, to jest.
2: To kosztuje.
1: Kot też, no. Proszę cię, co byś chciał?
0: A
1: i
0: poza
1: tak, w ogóle, że jeszcze nikt filówek nie bierze.
0: No. Cud. Chociaż ten Zbigniew Ziobro teraz się tłumaczył, że musiał brać pożyczki.
2: Nie mógł wziąć, oskarżał Tuska.
1: Dlatego go utrzymuje prezes.
2: Tak, bo mu zablokowali coś tam i mówi ty Tusku.
1: Wysyła czekoladę w niej, 20 dolarów, tam Tusku sobie kupił coś.
0: No i potem oszczędności topnieją, no to się dziwisz? To się dziwisz?
2: Jeszcze multisport zapłacić ten.
0: Radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz.
2: Tomasz Olbratowski.
1: Przemysław Skowron, trzymajcie się.

0: to już prawie piąta, czas na fakty w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, dzień dobry, zapraszam. Porozumienie pokojowe między Stanami Zjednoczonymi i Iranem zawarte. Ogłosili to w nocy Donald Trump i premier Pakistanu, kraju, który uczestniczył w negocjacjach. Co ustalono? Jakie są warunki? O tym na początek. Będą też komentarze napływające z areny międzynarodowej po tej decyzji. Jest piąta. Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Według informacji przekazanych przed północą czasu polskiego przez premiera Pakistanu, blokady morskie mają zostać zniesione, a cieśnina Ormus, jeden z kluczowych szlaków transportu ropy, ponownie otwarta. Dokument ma zostać sfinalizowany w najbliższy piątek w Szwajcarii. Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich, napisał Donald Trump na platformie Truth Social, dodając: statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie. Porozumienie obejmuje także ramy dalszych negocjacji dotyczących m.in. irańskiego programu nuklearnego oraz stopniowego znoszenia sankcji. Według Stanów Zjednoczonych ma ono charakter 60-dniowego memorandum, które poprzedzą rozmowy techniczne. Irańska telewizja państwowa oświadczyła, że Stany Zjednoczone zostały zmuszone do zgodzenia się na zakończenie wojny. A na arenie międzynarodowej porozumienie zostało już szeroko skomentowane. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała je za kluczowy krok w kierunku pokojowego rozwiązania konfliktu. Państwa E4, czyli Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy, podkreśliły jednocześnie, że Iran nigdy nie może zdobyć broni jądrowej. Keir Starmer zaznaczył, że konieczne jest przywrócenie swobody żeglugi w cieśninie Ormus. Emmanuel Macron wezwał do szybkiego wdrożenia ustaleń, a Friedrich Merz mówił o przełomie dyplomatycznym, który może poprawić bezpieczeństwo globalne i sytuację gospodarczą. To z kolei nie była spokojna noc na Ukrainie. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 18 zostało rannych w zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Uszkodzone zostały linie energetyczne, a bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców. Jak informowaliśmy w faktach, poważnie ucierpiała także wpisana na listę UNESCO Ławra Peczerska. Historyczny klasztor stanął w płomieniach. Brutalny atak na naszych ludzi i nasze dziedzictwo, napisała premier Ukrainy Julia Swyrydenko. Rosjanie zaatakowali również Charków. Podczas akcji gaśniczej zginęło tam 5 strażaków, a 5 kolejnych zostało rannych. Alarmy lotnicze ogłoszono nad niemal całym terytorium Ukrainy. Przed piątą dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że zakończono operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej, związane właśnie z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Podziękowano też za wsparcie dowództwu sojuszniczych sił powietrznych NATO oraz lotnictwu wojskowemu Francji i Holandii.
1: Fakty z każdego miejsca na świecie.
0: Za 2 lata w stolicy Katalonii nastąpi całkowite wygaszenie krótkoterminowego wynajmu turystycznego. Ma to zwolnić nawet 10 tysięcy mieszkań. To duży problem dla inwestorów kupujących nieruchomości w Hiszpanii. Nowe przepisy mogą też nie sprostać oczekiwaniom wszystkich.
2: Gdzieś nieoficjalnie, z tego co się mówi, bardziej wśród środowiska inwestorów, tak, to właściciele tych mieszkań, tak, mają taki profil, że nie zdecydują się wynająć tego na 5 lat, tak jak powiedzmy chcą to politycy, będą szukać jakichś innych ścieżek wynajmu średnioterminowego, który dalej jest gdzieś tam dozwolony.
0: Ocenia Mariusz Mleczko, Polak mieszkający w Barcelonie. A na koniec tego wydania mamy dla Was podróż pociągiem. Nie jest szybko, ale jest klimatycznie. PKP ma w swojej ofercie podróż w czasie. Intercity nieśpieszny umożliwia nie tylko przejazd po Polsce, ale także budzi wiele wspomnień. To specjalne przejazdy starymi wagonami, w których jest tak jak dawniej, nawet w wagonie restauracyjnym.
3: Oferujemy menu staropolskie. Wszystkie produkty są przygotowywane przez naszą kuchnię centralną, przez naszych doświadczonych kucharzy i przygotowane tutaj na miejscu.
4: Uczucie jest taka bardzo przyjemność, bo ja widzę te tereny w szybę, nie słucham telefonu, nie czytam gazety, tylko rozglądam się, bo nasze tereny polskie piękne są.
0: Nieśpieszne pociągi będą woziły pasażerów w wakacje. Można nimi dojechać zarówno nad morze, jak i w góry. I tu kończymy te fakty. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaszkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. Na poranne wydania zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jest punktualnie 5:30. Tomasz Stańszewski, zapraszam na poranne fakty w RMF FM. 15 stopni w tej chwili w Kołobrzegu, plus 8 w Zakopanem. Tak temperaturowo rozstrzelona Polska o poranku 15 czerwca. 6 godzin temu Donald Trump poinformował o porozumieniu z Iranem. Oficjalna ceremonia podpisania tej umowy w piątek w Szwajcarii, a w meczu Szwecja-Tunezja w tej chwili 69 minuta i 3-1 dla Trzech Koron. Przed piątą dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zostało zakończone. Podziękowano sojusznikom z NATO, Francji i Holandii, których samoloty pomagały zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. W nocy, jak informowaliśmy w faktach, Rosja rozpoczęła kolejną rundę ataków rakietowych na Kijów. Uderzyła m.in. w zabytkową katedrę Zaśnięcia Matki Bożej w Ławrze Pieczerskiej, a to jest jedno z najważniejszych miejsc kultu religijnego Ukrainy. W tym rosyjskim ataku trafiono zostało kilka wielopiętrowych budynków mieszkalnych w Kijowie. Zginęły co najmniej 4 osoby, 23 zostały ranne. A 6 godzin temu Donald Trump poinformował o porozumieniu z Iranem. Oficjalna ceremonia podpisania tej umowy, umowy, która zapewnić ma światowy pokój, w piątek w Szwajcarii. Wielka chwila dla Stanów Zjednoczonych Ameryki, oczywiście dzięki przywództwu prezydenta Donalda Trumpa i ciężkiej pracy całego zespołu, komentował na gorąco wiceprezydent J.D. Vance w programie The Big Weekend Show kanału Fox News. Poniedziałek, 15 dzień czerwca, uwaga świata skupiona na Stanach Zjednoczonych i urodzinach 80. Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych w tej chwili bawi się ze swoimi gośćmi, w tym Karolem Nawrockim, na gali UFC Freedom 250. Swoją walkę wygrał The Incredible Hulk, czyli Josh Hockett między innymi. Jak mówił przed walką Karol Nawrocki, przed galą Karol Nawrocki, każde nasze spotkanie, czyli spotkanie z Donaldem Trumpem, jest okazją do tego, żeby porozmawiać o interesach Polski.
1: To są oczywiste, no i te na dzień dzisiejszy nasza relacja przecież gwarantuje.
0: Czy w Waszyngtonie uda się porozmawiać o obecności amerykańskich wojsk w Polsce? Polecam poranne fakty, w nich również wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie RMF FM. Pytaliśmy w tym sondażu, czy Polska może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa. W naszych porannych rozmowach po 7 w internetowym radiu RMF 24 dziś gościem Piotra Salaka będzie były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna, a 7:45 w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski porozmawia z byłym ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Już teraz zapraszam. Na mundialu za oceanem, w meczu, w którym to mogliśmy grać, nasi pogromcy, Szwecja, gromią Tunezyjczyków, wygrywają, jak mówiłem, 3-1, 72 minuta tego meczu. Ostatnią bramkę w tym meczu 11 minut temu zdobył dobrze znany nam Wiktor Jokeres, no a wcześniej dla Szwedów strzelali Aleksander Isak i Yasin Ayari. Zatem w porannych faktach sprawdzać będziemy wynik tego mundialowego starcia. Najbliższe pełne wydanie już o 6:00. Zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: No dzień dobry, dzień dobry. Queen na początek. I want to break free. Tu Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Zaczynamy.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Stumilowe lasy i Igo w RMF FM. Wszystko co najnowsze. Piękne. Oczywiście specjalnie dla was w RMF FM. I w tym momencie podglądamy, co się dzieje w Waszyngtonie pod Białym Domem. Idealnie trafiliśmy właśnie w tym momencie. Przywitanie Donalda Trumpa z prezydentem Nawrockim. Panowie pod klatką.
1: Ale czyli wszystko jest na swoim miejscu. Nikt się do klatki nie pcha, to jest najważniejsze. Będziemy tak o tym mówili, co robi nasz Now Rocky w Waszyngtonie. Będziemy opowiadali o tym, jakie kolory mają być modne w nadchodzącym sezonie. I najważniejsze, to jest, nie wiem, jak możliśmy wszyscy bez tego żyć. Powiemy dzisiaj we Wstawaj Szkoda Dnia, co zrobić z drzwiami do pralki. Mamy
0: to
1: taką
0: dzisiaj
1: wiedzę.
0: Powiemy?
1: Dzisiaj. To jest ten dzień, naprawdę.
0: Nie mogłem się doczekać. Jacek Tomkowicz.
1: Przemysław Skowron, włączcie nagrywanie.
2: Reklama.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Kumulacja szczęścia w RMFM.
6: Pieniądze szczęścia nie dają.
7: Myślisz? To posłuchaj.
8: Ja po prostu to nie wierzę, myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
5: Kumulacja szczęścia w RMFM.
9: Czeka
5: ponad milion złotych.
9: Zagrasz?
10: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.com.

0: loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Po reklamie.
4: RMF FM i nucisz od rana.

0: No i to jest właśnie najlepsza muzyka.
1: Dokładnie.
2: To ja bym lepiej tego nie ujął, bo powiedziałeś to idealnie. A my patrzymy na to, co się dzieje w tym momencie na mundialu, żebyście byli na bieżąco. Szwecja prowadzi z Tunezją 4-1.
1: Czy jest to jakiś sukces? Kibicujemy oczywiście lepszym, czyli mamy tak. Naszych na mundialu nie ma, prezydent jest w Ameryce. Czy nie ma szansy, żeby nasi odpadli przed czasem wrócili? Jakaś szansa, że prezydent wróci ze Stanów? Jest. Ale to tak, patrz, żebyście byli na bieżąco.
2: Ale Szwecja prowadzi 4-1. Przecież myśmy grali z nimi prawie jak równy z równym, czyli no, mogliśmy to być my.
1: No. No. No ale to jest największy ból tego finału, znaczy tego mundialu. Nie będzie naszych w finale.
2: No, no. A było tak blisko. Za chwilę fakty o 6.

0: w RMF FM i w taki właśnie sposób docieramy do godziny szóstej. A godzina szósta to oczywiście czas faktów w RMF FM, które mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
1: Witamy i zapraszamy. Pokój z Iranem osiągnięty.
2: Tak ogłasza Donald Trump i premier Pakistanu, Shahbaz Sharif.
1: Podpisanie porozumienia w piątek w Szwajcarii.
2: A w tej chwili urodziny Donalda Trumpa i gala UFC w Waszyngtonie.
1: Z udziałem Karola Nawrockiego jako gościa prezydenta USA.
2: Na Estadio Monterrey w meczu, w którym mogła grać Polska, Szwedzi wygrywają z Tunezją aż 5-1.
1: I tak zaczyna się w faktach poniedziałek, 166 dzień roku.
2: Zapraszamy, jest punktualnie szósta. Pokój z Iranem osiągnięty, ogłosił w nocy polskiego czasu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
1: Premier Pakistanu, który pośredniczył w negocjacjach, przekazał, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. A na linii o poranku amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, co wiemy więcej na temat tego, no podkreślamy, wstępnego porozumienia?
3: Dzień dobry. Do uroczystego podpisania umowy ma dojść w piątek 19 czerwca w Szwajcarii. Donald Trump poinformował: zezwalam na natychmiastowe usunięcie blokady Iranu. Amerykańskie statki blokowały irańskie porty w odpowiedzi na zablokowanie cieśniny Ormuz. Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich. Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia cieśniny Ormuz. Jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych, napisał Trump we wpisie na swoim portalu. Statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie, dodał Trump. Przypomnę, że to w wyniku ataku USA i Izraela Iran zablokował cieśninę Ormuz. Trump ocenił, że wielka umowa przyniesie pokój i bezpieczeństwo całemu regionowi i że choć wielu prezydentów próbowało zawrzeć pokój z Iranem, to wszyscy ponieśli porażkę. Poza nim wstępne porozumienie ma trwać 60 dni, podczas którego strony mają podjąć rozmowy na temat szczegółów, m.in. irańskiego programu atomowego. Informację potwierdził wiceszef MSZ Iranu. Zaznaczył jednak, że Iran nie zatwierdzi porozumienia, dopóki w tekście porozumienia nie zostaną włączone ostateczne żądania Teheranu. Zatem wszystko może się jeszcze wydarzyć. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: W stolicy USA w tej chwili Donald Trump świętuje swoje 80. urodziny, a elementem tego świętowania urodzinowa gala mieszanych sztuk walk UFC w Białym Domu, Freedom 250.
1: Amerykanie do tej pory zadowoleni.
2: Zadowoleni, bo swoje walki wygrali amerykańscy zawodnicy UFC. Mówiliśmy już w faktach, triumfował Josh Hockett, wygrał także Sean O'Malley. Sean O'Malley felt as though he needed a knockout. Trwa jedna z walk wieczoru, Cyril Gane kontra Alex Pereira. Donald Trump tuż przy siatce oktagonu, za jego plecami Mark Zuckerberg. No i podczas tej gali ogłoszono, że dzięki jego koncernowi Meta, no i właśnie Markowi Zuckerbergowi, każdy niewidzący weteran wojenny Ameryki otrzyma za darmo parę zmieniających jego życie inteligentnych okularów Ray-Ban Meta. Okularów zintegrowanych z cyfrowym ekosystemem, dzięki któremu użytkownik może nagrywać, rozmawiać, korzystać z możliwości sztucznej inteligencji.
1: Zatem i promocja, i świętowanie. Jednym z gości walki Karol Nawrocki, który ma nadzieję na dłuższą chwilę rozmowę z gospodarzem Białego Domu.
4: Każde nasze spotkanie, a było już wiele, łącznie z rozmowami telefonicznymi, jest dla mnie czasem do tego, aby rozmawiać o interesach Polski, a te są oczywiste. No i te na dzień dzisiejszy nasza relacja przecież gwarantuje.
1: Śledzimy na bieżąco wydarzenia w Waszyngtonie. Będą również komentarze po siódmej w internetowym radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka będzie były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna.
2: A dwie po ósmej w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski i były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Już teraz zapraszamy.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Aż 9 osób nie żyje, 30 zostało rannych. To jest nocny bilans rosyjskiego ataku na Ukrainę. Aktualne doniesienia z tej wojny toczącej się tuż za naszą wschodnią granicą śledzi reporter RMF FM Kacper Wrublewski.
6: Dzień dobry.
1: Kacprze, witaj. Co dokładnie działo się minionej nocy na Ukrainie?
6: Alarm powietrzny ogłoszono nad ranem niemal w całym kraju. Rakiety i drony spadły m.in. na Kijów i Charków. W stolicy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w infrastrukturę energetyczną. Bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa, przekazał nad ranem mer miasta Witalij Kliczko. Poważnie uszkodzona została Ławra Weczerska, prawosławny klasztor w Kijowie, jedno z największych chrześcijańskich centrów na Ukrainę, wpisany na listę UNESCO. Przypomnę, że w związku ze zmasowanym atakiem na Ukrainę polskie i sojusznicze myśliwce zostały w nocy poderwane, jednak jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
2: W Monterrey kilka minut temu zakończony mecz Szwecja-Tunezja. Mecz, w którym to, przypominamy, mogła zagrać nasza reprezentacja.
1: Szwedzi skutecznie pozbawili nas niestety nadziei na mundialowe emocje, a teraz sami z nich korzystają.
2: I to korzystają pełnymi garściami. Tunezja pokonana aż 5-1. Dwie bramki Ayariego. On stawiał kropkę nad i w szóstej doliczonej minucie regulaminowego czasu gry.
1: W Sztokholmie blady świt, ale strefy kibica pełne.
2: No i tak właśnie radośnie reagowano kilka minut temu po tej ostatniej bramce meczu. Dwa razy do siatki, przypominam, trafiał Yasin Ayari, raz Aleksander Isak, raz Wiktor Jokeres i raz Matias Svanberg. Zatem 5-1 Szwecja triumfuje w Monterrey. Za niespełna pół godziny po 6:31 w RMF FM mistrzowskie fakty sportowe. Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.

0: No i co powiesz o pogodzie?
1: No i tu się będzie działo to, a tam się będzie działo tamto. Naprawdę deszczowy dzień przed nami. Deszczowy teraz o poranku nie pada we Wrocławiu, w Katowicach i w Opolu o godzinie 14. Wszędzie deszczowo z wyjątkiem pięknego Dolnego Śląska. Tak, to ja bym dzisiaj zabrał ze sobą parasolkę, bo taka sytuacja deszczowa będzie trwała aż do wieczora.
2: A przez najbliższych kilka dni, tak patrzę jeszcze, czy jak będzie jutro. Jutro trochę mniej deszczu, ale jutro znowu deszcz na północnym wschodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: No to co? To my wracamy do tego, w czym jesteśmy najlepsi w kraju, czyli do grania najlepszej muzyki w RMF FM i do budzenia narodu. Dzień dobry, narodzie.
2: Dzień dobry, narodzie. Jest poniedziałek, wstaliście i już jest pięknie. Już za samo to dostajecie +5 punktów. Jacek Tomkowicz,
1: Przemysław Skowronny.

0: Dance, jest to One Dance w RMF FM, 14 minut po godzinie 6. Słuchajcie, wstrząsające odkrycie. Odkryto szczątki glonów sprzed 1,5 miliarda lat.
1: To jest niewiarygodne.
0: Czyli rośliny istniały 400 milionów lat wcześniej niż sądzono.
1: I zauważcie, nikt ich nie podlewał.
0: No bo nie było ludzi.
1: No, dokładnie. Ja muszę o tym powiedzieć żonie. Czy nasze paprotki dadzą sobie radę świetnie same, beze mnie? Nie muszę jak ten głupi latać wciąż po mieszkaniu z rondelkiem. Podlej to, podlej tamto.
0: Podlewasz rondelkiem?
1: No, bo to jest takie wygodne, że tutaj ciach się nie nachlapie.
0: A patelnią nie lubisz podlewać?
1: Nie, pantelką, nie. Rondelek jest cymes.
0: Nowy Dawid Podsiadło, specjalnie dla

0: Słodki, ale psychol, tak śpiewała Ewa Max w RMF FM. 21 minut po godzinie 6 tu Wstawaj, szkoda dnia.
1: To ja mam historię, cytuję za internetem. Zatrzymana do kontroli na głównej ulicy Bielska Podlaskiego wypadła z samochodu.
0: Jak wypadła?
1: No wypadła w ręce policjantów prosto od tej ulicy. W torebce miała butelkę wódki. Okay. Cytuję dalej, urządzenie pokazało śmiertelną dawkę ponad 4 promile alkoholu w organizmie 44-latki.
0: 4 promile? To ma być śmiertelna dawka na Podlasiu?
1: Tak, podobno tam przy takim stężeniu to się ludzie zaczynają zastanawiać, czy warto jechać po jeszcze jedną butelkę. No. I my wam powiemy, nie warto.
0: Dokładnie.
1: Nie róbcie tego sami. Nie.
0: Znaczy, 4 promile to dawka śmiertelna, ale dla hipstera ze stolicy. Nie dla Podlasianina. Loco Loco teraz w RMF FM. Dajcie głośniej. To jest właśnie najlepsze.

0: No i to jest ważne, i tamto jest ważne. A Mezo coś o tym wie. Ważne w RMF FM, 27 minut po godzinie 6. Zbliżamy się do 6.30, punktualnie o 6.30. Fakty i fakty sportowe. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kto powiedział, że jest weekend?
7: RMFFM!
8: Że to powiem, najlepsze radio.
6: A, no to wszystko jasne.
9: Jest weekend!
6: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
10: Sponsorem programu jest weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
11: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
15: Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
16: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X-Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
17: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X-Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia w super cenie. Media Expert.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Po reklamie.
0: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6.30.
19: A zaczynamy od urodzinowych emocji w Waszyngtonie.
20: No, w jednej z wag wieczoru gali Freedom 250, świętujący 80. urodziny Donald Trump. Kilkadziesiąt minut temu oglądał triumf kolejnego amerykańskiego zawodnika. Bond Gaming, czyli Cyril Gane, wygrywa z Alexem Pereirą. Poatan znokautowany, Cyril Gane nowym mistrzem wagi ciężkiej UFC, a w tej chwili zaczyna się pojedynek Ilia Topuria, Justin Gaethje, czyli kolejna wielka nadzieja Amerykanów.
19: Tak, gościem Donalda Trumpa na tej gali organizowanej na południowym trawniku Białego Domu, przypominamy, prezydent Karol Nawrocki.
20: Czyli dyplomacja i mieszane sztuki walki. W patriotycznym anturażu, bo transmisje przerywane takimi reklamówkami, w których to organizatorzy przekonują, że wolność zaczyna się od odważnych kroków.
21: All fights are not the same.
20: Każda z walk jest inna, ale marsz zawsze zaczyna się w ten sam sposób. Od śmiałego pierwszego kroku.
19: A propos kroków Karola Nawrockiego, prezydent liczy na rozmowę z Donaldem Trumpem.
20: Na Kapitolu też spotkanie z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem. Jakie rezultaty może przynieść ta wizyta na urodzinach Donalda Trumpa? O tym dziś w rozmowie o 7 w internetowym radiu RMF24.
19: Gościem Piotra Salaka będzie były wiceminister spraw zagranicznych z Lewicy, Andrzej Szejna.
20: Tak jest, wszystko się zgadza.
19: Piotr już z nami w studiu, dzień dobry. No, przygotowałeś jak zwykle wiele pytań, a wśród nich to, czy prezydent Nawrocki podczas tej wizyty dysponuje instrukcjami od MSZ-u.
22: No właśnie, bo to jest w ogóle chyba pierwsze pytanie do mojego gościa. Ten nieoficjalny charakter wizyty nie oznacza, że nie można podjąć ważnych decyzji, na przykład dotyczących wojsk amerykańskich w Polsce. Na to czekamy. same pytanie, czy konkrety w sprawie owych 5000 żołnierzy w naszym kraju Karol Nawrocki w ogóle usłyszy? Negocjacje Ukrainy w sprawie członkostwa w Unii, czy jest jednorodne stanowisko Polski w tej sprawie? Wydaje się, że rząd i kancelaria prezydenta nie mówią jednym głosem, jeśli chodzi o ten problem. Zapytam też polityka lewicy o sprawy krajowe, o kryptowaluty, o stanowisko prezesa IPN i czy fundusz kościelny też zostanie zlikwidowany. O tym będziemy rozmawiać po 7, także zapraszam.
19: Piotr Salek, Andrzej Szejna. Polecamy tę rozmowę tuż po faktach o 7.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Aż 7-1 na mundialu Niemcy wygrywają z Curaçao.
19: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No Niemcy oczywiście bardzo skuteczni, ale też był nerwowy moment w tym meczu, kiedy Curaçao strzeliło bramkę na 1-1. Później jednak sytuacja opanowana. 3-1 do przerwy. W drugiej połowie jeszcze 4 trafienia Niemców. Ostatecznie jedno z najwyższych zwycięstw tej drużyny w historii jej występów na mistrzostwach świata.
23: A
3: naszym celem jest zagranie dobrego turnieju. I tak, myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, natomiast ciągle są rzeczy, które musimy poprawić, szczególnie gdy przyjdzie nam grać z mocniejszymi przeciwnikami, podsumował trener Julian Nagelsmann. Bardzo skuteczni także Szwedzi, którzy pokonali nas w barażach, teraz zdeklasowali Tunezyjczyków 5-1. Szwedzi co najmniej 5 bramek w jednym mundialowym meczu strzelili poprzednio w 1938 roku i to było 8-0 z Kubą. W tej samej grupie remis Holandii z Japonią 2-2, skromnie 1-0 Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało w nocy Ekwador. Sukces Kamila Majchrzaka na tenisowych kortach. Polak jako trzeci w historii zawodnik z naszego kraju wygrał turniej ATP. Wcześniej dokonali tego tylko Wojciech Fibak i Hubert Hurkacz. Majchrzak dopisał się do tej krótkiej listy triumfem w Schertogenbosch. W finale pokonał 6-3, 2-6, 7-6, szóstego zawodnika świata, Alexa de Minora.
24: Ciężko mi tak opisać moje emocje, które mną targają. No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa, piękny urywek mojej kariery.
3: Opowiadał po finale Majchrzak. Dwa medale Anny Puławskiej na kajakarskich mistrzostwach Europy. W Portugalii zdobyła srebro indywidualnie na 500 metrów, a nieco później dołożyła do tego podobny sukces w konkurencji K2 wspólnie z Martyną Klat.
25: Była walka do samego końca. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, które jesteśmy, więc jechałyśmy swój wyścig taktyczny. Na finiszu tak naprawdę zrobiliśmy swoją robotę.
26: Udało się dołożyć, przegonić 4 walki, które były przed nami. Myślę, że to srebro cieszy.
3: Tak mówiły po finale nasze kajakarki. Łącznie nasza reprezentacja wywalczyła w weekend 9 medali.

swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca. Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: rzeczywiście ten gong słyszeli. To jest najlepsza muzyka Big Gimda Pain, to za nami.
1: Co? Pici, pici, dziapę?
0: Pici, pici, pepe. Za 19 minut będzie godzina 7. FIFA, okazuje się, kontroluje wszystko podczas mundialu. Na przykład Egiptowi powiedziano, że muszą zmienić wygląd koszulki, bo nie może być na nich gwiazdek. A Egipt powiedział, że no bo miał takie swoje na koszulce, że nie będzie zmieniał.
1: To jest kolejny dowód na to, że my jako Polska wygraliśmy. Nam się nikt nie będzie wtrącał, jakie mamy koszulki, bo nas nawet nie ma na tym mundialu.
0: My nawet takich koszulek nie potrzebujemy.
2: Reklama. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja.

0: konkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Poniedziałek,
8: wtorek,
7: środa,
8: czwartek.
7: Szybko zleci,
8: byle do piątku.
9: Słuchaj już dziś po 9 w RMF FM.
10: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent elektrowid, elektrolitów z witaminą C i magnezem.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
12: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz.

0: Tylko pokochaj niskie ceny.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen. Po reklamie.
6: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.
8: No dzień dobry, dzień dobry.
9: Dzień doberek, dzień doberunio. Dzień do roburo. Przemysław Skowron.
8: Jacek Tomkowicz. I Rotary. Specjalnie dla was.

0: niektórzy z was właśnie się obudzili, może niektórzy w drodze do pracy, jesteśmy z wami. Gramy wam najlepszą muzykę i wspieramy was w poniedziałkowy poranek.
1: Ale po to też macie RMF, żebyśmy również przeglądali dla was, co się dzieje w świecie. Proszę, wraca dyskusja o przyjęciu przez Polskę euro.
0: Aha.
1: I eksperci mówią, że przyjęcie przez nas europejskiej waluty można rozważać za 15, 20, może za 25 lat.
0: Optymiści zakładają, że Unia aż tyle pociągnie, co jest ciekawe, no ciekawe.
1: Po tym, co ja ostatnio czytałem o unijnej gospodarce, to zapowiada się raczej na to, że to prędzej Unia wprowadzi jako swoją walutę złotówkę.
0: Czego życzymy, no, oraz zdrowia. Let me see you dance.

0: Słowo Wesa Luna Piena. Lepiej bym tego nie ujął.
1: Ale to jest cukro. To jest, słodzimy wam kawusie, nawet jeżeli wy cukru nie stosujecie i to jest jedyny cukier, który nie szkodzi. Śmiało można dać głośniej, bawić się razem z nami.
2: Cukier i bajla w RMF FM. A za chwilę o 7:00. Najnowsze wydanie faktów.
3: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażające sceny zbrodni.
6: Już w niedzielę po 20:00 w RMF FM, a także na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach podcastowych. Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki, Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
7: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak...
8: No bo ja widzę sobotę.
6: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14:00.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
12: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
13: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka www.grandlubicz.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie.
2: Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski ponownie w studiu faktów RMF FM na zegarach 7:00. Zaczynamy.
18: Kijów tej nocy stał się celem najcięższego rosyjskiego zmasowanego ataku od 2 tygodni.
19: Są zabici, jest wielu rannych. Ponad 3 godziny polską przestrzeń powietrzną patrolowały myśliwce NATO.
18: A w Waszyngtonie wielka gala UFC z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa.
19: Krótko z amerykańskim przywódcą rozmawiał prezydent Karol Nawrocki.
18: W faktach także najnowszy sondaż RMF FM.
19: Sondaż, w którym pytaliśmy i o Trumpa, i o nasze bezpieczeństwo.
18: Ponad 3 godziny trwało patrolowanie polskiej przestrzeni powietrznej przez dyżurną parę myśliwców NATO.
19: Przypominamy, w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę, polskie wojsko zdecydowało się poderwać maszynę, uruchomić naziemne systemy obrony powietrznej.
18: Na linii ponownie dziś dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
20: Witam.
18: Śledzisz te wszystkie doniesienia. Jaki jest aktualny bilans po tym nocnym ataku?
20: Rosjanie, tak jak w ostatnich dniach, uderzyli przede wszystkim w ukraińską stolicę. Agencja Reutera podaje, że w Kijowie zginęły 4 osoby, a ponad 20 zostało rannych. Pociski spadały na bloki mieszkalne czy infrastrukturę energetyczną. Ponad 140 tysięcy osób zostało bez prądu. W Kijowie doszło też do pożaru jednego z najważniejszych klasztorów prawosławnych na Ukrainie, Ławry Peczerskiej. We wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO klasztorze, założonym w XI wieku, doszło do pożaru dachu Soboru Zaśnięcia Matki Bożej. Z kolei w Charkowie strażacy walczyli po ataku z ogromnym pożarem. Jak podają ukraińskie władze, Rosjanie zaatakowali po czasie to samo miejsce. Zginęło 5 strażaków, a 5 kolejnych zostało poważnie rannych.
19: To fakt RMF FM. O 7:00 zupełnie inne nastroje w Waszyngtonie.
18: Mieszane sztuki walki w Białym Domu. Wielka gala UFC z okazji 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Ona kończy się właśnie na południowym trawniku rezydencji amerykańskiego przywódcy.
19: Trwa ostatnia walka wieczoru. Głośne USA, USA w Waszyngtonie. Bo z szansami na zwycięstwo kolejny bohater Ameryki, Justin Gaethje. On walczy z Ilią El Matadorem Topurią na terenie Białego Domu. Ponad 4000 gości na galę. Zaproszony jest prezydent Karol Nawrocki, który w trakcie wydarzenia odbył już krótką rozmowę z Donaldem Trumpem, co uchwyciły telewizyjne kamery.
18: A na miejscu jest nasz korespondent właśnie w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski. Witamy cię ponownie.
0: Dzień dobry. Podejrzewam, że ojcowie założyciele przewracają się w grobie, a miłośnicy historii Białego Domu długo będą dochodzić do siebie po tym, jak zobaczyli zawodników w szlafrokach przechadzających się pomieszczeniami Białego Domu, słynnym żółtym czy niebieskim pokoju, a potem wchodzących na słynny balkon Trumana.
21: Ladies and gentlemen.
0: W wielu komentarzach już szok i niedowierzanie i pytanie o to, jak można było tak zbezcześcić The People's House, czyli dom należący do ludu. To inna nazwa Białego Domu, wykorzystywana wówczas, kiedy chce się podkreślić, że prezydent jest tam tylko lokatorem. Budynek należy bowiem do narodu amerykańskiego. Donald Trump osobiście gratulujący zawodnikom. Hymny, przelot myśliwców, prezentacja kolorów. Flagi, sztandary i zaangażowane wojsko. Na południowym trawniku ośmiokątny ring ogrodzony siatką, zwany oktagonem, a nad nim górująca konstrukcja o wysokości 28 metrów i pojedynek. Mieszane sztuki walki. A gdzieś w tłumie prezydent Karol Nawrocki jako gość prezydenta Donalda Trumpa. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
22: Kto zyskuje, kto traci? Najnowszy sondaż w RMF FM.
19: Polska nie może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa.
18: Tak twierdzi niemal połowa Polaków zapytanych w najnowszym sondażu pracowni Opinia 24, przeprowadzonym na zlecenie RMF FM.
20: Bo przy okazji wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, przy okazji 80. urodzin Donalda Trumpa i przy okazji ogłoszenia pokoju z Iranem zapytaliśmy, czy amerykańskiemu przywódcy tutaj w Polsce ufamy.
18: Razem z nami o poranku Krzysztof Berenda.
20: Witam, dzień dobry.
19: Dzień dobry Krzysztofie. Masz szczegóły naszego sondażu. Co dokładnie wynika z tego badania?
20: Zadaliśmy bardzo proste pytanie. Czy pana zdaniem Polska może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa? 49% badanych odpowiedziało, że nie, nie możemy liczyć. Właśnie w tej podstawowej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo, czyli mówiąc wprost, chronienie nas przed Rosją. Najmniej wiary w solidność amerykańskiego przywódcy mają w Polsce kobiety i osoby młode. Po drugiej stronie mamy 30% Polaków, bo tyle osób mniej lub bardziej zdecydowanie mówi, że na Donalda Trumpa możemy liczyć. I tę odpowiedź głównie wskazywa panowie. Z tego sondażu nie wynika, że Ameryki nie lubimy, ani że nie chcemy z nią być w sojuszu. Chcemy. Z tego sondażu wynika, że problem mamy z zachowaniem i z komunikatami Donalda Trumpa oraz jego administracji, zwłaszcza z ciągle zmienianym zdaniem i ze stale sprzecznymi komunikatami.
18: Cały sondaż znajdziecie na rmf24.pl.
19: Do wyników wrócimy także w kolejnych faktach, a już za chwilę w internetowym radiu RMF24 o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA porozmawiamy z naszym gościem.
18: Gościem Piotra Selaka będzie Andrzej Szejna, polityk lewicy i były wiceminister spraw zagranicznych. Polecamy. Na mundialu aż 19 goli padło w ostatnich 4 meczach.
19: 8 z nich kibice zobaczyli w Houston, gdzie Niemcy rozbiły Curaçao 7-1.
18: Potem Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0.
19: Holandia zremisowała z Japonią 2-2. No i ten mecz, w którym mogliśmy zagrać, ale w barażu szans i nadziei pozbawiła nas Szwecja. Przed 6 rano w Monterey wygrała z Tunezją aż 5-1. Dwie bramki komplementowanego przez komentatorów Yassina Ayeriego. What a big moment for the men. Wielka chwila zawodnika Brighton & Hove. Piękny strzał m.in. zza pola karnego. Zlatan Ibrahimowicz tego nie widział, bo on jest gościem Donalda Trumpa na trwającej gali w Waszyngtonie.
18: Z faktami wracamy o 7:30. Tam też fakty ekonomiczne. Sprawdzimy rynki po zawarciu porozumienia pokojowego z Iranem.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
24: No i mamy specjalistkę od pogody.
25: Dzień dobry, ja przepraszam zanim pani zacznie. Ja z reklamacją przez ten weekend do pani Magdaleny.
26: Proszę nie przyjmujemy.
25: Proszę naprawiać teraz.
26: Powiem taką ciekawostkę. Dzisiaj dzień wiatru. Mam wrażenie, że ta pogoda będzie bardzo ładnie go świętować. Najbardziej nad morzem, bo na wybrzeżu wiatr może być porywisty. I dzisiaj przed nami kolejny dzień z deszczem. I temperatura nigdzie nie przekroczy 20 stopni. No i wiatr sprawi, że będzie nam trochę chłodniej.
2: No to no ty...
23: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
25: Słabo się pani popisała z tą naprawą.
26: Ale lato przyjdzie. W weekend przyjdzie. Może przyjdzie, tak. Może
25: no, wiadomo, bo lato się zaczyna dopiero praktycznie za tydzień, no więc dajemy mu jeszcze szansę.
2: A my cały czas podglądamy, co się dzieje pod Białym Domem.
25: No, co
2: Donald
25: tam?
2: Trump cały czas przy klatce w czapeczce siedzi. Tam się tłuką. Na szczęście, słuchajcie, cały czas potwierdzamy...
25: Dubie słonecznik?
2: Słonecznik.
25: Bo zawsze się pod klatką się dubało słonecznik.
2: Ale do tematu urodzin Donalda Trumpa wrócimy już za moment.
25: Dzień dobry.

0: Takich najważniejszych, o których mówi cały świat. Urodziny Donalda Trumpa. Prezydent Nawrocki został zaproszony na te urodziny, a jak urodziny, to wiadomo, prezent.
1: I tutaj prasa konkretnie fakt ustalił, że polski prezydent podarował Trumpowi spinki do mankietów taką i ważącą ponad 120 kg marmurową tablicę z nazwiskami bohaterów walk o niepodległość USA oraz z własnym podpisem.
2: Panie prezydencie Nawrocki, jakby tam kiedyś pan wpadł do mnie na geburstak, to wystarczą same spinki.
0: Ale pamiętacie, lata temu słuchacz się skarżył, że dostał pod choinkę od teściowej firanki.
1: Tak.
0: Prezent od pana Karola jest... też praktyczny.
1: Tak,
0: też
1: bo praktyczny. I firanki, i tablicę sobie możesz zawiesić.
2: Tak. Tablica nawet bardziej praktyczna, bo nie trzeba prasować.
3: Reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hi everybody, this is Damian Dawid.
9: Gwiazdy walczą o twój głos.
10: Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
11: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje?
13: To w euro!
14: Emocje rosną!
13: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Po reklamie.
19: RMF

0: Środa, czwartek, no na razie musimy przetrwać poniedziałek, ale mam nadzieję, że zrobicie to razem z nami. 20 minut po siódmej.
1: Ja jadąc tutaj słyszałem, że Skowron, masz jakąś chytry plan na pralki, na drzwi od
2: pralek. Nie, bo to jest temat, który zapowiadamy od rana, najważniejszy temat dnia. Trzy powody, dla których lepiej nie zostawiać po praniu otwartych drzwi do pralki. To jest miazga, słuchajcie, cytuję dalej prasę.
1: Dawaj.
2: To błąd, który może być kosztowny.
0: Słuchamy. Nie patrzymy teraz na Iran, tylko słuchamy ciebie, Skowron.
2: Jak zostawisz drzwi otwarte, to według ekspertów uszkadza zawiasy w pralkach ładowanych od przodów. To przyciąga kurz na bęben. Rozumiesz? Kurz na bęben. A po trzecie, producenci po prostu zalecają uchylanie drzwiczek na kilka centymetrów, żeby to wszystko wyschło i nie więcej.
0: Nie więcej.
1: Aha, to kurczę, a nie lepiej w ogóle się nie brudzić ubrań? To po co to w
0: tak
1: ogóle?
0: Nie brudźcie lepiej. Się, to nie będziecie musieli prać. To jest proste.
2: Nie dziękujcie.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Odważne wnioski w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Jeżeli Donald Tusk uważa, że wizyty zagraniczne nic nie przynoszą, to najpewniej patrzy przez swój własny pryzmat. Miał go nikt nie ograć w Unii Europejskiej. Ostatnio się okazało, że na 30 ambasadorów unijnych, których Unia Europejska wysyła na świat, nie ma ani jednego Polaka.
1: Już dziś po 8:00 kolejna porcja szczerych komentarzy. Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlik.

0: dostępna od 10 do 28 czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
10: Nodino. Today is yours. Feel good.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 7:30.
15: A w faktach dyplomacja i mieszane sztuki walki.
16: Czyli Karol Nawrocki na 80. urodzinach Donalda Trumpa, których częścią jest organizowana w Białym Domu gala mieszanych sztuk walk UFC.
15: No, patrząc na to widowisko, chciałoby się powiedzieć chleba i igrzysk. Ostatnią walkę wieczoru tuż po faktach o 7:00 wygrywa kolejny amerykański bohater. Nowy mistrz świata wagi lekkiej UFC. Justin The Highlight Gaethje, który w czwartej rundzie pojedynku znokautował Ilię Topuria.
16: I przed momentem odbierał gratulacje od prezydenta Donalda Trumpa.
15: Na terenie Białego Domu ponad 4000 gości amerykańskiego prezydenta. Nad ich głowami przed chwilą pokaz fajerwerków. Wśród gości Karol Nawrocki, który w trakcie wydarzenia odbył krótką rozmowę z Trumpem, co uchwyciły telewizyjne kamery.
16: Czy rozmawiali o amerykańskich żołnierzach w Polsce? O jakiej ich liczbie myślimy?
17: Dla nas oczywiście nasze ambicje sięgają 15 tysięcy, natomiast wersja minimum to jest 11 tysięcy, czyli tak więcej niż do tej pory.
15: Tak, w Waszyngtonie mówi Marcin Przydacz, szef Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta.
16: O 8:00 połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie.
15: W faktach wrócimy też do najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
16: Pytaliśmy, czy Donald Trump to gwarant bezpieczeństwa dla Polski.
15: Polacy w tej kwestii mocno podzieleni, tylko co trzecia osoba wierzy, że możemy liczyć na wsparcie amerykańskiego prezydenta.
16: Porozumienie z Islamską Republiką Iranu zostało sfinalizowane. Niniejszym udzielam pełnego zezwolenia na swobodny przepływ przez ciśninę Ormus. To także prezydent Donald Trump.
15: Czy ten jego wpis rzeczywiście oznacza koniec wojny na Bliskim Wschodzie? O to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie profesor Jacek Czaputowicz, były szef MSZ-u.
16: A w warszawskim studiu autor tej rozmowy Tomasz Terlikowski. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
16: Tomku, o co jeszcze będziesz pytał swojego gościa?
18: A przede wszystkim o to, czy ciśnina rzeczywiście będzie otwarta, bo to akurat może być dyskusyjne. Irańska agencja Fars podała, że żegluga ciśniną Ormus będzie regulowana przez Iran w koordynacji z Omanem, a nie przez prezydenta Trumpa. Dzisiaj poznamy też ewentualne skutki spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem, o których przed chwilą mówiliście, a to pozwala stawiać po raz kolejny pytanie o liczbę amerykańskich żołnierzy w Polsce. Liczbę wciąż, mimo rozmaitych zapewnień Trumpa, nieznaną. Będę też pytał o nasz sondaż i poziom braku zaufania do prezydenta USA, a także o dramatycznie pogarszające się relacje polsko-ukraińskie.
11: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
15: Światowe rynki błyskawicznie reagują na to porozumienie zawarte między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
16: O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, kłaniam się. Ropa jest najtańsza od początku marca. Baryłka jest wyceniana w przedziale od 80 do 83 dolarów. Ropa traci na wartości, bo zgodnie z porozumieniem nie będzie już tak trudno dostępna. Żegluga przez cieśninę Ormus teoretycznie ma wrócić do normy w ciągu 30 dni. Podobnie będzie z gazem i on również tanieje. LNG już 5% w dół. Tradycyjnie na wieści z Bliskiego Wschodu reagują giełdy. W Azji indeksy w Japonii, Korei Południowej czy Indonezji rosną o 5%. Na zakończeniu tego konfliktu zyskuje nasza waluta. O poranku złoty umacnia się, euro po 4,24 zł, wyraźnie tańszy dolar 3,64, frank szwajcarski po 4,60, funt brytyjski 4,91. Co w takiej sytuacji z pakietem CPN? Rząd zapowiadał, że w przypadku obniżek cen ropy rozpocznie się wychodzenie z rozwiązań obniżających podatek VAT i akcyzę na paliwa. A w ostatnich dniach rząd umocnił się w tym przekonaniu.
20: Ten projekt będziemy kończyli teraz latem,
19: mówił premier Donald Tusk.
20: Ten wzrost paliw spowodowany wojną, wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu. Taką mam nadzieję.
19: Wycofywanie z programu dzieje się już. Rząd przedłużył obniżkę podatku VAT do końca czerwca. Nie ma jednak rozporządzenia, które przedłużyłoby obniżkę akcyzy, a ta obniżka to około 30 groszy za każdy litr. To oznacza, że przejściowo możemy odczuć podwyżki cen paliw w najbliższych dniach. Być może szybko taniejąca ropa sprawi jednak, że nie zdążymy odczuć tej zmiany.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Jeśli odwozicie dzieci na przykład na ósmą, to macie jeszcze 25 minut.
21: Błe, to na luzie.
14: No, na spokojnie.
21: To jeszcze zadanie zrobi domowe.
14: I kanapki.
21: I kanapki.
14: Po drodze. To Wstawaj, Szkoda Dnia, jesteśmy z wami. Jacek Tomkowicz.
21: Mariusz Kałamaga.
14: I Przemysław Skowron. I was...

Uwaga, uwaga, uwaga. Podajemy komunikat. 1 111 000.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: USA Multiplicator, czyli każdy wasz SMS w ciągu 11 minut pomnożymy razy 1111. Patrzcie, ile to jest jedynek. Zgłupiejecie.
2: I trzeba wysłać RMF pod 7474 i już wchodzicie do gry o 1,111,000 zł.
1: I wasz SMS loguje się w naszych systemach i zaczyna działać Magic of United States of America Multiplicator i każde wasze wejście do zabawy to 1111 szans na 1,111,000.
2: Wejdźcie do gry. RMF pod 7474.

0: Robi Black Eyed Peas, I got a feeling. 12 minut i będzie godzina 8. Tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Dnia.
1: A my specjalnie dla was, żebyście mieli o poranku rączki wolne, sprawdzamy, co się dzieje w świecie. I proszę bardzo, od 1 lipca w Skarżysku Kamiennej, pozdrawiamy piękne świętokrzyskie, będą darmowe autobusy.
0: O proszę.
2: No. I to jest jakiś pomysł, kurczę. Bo na Śląsku na przykład autobusy są bardzo drogie. I teraz tak, jedziesz do Skarżyska ze szwagrem pociągiem i wracacie na dwa autobusy.
0: Znaczy, to jest też dobry start, żeby otworzyć jakiegoś prywatnego przewoźnika.
2: No.
0: Można wozić wesela, kolonie.
1: Nie, to jest świetny pomysł, to co gadacie, ale to chodzi oczywiście o darmową komunikację miejską.
0: Nie, to za darmo rozdają. To wtedy nie ma sensu.
2: Nie ma żadnego sensu, to jest głupota wręcz. Kupujesz dwa bilety na pociąg ze szwagrem po to, żeby se pojeździć za darmo po Skarżysku autobusami.
1: A czy brzmi nęcąco?
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglass kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglass.pl.
5: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
10: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroen. Po reklamie.
0: Pytacie się pytania.
1: Co z Olbratowskim? Dlaczego go nie ma? Otóż słuchajcie, po Olbratowski, to są takie niepotwierdzone informacje, jest w Stanach na urodzinach Donalda Trumpa i on tam, w tych Stanach, w oktagonie miał walczyć w klatkach.
0: Znaczy nie, Olbratowski miał walczyć w klapkach.
1: Przepraszam, w klapkach, nie w klatkach. W klapkach.
2: To miała być walka wieczoru, tylko że miał w klapkach i to spiętą, bo to na bogato. Tak. Walka wieczoru, tylko podobno zapomniał klapek.
1: No nikt nie jest doskonały, ale Olbratowski sobie przeszczepił w zeszłym tygodniu haluksy w Turcji, bo tam był w Bosfor Halux klinika w Stambule. Tak. No i jest co pokazać. Jest tam.
0: To błyszczy bardziej niż te gwiazdy mieszanych sztuk walki.
2: Tam się wszyscy bali z nim wyjść do oktagonu w klapkach.
1: Make Halux great again miał zakrzyknąć pan prezydent podobno.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Odważne wnioski w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Jeżeli Donald Tusk uważa, że wizyty zagraniczne nic nie przynoszą, to najpewniej patrzy przez swój własny pryzmat. Miał go nikt nie ograć w Unii Europejskiej. Ostatnio się okazało, że na 30 ambasadorów unijnych, których Unia Europejska wysyła na świat, nie ma ani jednego Polaka.
1: Już dziś po 8:00 kolejna porcja szczerych komentarzy. Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Co jeśli powiem ci, że
9: tylko w tym tygodniu
10: wygrywa dwa razy więcej słuchaczy?
9: Kum

0: zagrasz?
1: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Od trójkąta Pitagorasa do trójkąta weimarskiego.
6: I od wielkiej Lechi do spadku Lechi z Ekstraklasy.
7: Radiowcy bez cenzury prezentują historię dla dorosłych.
8: Czyli rzeczy, o których facetka od historii boi się wam powiedzieć.
7: Ale Skowron Olbratowski i Tomkowicz powiedzą. Historia dla dorosłych. We wtorek po 23 w RMF FM. Słuchaj też na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Po reklamie.
11: Na zegarach w całej Polsce zbliża się 8, czas poznać najważniejsze fakty. Te zebrali dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
12: I pytamy, czy Donald Trump to gwarant bezpieczeństwa dla Polski?
13: Polacy w tej kwestii mocno podzieleni, co potwierdza sondaż Opinia 24 dla RMF FM.
12: O amerykańskim przywódcy, porozumieniu USA z Iranem, także w porannej rozmowie w RMF FM.
13: Naszym gościem jest były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
12: A zaczynamy od Waszyngtonu i rozmów prezydenta o amerykańskich żołnierzach w Polsce.
14: Przede wszystkim walczymy o to, aby tych żołnierzy było więcej.
13: I od tych słów Marcina Przydacza zaczynamy. Fakt o 8. Wersja minimum to 11 tysięcy. Nasze ambicje sięgają 15 tysięcy Amerykanów.
12: Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim ujawnia, o co zabiega Polska w rozmowie z Amerykanami w sprawie obecności wojskowej w naszym kraju.
13: Po tym, jak Stany Zjednoczone wstrzymały rotację żołnierzy, a Donald Trump zapowiedział wysłanie 5 tysięcy wojskowych do Polski, nie jest do końca jasne, ilu amerykańskich wojskowych miałoby stacjonować nad Wisłą.
14: Doskonale, panie redaktorze, widział tego tweeta, komunikat prezydenta Trumpa. Mówił on o dodatkowych 5 tysiącach i to jest taki kierunek...
15: 10 plus 5.
14: Kierunek, jaki wysyła politycznie Biały Dom w kierunku Pentagonu. Pentagon wstrzymał rotację 4 tysięcy. Mowa jest tutaj o dodatkowych 5, więc dla nas oczywiście nasze ambicje sięgają 15 tysięcy. Natomiast wersja minimum to jest 11 tysięcy, czyli tak więcej niż do tej pory. Do tej pory było ich 10 tysięcy, więc poruszamy się w tej przestrzeni pomiędzy 11 a 15, ale finalne decyzje jeszcze przed nami.
12: Usłyszał korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski od szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza. Tylko 8% Polaków twierdzi, że Polska może zdecydowanie liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa.
13: 22%, że raczej tak.
12: Raczej nie, 30% pytanych.
13: Zdecydowanie nie, 19% ankietowanych w najnowszym sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
12: Nasz dziennikarz Krzysztof Berenda analizuje te wyniki.
16: Witam ponownie.
12: Witamy, Krzysztofie. Z czego wynika taka właśnie opinia Polaków?
16: Wynika z tego, że największym problemem z Trumpem jest to, że sam sobie zaprzecza, że nie można go trzymać za słowo, no bo w każdej kwestii ma zdanie, które często zmienia. Na przykład raz potrafi powiedzieć, że Ukrainie już nie trzeba pomagać, no bo przecież wychodzi na prostą.
17: Ukraine is moving along.
16: Chwilę później ten sam Trump o tej samej Ukrainie potrafi powiedzieć: Ukraina wojskowo jest już pokonana. Sprzeczności są i w innych kwestiach. Rok temu, gdy Trump pierwszy raz bombardował Iran, to ogłosił: ogłosił, że irańskie instalacje atomowe zostały kompletnie i całkowicie unicestwione, i to nawet bardzo. Zostały unicestwione jak żadne inne. A co Trump zrobił rok później? Znowu uderzył na Iran, mówiąc, że musi zniszczyć instalacje atomowe, które podobno już rok wcześniej zniszczył. Z tym Iranem jest też tak, że Trump po południu potrafi powiedzieć, że przypuści na ten kraj totalny atak, żeby wieczorem powiedzieć, że jednak nie, żeby w nocy ogłosić, że jednak tak, by rano zapowiedzieć pokój, żeby w południe wysłać rakiety, by potem znowu ogłosić poddanie się drugiej strony, co potem znowu odwoła. Teraz jesteśmy na tym etapie, że w nocy ogłosił zakończenie. zakończenie wojny z Iranem. Na razie nie ma komentarza strony irańskiej. I taka delikatnie mówiąc zmienność dotyczy także bronienia Polski. Trump zapowiada czasem zwiększanie obecności amerykańskich żołnierzy, co słyszeliśmy. Potem pada rozkaz wycofania, ten rozkaz potem jest odwoływany, potem znowu są zapowiedzi zwiększania. Można się pogubić i zapewne stąd właśnie opinia, że na Trumpa za bardzo nie można liczyć.
13: Szczegóły sondażu znajdziecie na rmf24.pl. A już teraz?
0: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
12: Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy i zapraszamy.
15: Witam, a moim gościem jest profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Witam, panie profesorze.
18: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
15: Panie profesorze, wersja minimum to jest 11 tysięcy, wersja maksimum to jest 15, a na razie mamy, z tego co rozumiem, 6 tysięcy. A pan na ile liczy? Minister Przydocz mówi, gramy o 15 tysięcy.
18: Niedobrze to wygląda. Znaczy, że minister Przydacz i Polska w ogóle nie wie, co Donald Trump chciał powiedzieć, przekazać tą informacją, że zwiększy o 5 tysięcy. Ciągle nie wiemy, czy on miał na myśli zastąpienie tych czterech, czy dodatkowe. Innymi słowy, ciągle nic nie wiadomo.
15: No, ale mijają tygodnie i dalej nie wiadomo, co znaczy to z naszą polityką zagraniczną. To znaczy, no, prezydent powiedział, powinniśmy, no, przynajmniej wiedzieć.
18: No powinniśmy, ale nie wiemy. Myślę, że no, nie jesteśmy aż takim ważnym graczem, żeby z nami tutaj konsultowano. Ja mam nadzieję, że i dobrze, że padła ta deklaracja prezydenta Donalda Trumpa, że zwiększy tą obecność. Zobaczymy skąd, jaki rodzaj wojsk, na ile one będą miały dużą siłę militarną. No to jest kwestia długich negocjacji. W każdym razie nie jest tak, że my mamy jakiś wpływ na to. Jak powiedziałem, bardzo mnie to niepokoi, że my do tej pory nie wiemy, jaka była interpretacja, jaka powinna być interpretacja tego komunikatu. I minister Przydacz to potwierdza, że albo tak, albo tak, albo tak. No, trzeba by zapytać, jak to będzie. Myślę, że Stany Zjednoczone całościowo podejmują decyzję do obecności w Europie. Jesteśmy pewną pochodnią tego, co będzie się działo.
15: No, no wiemy, że będą wycofywać się, że będzie mniej samolotów, mniej okrętów podwodnych, no mniej wszystkiego de facto.
18: Tak, tak. I chcę tu powiedzieć taką jedną ważną rzecz. My nie chcemy przyjąć tego do wiadomości. Stany Zjednoczone, bo nie tylko Donald Trump, ale najwyżsi generałowie mówią, że za bezpieczeństwo konwencjonalne odpowiedzialność za to muszą wziąć Europejczycy, czyli Polacy. Natomiast Stany Zjednoczone ciągle będą zapewniać bezpieczeństwo nuklearne, odstraszanie nuklearne. No to jest dobra deklaracja i tu nie chodzi wtedy o liczbę żołnierzy, tylko właśnie o jakość, o skuteczność odstraszania.
15: Natomiast pan mówi obecność nuklearna. Dobrze, ale to znaczy, że jeżeli będziemy zaatakowani w jakikolwiek sposób konwencjonalnie, to sami musimy się bronić.
18: No, na czym polega problem? No, nasze wojsko w ogóle jest do tego. My tego nie chcemy przyjąć do wiadomości, bo to by oznaczało, że trzeba by zrobić pobór, powołać, przeszkolić społeczeństwo, coś jak robi Ukraina. Tam jest 500 tysięcy na froncie, trzyma linię frontu żołnierzy. No to co te 5 tysięcy amerykańskich, jakaś brygada ma znaczenie? No żadne.
15: Jeśli chodzi o to,
18: no to jest ważne z perspektywy odstraszania i musimy wszystko robić, żeby ci żołnierze tu byli, bo to oczywiście jest inna kalkulacja z perspektywy Władimira Putina zaatakować państwo, gdzie są siły amerykańskie, które mogą się włączyć i takie, gdzie ich nie ma. Natomiast jeszcze raz, potrzebny jest wysiłek społeczny, żeby zapewnić to, czego Amerykanie oczekują, czyli odstraszanie konwencjonalne, czyli mieć bardzo, bardzo dużo żołnierzy.
15: Panie profesorze, no to trochę Polacy czytają to, co pan mówi, dlatego że z naszego sondażu wynika nie mniej, nie więcej, tylko że 49% Polaków nie wierzy, że Polska może liczyć na wsparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych, tylko 30% uważa inaczej, tylko 10% w ogóle uważa, niepełne 10%, że to jest pewne, że on nam pomoże. No, pan mówi w pewnym sensie to samo, no tak, bo nie, pomoc jądrowa to nie jest to samo, co pomoc konwencjonalna.
18: No ja myślę, że to jest oczywisty przekaz. No, bezpieczeństwo ma rację, bo nie będą się, przecież już tutaj była tak dronów ze strony Rosji, na szczęście nieuzbrojonych, i Amerykanie nie kiwnęli palcem, a dzwonił tam prezydent Karol Nawrocki. To jest sygnał do nas i nie możemy od tego uciec. Sami musicie wykazać determinację, że jesteście gotowi bronić państwa. My zapewnimy odstraszenie nuklearne, a wy powoli musicie wziąć to w swoje ręce.
15: Powoli czy szybko? Bo te decyzje amerykańskie są, no powiedziałbym, one są sygnalizowane od dawna, ale jeszcze za czasów Bidena były trochę sygnalizowane. Ale w tej chwili decyzje następują błyskawicznie.
18: Ale jak szybko można zrobić, skoro my mamy kilkanaście roczników nieprzeszkolonych, bo pobór jest zawieszony. My nie odwiesiliśmy poboru jak państwa bałtyckie wszystkie czy skandynawskie. My mamy cztery razy mniej żołnierzy.
15: Chyba nie interesuje.
18: My mamy cztery razy mniej żołnierzy na przykład w stosunku do Litwy, w stosunku do populacji. My kierujemy polskich oficerów na wczesne emerytury. U nas średnie przechodzenie na emeryturę żołnierza jest 45-47 lat. No i nie ma w związku z tym kto szkolić tych poborowych i dlatego nie ma poboru. No po prostu ciągle nam Amerykanie to mówią i dlatego się w tym wszystkim nie liczymy. Jesteśmy klientem tych Amerykanów, bo nie jesteśmy w stanie zapewnić takiego frontu, jak to robi na przykład Ukraina, która ma podobną populację. Nie mówię, żeby miał być tu 500 000, bo w ogóle takich rezerw nie mamy, ale przynajmniej coś robić, żeby odtwarzać te straty rezerw. Przecież ci ludzie, którzy byli szkoleni na początku lat 2000 w poborze, oni odchodzą, są starsi i nikt ich nie zastępuje. My po prostu jesteśmy bardzo słabym ogniwem tu, jeśli chodzi o ten podstawowy czynnik, który jest, chodzi w obronie. Ludzie, jeszcze raz ludzie. Przeszkoleni żołnierze.
15: Do tego jeszcze za chwilę wrócimy, ale nie mogę nie zapytać o ten order Orła Białego, który wisi nad planowanym spotkaniem biznesu polskiego, ukraińskiego, spotkaniem w Gdańsku, które ma dotyczyć odbudowy Ukrainy. Jakie jest teraz rozwiązanie tej sytuacji?
18: No niestety to była bardzo zła decyzja. Ja uważam, że trzeba bardzo silnie reagować na takie próby upamiętnienia armii UPA, która dopuściła się czynów ludobójczych na Polakach, no ale to musi być skuteczne. My stawiamy ultimatum, że domagamy się zmiany nazwy, jeżeli nie, no to odbierzemy order nazwy tej jednostki. To nie następuje i my tego nie robimy, czyli pokazujemy swoją słabość.
15: No dobrze, a jak zrobimy, to też nie będzie najlepiej, bo wtedy będzie jeszcze gorzej chyba.
18: No ale to teraz prezydent pokazał, że jest, no to mówią, no użyję tego tradycyjnego określenia, no miękiszonem, no wystraszył się konsekwencji, słusznie, bo to byłby skandal międzynarodowy wielki, no zresztą przypomnę.
15: Gdyby odebrano, rozumiem.
18: No jak najbardziej, bo przecież cały świat by wyciągnął, że Mussolini ma, Schröder ma, Zełenski nie, to nikt tego by nie zrozumiał. Poza tym przypomnę, no że polscy politycy, no przecież prezydent Andrzej Duda po pierwsze nadał mu w 2013 roku, to wtedy kancelarią rządził...
15: W 2023.
18: Pan minister Przydacz, który przeszedł z MSZ-u, nadzorował te nadanie orderu Orła Białego. Dlaczego? Dlatego, że prezydent Zełenski się zrewanżował w ubiegłym roku, nadał najwyższe odznaczenie polskiemu prezydentowi Andrzejowi Dudę. Najwyższe odznaczenia mają Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Piotr Gliński, Ryszard Terlecki, minister Błaszczak, minister Dworczyk, Małgorzata Gosiewska. Oni wszyscy no, są proukraiński w tym sensie, że mają podziękowanie za wsparcie Ukrainy poprzez przyjęcie tych orderów.
15: Tutaj stawiamy kropkę, ale za chwilę wrócimy do tego tematu w Radiu RMF 24. Na razie żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w naszym radiu internetowym, na naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
16: Relacje polsko-ukraińskie i polsko-amerykańskie pod lupą porannej rozmowy w RMF FM. Ilu amerykańskich żołnierzy ostatecznie stacjonować będzie nad Wisłą?
12: O czym Karol Nawrocki miał rozmawiać z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie?
16: Czy jesteśmy klientem Amerykanów? Jacek Czaputowicz, Tomasz Terlikowski rozmawiają dalej w internetowym radiu RMF 24.
12: A o 8.30 wracają fakty i fakty sportowe. Zapraszamy.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest...

0: Na pogodzie zna się ona, Magda Karwat-Marek.
1: No i poranek zacznie się tak spokojnie, bez deszczu, ale w ciągu dnia ten deszcz nas znowu nie ominie. Najwięcej opadów będzie na północy kraju. Gdańsk, Koszalin, Lęborg, no i całe Kapszuby. Tam między innymi będzie padało i tam właśnie też mogą pojawić się burze. Temperatura w całym kraju no nie zachwyca. Tak od 14 stopni do max 19 stopni w Lubuskiem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
3: Najważniejsze pytanie brzmi, co z pokojem z Iranem? I na to pytanie odpowiemy wam we Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM i już za chwilę, ale wcześniej wam zagramy.
4: Ja bym chciał jeszcze też potem poruszyć temat polskiego tenisa, bo to jest chyba jakiś po prostu fenomenalny okres.
0: A ja gram Eurythmics.

0: 4 pory roku. To za nami, 8:18 na zegarach. Znowu się udało, spieszymy donieść z radością. Salenizant Donald Trump ogłosił kolejne zawarcie pokoju z Iranem.
1: No i super. Tak jest, kolejny pokój. Powoli będzie można hotel otwierać. Teraz mam pytanie tylko, czy tym razem chociaż Iran wie?
2: No fajnie by było, bo to trochę niekomfortowa sytuacja, nie?
0: Dokładnie.
1: No dokładnie. Ja jak jeździłem na kolonie, to najbardziej nie lubiłem nie wiedzieć, z kim mam pokój.
2: No.
0: To wiesz, jak w sanatorium, jak źle trafisz, to TVN no nie pooglądasz, prawda?
2: No nic, cieszmy się póki co tym pokojem. Jak jest pokój po angielsku?
1: Room.
0: No to room dla wszystkich na tym świecie w takim razie.

0: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
2: O, adres taki egzotyczny.
3: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
2: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
13: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
14: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
15: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazje, to w euro.
16: Mistrzowskie okazje w grze.
17: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: Po reklamie.
20: Jest 8:30, czas na fakty w RMF FM.
21: A w nich wracamy do pytania, ilu amerykańskich żołnierzy powinno stacjonować w Polsce?
22: Między innymi o to nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski, pytał Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, który razem z Karolem Nawrockim jest w stolicy USA.
23: Pentagon wstrzymał rotację 4000, mowa jest tutaj o dodatkowych 5, więc dla nas oczywiście nasze ambicje sięgają 15 000, natomiast wersja minimum to jest 11 000, czyli i tak więcej niż do tej pory. Do tej pory było ich 10 tysięcy, więc poruszamy się w tej przestrzeni pomiędzy 11 a 15, ale finalne decyzje jeszcze przed nami.
21: I wciąż w tej sprawie nic nie wiadomo, komentował na gorąco gość porannej rozmowy w RMF FM, Jacek Czaputowicz, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
24: To jest kwestia długich negocjacji. W każdym razie
0: Nie jest tak, że my mamy jakiś wpływ na to. Jak powiedziałem, bardzo mnie to niepokoi, że my do tej pory nie wiemy, jaka była interpretacja, jaka powinna być interpretacja tego komunikatu. I minister Przydacz to potwierdza, że albo tak, albo tak, albo tak. No, trzeba by zapytać, jak to będzie.
22: Cała rozmowa z Jackiem Czaputowiczem jest już na rmf24.pl.
21: A jubilat 80-latek Donald Trump o poranku w wywiadzie dla New York Timesa ostrzega, że Stany Zjednoczone nie będą miały wyboru i będą musiały nałożyć 100% cła na francuskie wino, chyba że Paryż zniesie podatek cyfrowy nakładany na amerykańskich gigantów technologicznych.
22: Jak mówi, przekazał to ostrzeżenie bezpośrednio prezydentowi Francji, Emmanuelowi Macronowi, żądając zniesienia 3% podatku nakładanego na amerykańskie big techi.
21: Właśnie alkohol jest jednym z głównych towarów eksportowych Unii Europejskiej do USA. Wartość tego eksportu 9 miliardów euro.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
22: Remis Holandii z Japonią 2-2 na mundialu to na start mistrzowskich faktów sportowych RMF FM. Zaprasza ponownie Patryk Serwański.
3: Jestem, dzień dobry. No, Holendrzy dwukrotnie w tym meczu prowadzili, ale rywale dwukrotnie potrafili doprowadzić do wyrównania. No, jesteście zawiedzeni, bo nie wygraliśmy, a to dlatego, że dwa razy byliśmy na prowadzeniu i nie doceniliśmy Japonii. Natomiast uważam, że przez większość meczu byliśmy po prostu lepszą drużyną. Było sporo pozytywnych momentów, może być tylko lepiej. Tak mówił trener Holendrów Ronald Koeman. No, szacunek do rywala, ale też z taką delikatną nutką arogancji. Wysokie zwycięstwa zanotowali wczoraj wieczorem Niemcy, a nad ranem Szwedzi. Niemcy pokonali aż 7-1 Curaçao, Szwedzi 5-1 Tunezję, która w eliminacjach mundialu nie straciła ani jednej bramki. A teraz proszę, defensywa w rozsypce. Dziś do gry przystąpią kolejni faworyci, już o 18:00 mecz Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Lewis Hamilton w końcu wygrywa wyścig Formuły 1 w bolidzie Ferrari. Dla Brytyjczyka to drugi sezon w barwach włoskiej stajni. Wczoraj pierwsze zwycięstwo w całej karierze, już 106. Grand Prix Katalonii na torze w Barcelonie zdominowany przez Brytyjczyków. Na podium stanęli także George Russell z Mercedesa i Lando Norris z McLarena. Fani motorsportu śledzili w weekend także 24-godzinny wyścig Le Mans. W składzie zespołu AF Corse jechał Robert Kubica, zeszłoroczni zwycięzcy, tym razem na solidnym 7. miejscu. Wieczorem w Zielonej Górze czwarty mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Zasal zagra z Legią Warszawa. Na razie jest 2-1 dla Legii. W sobotę legioniści dali rzucić Zastalowi tylko 63 punkty. Gospodarze wieczorem chcą zagrać lepiej.
24: Mam nadzieję, że w poniedziałek, po tym jak przeanalizujemy mecz, szybko wyciągniemy wnioski, przyjdziemy tutaj pazernie po kolejne spotkania, aby je wygrać przed naszą publicznością i żeby każdy z uśmiechem na twarzy w poniedziałek wrócił późno do domu.
3: Tak mówił Filip Matczak z zielonogórskiej drużyny. Finał od 20:15.
2: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
25: A my mówimy wam, poniedziałkowy dzień dobry. Wiem, że w poniedziałek potrzebujecie wsparcia w pracy. No to gramy najlepszą muzykę. Obejmuje noce. Wstawaj, szkoda dnia.

0: ale ładnie. Junior Caldera i Sophie Ellis Baxter to jest najlepsza muzyka i taką wam zagraliśmy teraz o 8.40. Po to właśnie macie nas i po to macie RMF i po to macie Wstawa i Szkoda Dnia.
1: Wspominałem wam, że chciałbym poruszyć temat polskiego tenisa, ponieważ przeżywa on jakiś złoty okres. Dopiero co Maja Chwalińska wróciła z drugim miejscem z Paryża, a wczoraj Kamil Majszak wygrał swój pierwszy w karierze turniej rangi ATP w Holandii, pokonując po drodze trzech tenisistów z pierwszej dziesiątki ATP.
2: Mało tego, bo teraz śledzę, o czym piszą portale sportowe. Katarzyna Kawa w Modenie we Włoszech wygrała swój drugi turniej rangi WTA w finale, pokonując dwukrotną mistrzynię świata Lucję Bronzetti.
0: I patrzcie, ile się rzeczy dzieje, a myśmy z Tomkowiczem nawet jeszcze rakiety do ręki nie wzięli.
1: No
0: dajcie nam chwilę, dajcie nam chwilę.
1: Dlatego ogromne gratulacje. I jakbyśmy my mieli w Polsce taką obronę rakietową, no to nie musielibyśmy się bać niczego.
3: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: I przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortyzonę. Kortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
9: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
16: Do porannej kawy RMF FM.

0: lato stygnie. Tak śpiewa Kuba i Kuba w RMF FM, 8 minut do 9. I kasa stygnie. Jest do zgarnięcia, jest do wyciągnięcia z naszych sejfów. 1 111 000 zł.
1: I to jest zadanie dla was. Nie pozwolić tej kasie wystygnąć, tylko ją dzisiaj z naszych sejfów wytargać. 1 111 000 zł. Tyle pieniędzy może wpłynąć na wasze konta. To jest realizacja każdego możliwego, dopuszczalnego praktycznie marzenia, jakie macie w tym momencie.
0: O spłacie kredytu, pyk, co? Załatwione. O co? Nowym samochodzie, pyk, załatwione. O remoncie, pyk, załatwione.
1: Do dzieci na studiach, gdzie chcecie, pyk, załatwione.
0: 1 111 000 może spełniać marzenia, tym bardziej, że dzisiaj dwie szanse, żeby taką kasę wyciągnąć z naszych sejfów. I pierwszy finał już po 12, więc coraz mniej czasu, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do obu dzisiejszych losowań.
1: I uwaga, to jest coś dla obudzonych. To jest specjalnie dla was załatwiony dodatkowy mnożnik, który pojawia się przed godziną 9. Czy to jest taki bonus za to, że mieliście na wcześniej nastawiony budzik dzisiaj w poniedziałek? Przez 7 minut każdemu obudzonemu, śpiący nie wysyłają, śpiący nie wchodzą do zabawy. Każdemu obudzonemu pomnożymy SMS-y, które wyślę, razy 1013.
0: Ale tylko przez 7 minut, więc radzimy się pospieszyć. Mnożymy też wasze szanse na www.rmf.fm. Więc jak grać jeszcze we Wstawaj Szkoda Dnia, to właśnie teraz.
1: To dotyczy tylko obudzonych. RMF SMS 7474.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Reklama.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurą klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
1: Po reklamie.
15: No i mamy godzinę 9:00. Jeśli chcecie poznać najważniejsze fakty, to świetnie trafiliście. Zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
16: Ile tysięcy amerykańskich żołnierzy stacjonować będzie w Polsce?
17: Poruszamy się w tej przestrzeni pomiędzy 11 a 15, ale finalne decyzje jeszcze przed nami.
18: Tak mówi w Waszyngtonie towarzyszący Karolowi Nawrockiemu Marcin Przydacz.
16: Kto ufa Donaldowi Trumpowi, a kto podchodzi do niego z rezerwą?
18: O to pytaliśmy w sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
16: A za chwilę wracamy do wyników.
18: Ale pytamy też o relacje polsko-ukraińskie
16: i opóźnione mecze mundialu.
18: Jest 9:00, to fakty RMF FM. Nie możemy w pełni polegać na Donaldzie Trumpie, ale co mamy robić? Tak najczęściej w nieformalnych rozmowach polscy politycy komentują nasze stosunki z Ameryką.
16: Tak samo myśli większość z nas. Tak przynajmniej wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
18: Niemal połowa, 49% pytanych uważa, że Polska nie może liczyć na Trumpa w kwestii bezpieczeństwa. Wiarę w solidność i solidarność amerykańskiego przywódcy ma 30% ankietowanych.
16: Krzysztof Berenda analizuje wyniki badania.
19: Ponownie witam.
16: Witamy ponownie. Krzysztofie, jak wyniki tego sondażu przekładają się na politykę?
19: Przekładają się tak, że nasi politycy muszą ciągle Trumpa obłaskawiać. No i nie ma wyjścia, no bo Rosja przecież nieustająco jest zagrożeniem, a Europa często jest w chaosie. To obłaskawianie bardzo zmiennego przywódcy wygląda chociażby tak, że dzisiaj na 80. urodzinach Trumpa jest polski prezydent z życzeniami.
20: Dużo zdrowia, dużo zdecydowania i żeby tak jak do tej pory zawsze doceniał Polskę.
19: No i czekamy na to, co w zamian Trump nam da. zazwyczaj tego, co nam szykuje, dowiadujemy się z jego czasem chaotycznych internetowych wpisów, które zazwyczaj zmuszają polskich urzędników do kombinowania, co poeta miał na myśli. Na przykład do skomplikowanego liczenia, ile on nam ostatecznie żołnierzy przyśle.
17: Pan doskonale, panie redaktorze, widział tego tweeta. Pentagon wstrzymał rotację 4000. Mowa jest tutaj o dodatkowych 5, więc nasze ambicje sięgają 15000. Natomiast wersja minimum to jest 11000.
19: Tak tej nocy w rozmowie z Pawłem Żuchowskim liczbami żonglował, jak słychać, lekko niepewny prezydencki minister Marcin Przydacz. I tak jest w każdej innej kwestii. Łatwo z amerykańskim przywódcą nie jest, ale jak mówiliśmy na początku, innego wyjścia nie mamy.
16: Krzysztof Branda, dziękujemy, a cały sondaż mamy na rmf24.pl.
18: Jak już mówiliśmy w faktach, Karol Nawrocki zamienił kilka słów z prezydentem Donaldem Trumpem podczas gali UFC z okazji 80. urodzin amerykańskiego przywódcy zorganizowanej w Białym Domu. Moment tej krótkiej rozmowy polityków uchwyciły kamery.
16: Więcej na ten temat w internetowym radiu RMF24. Za chwilę gościem Piotra Salaka będzie profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
18: Nie ma dobrego wyjścia z zafundowanej nam afery z orderem Orła Białego, mówił w porannej rozmowie w RMF FM profesor Jacek Czaputowicz, były szef MSZ-u. Dodawał, że każde jest złe albo bardzo złe i ktoś musi ponieść konsekwencje.
16: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, za nieco ponad tydzień w Polsce ma być prezydent Zełański. Jakie możliwości są na stole w kwestii orderu?
0: Wszystkie trzy są oczywiste. Pierwsza to odebranie prezydentowi orderu Orła Białego.
21: To według mnie jest degradacja pozycji Polski w świecie, bo nikt tego nie zrozumie. Dlaczego prezydentowi państwa, które jest atakowane, tak jak teraz w nocy dzisiaj przez Rosję, wojna trwa, my robimy taki gest, a zarazem te ordery ciągle nie kwestionujemy dla różnych zwolenników Moskwy, jak Gerharda Schrödera.
0: Taka decyzja oznacza też, zdaniem Czaputowicza, koniec szans na współpracę gospodarczą i polityczną z Ukrainą. Drugą możliwością jest odsuwanie decyzji, zwlekanie. I to także jest bardzo zły sygnał polityczny.
21: Czy my chcemy osobę, nad którą wisi groźba odbioru orderu, bo jest jego niegodny? Jak on się będzie tu czuł w Gdańsku? I czy on wtedy na pewno przyjedzie?
0: Jest wreszcie trzecia możliwość, czyli wycofanie się z tej decyzji. Ale to oznacza, że Polska jest państwem słabym i przegrało to starcie. Co zatem powinno się stać? Kancelaria prezydenta, zdaniem Czaputowicza, powinna wskazać winnego.
21: Być może w kancelarii prezydenta powinna dojść do jakiejś refleksji, czy tam są właściwe osoby.
0: Czy to oznacza wezwanie do dymisji ministra Przydacza? Tego Czaputowicz wprost nie powiedział.
16: Tomasz Terlikowski, Jacek Czaputowicz. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
18: A od przyszłego czwartku przypominamy w Gdańsku forum poświęcone odbudowie Ukrainy. Godzina po północy w meksykańskim Monterrey. Tam wciąż głośno niesie się... Szwecja pokonała Tunezję 5-1 w meczu, w którym to my mogliśmy grać, gdyby nie przegrany baraż biało-czerwonych w Sztokholmie.
16: A dlaczego mecze piłkarskich mistrzostw świata nie mogą rozpocząć się punktualnie? Pyta dziś brytyjska stacja BBC i podaje konkretne wyliczenia.
18: Mecz otwarcia Meksyk-RPA opóźniony o 6 minut.
16: Australia-Turcja o równe 5.
18: Katar-Szwajcaria o prawie 5, bez 5 sekund. No i to jest pierwsza trójka największych mundialowych opóźnień.
16: Ale opóźnione były także mecze Brazylia-Maroko, Korea Południowa-Czechy, Kanada kontra Bośnia i Hercegowina, USA-Paragwaj czy Szkocja-Haiti.
18: Długa lista. Kibice Szkocji przez 28 lat nie widzieli swojej drużyny na mistrzostwach, więc jak twierdzi BBC, zapewne nie mieli nic przeciwko kolejnej 2,5-minutowej przerwie.
16: Organizatorzy zrzucają winę na piłkarzy, ale też czynnikiem, który wpływa na opóźnienia, jest decyzja FIFA o zwiększeniu widowiskowości samej przedmeczowej ceremonii.
18: Cała drużyna, nie tylko skład wyjściowy, zbiera się na środku boiska, by odśpiewać hymny. W każdej połowie meczu eksponowane są ogromne flagi.
16: FIFA ma nadzieję, że drużyny, oficjele i organizatorzy będą coraz lepiej zapoznawać się z procedurą, więc cały proces stanie się bardziej dopracowany.
18: No, na razie te różnice nie mają znaczenia, natomiast przy ostatnich grupowych rozstrzygnięciach spóźnienia meczu mogą decydować o boiskowych rozstrzygnięciach.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
24: Jak to mówi Przemysław Skowron, kto karwata Marka ma, tego karwat Marek tra ta ta.
25: I pogoda la la la.
2: I dzisiaj ewidentnie kolejny dzień kapryśnej pogody, bo będzie tak trochę chmur, trochę słońca, trochę deszczu. Wszędzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Najwięcej będzie ich na północy, a najmniej na południowym zachodzie. Temperatura taka średnia, 14 stopni na północy, w głębi kraju tak 15-17.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Wincra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: Cytując klasyka z internetu, no tak średnio bym powiedział, no tak średnio.
4: Nie, no proszę cię, co to za kaprysy? Ile pogoda ma lat, żeby kaprysy takie?
2: A już dużo chyba właśnie.
4: Ile ma lat pogoda, żeby takie kaprysy? Co to my co jesteśmy? To w czeczkolu jesteśmy?
3: Tak, w gówniarstwo się bawimy, no. Co wy? Paulina ma dla was clickbaita.
5: Uwaga, niedługo zmieni się nasze życie. A co się stanie konkretnie? Powiemy to za chwilę w byle do piątku w RMF FM. Paulina Sawicka, Paweł Jawor. A nie powiem, trzeba poczekać.
3: Widzicie? Tylko z nami to klikniecie.
4: Czekajcie z nimi, my uciekamy.
3: Bye. Cześć.

0: Jak to gramy, to w redakcji podgłaśniają radia. U was w pracy pewnie też są. W RMF FM Tuble do piątku jest 9:16.
1: I obiecałam wam tą gigantyczną zmianę. Faktycznie, potężny upał ma wtargnąć do Polski. Czytam, że tu niby czerwcopad, a tu fala upałów powyżej 30. Weekend nawet 36 stopni.
0: O nie. Zaczną się te kłótnie o klimatyzację, Bałczy. Ona chce, żeby, wiecie, wyłączyć, bo zimno, bo kicha, bo po płótkach wieje.
1: No dobrze, ale co wy jesteście lepsi, panowie, tak? Że dusicie się już przy 20 stopniach, a przypominam, że to jest auto, a nie lodówka.

0: To bilety wyjątków RMF FM. Czytamy właśnie czerwone paski w telewizji. Porozumienie USA, Iran, cieśnina, Ormuz odblokowana. I o tym piszą wszyscy.
1: Dajcie parę marki. Doczytaliśmy. To takie zdanie fajne. Kluczowe problemy pozostają nierozwiązane. Czyli jak po rodzinnej kłótni, już się odzywamy, ale nadal pamiętamy, o co poszło.
2: Reklama. Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
4: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Lusem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Po reklamie.
3: To jest RMF FM.

9.33. To co, bardzo zaspani dalej jesteście w poniedziałek z rana? No, jeszcze coś takiego w wasze głośniki teraz od RMF FM. One Direction.

0: Właśnie. Już po 12. Już powoli was przyzwyczajamy. Czujecie to napięcie? Wybór sejfu. To się wydarzy dziś podwójnie. Dwa finały o 1 111 000 zł. No i coraz mniej czasu, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do obu losowań.
1: To słuchajcie, skoro jest taka wyjątkowa sytuacja, to ja proponuję szczęśliwe numerki. Czyli tak. Tutaj przypominacie sobie swój numer telefonu, który pewnie znacie na pamięć. I uwaga, bo jeśli macie... 4 i 0 w numerze telefonu, to macie tylko teraz, tylko w tym momencie podwójny bonus, bo każdy zyskuje 1200 losów. Ale kto ma 0 i 4, ma podwójny bonus. 2400 losów przez 10 minut SMS-em RMF pod 7474.
0: No i dla tych, którzy mają 4 i 0 w numerze telefonu, lepszej okazji już dziś nie będzie. Hasło RMF pod 7474. To jest ten moment. Czas ucieka.
2: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Ford.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co jeśli powiem ci, że...
7: Tylko w tym tygodniu
8: wygrywa dwa razy więcej słuchaczy.

0: złotych.
1: Zagrasz?
2: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest

0: mieszka.
1: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
0: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.

0: Jeszcze tylko 2 minuty. Macie 4 i 0 w numerze telefonu. Lepszej okazji już dziś nie będzie. RMF 7474.
1: Tylko dla was bonus 2400. Dwa finały. Przypominamy o grubo ponad 1 000 000. Jeszcze dziś. SMS RMF pod 7.

0: co z cenami paliw przed wakacjami. Najnowsze zapowiedzi w faktach już o 10.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Kołodka z radia i Kałamaga. No tych dwoje to chyba ktoś musi rozdzielić.
3: Ty też w ogóle nie znasz podstawowych zasad.
4: Jakie
3: ekonomii,
4: są podstawowe zasady?
3: Pieniądz musi krążyć, a żeby pieniądz krążył, to trzeba go najpierw wydać, żeby go potem przygarnąć.
4: To ciekawe, czemu wy robicie tylko jedno z tych zaleceń.
2: Wydajecie. Nowy program Chcesz się pokłócić, czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już dziś po 10 w Byle do Piątku w RMF FM.
5: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Gol się jak Szymon Marciniak.
9: Nowa golarka Remington zapewnia gładki efekt w 2 minuty. Zero podrażnień, maksimum komfortu, dokładnie tak jak lubię. 5 niezależnych głowic, wymienny trymer, jedyny sprzęt, który nadąża za tempem gry. Wybierz Remington i gol się pewnie. Polecam, Szymon Marciniak.
8: Kup w Media Expert golarkę do głowy Remington Boulder XR 8000 w super cenie za 349 zł 99 groszy. Media Expert.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanawiałam dać 10 szans różnym.
2: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
14: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
2: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
15: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. Po reklamie.
0: Jest 10, zaczynamy Fakty w RMF FM.
3: Ewa Kwaśna, Tomasz Staniszewski, już teraz zapraszamy.
0: No i na początek tematy międzynarodowe.
3: Zapraszamy. Ukraina od dziś rusza z negocjacjami w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej.
16: Ze szczegółami w Faktach za moment korespondentka RMF FM w Brukseli.
3: Duża awaria w Velobanku, nie działa strona internetowa, nie można korzystać z usług banku.
16: W Faktach zaglądamy też na warszawską giełdę, sprawdzamy kursy po zapowiedzi porozumienia USA-Iran.
3: O poranku spore wzrosty.
16: A Donald Trump już w drodze do Europy na szczyt G7.
3: Kijów rusza dzisiaj z negocjacjami w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Podczas spotkania z unijnymi ministrami spraw zagranicznych Ukraina i Mołdawia otworzą pierwszy dział negocjacji dotyczący praworządności, reformy sądownictwa i funkcjonowania instytucji demokratycznych.
16: Przez 2 lata otwarcie tej części negocjacji było blokowane przez Węgrów, no i byłego premiera Viktora Orbana, który twierdził, że Kijów nie zapewnia wystarczającej ochrony praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu.
3: Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, jakie ma znaczenie ten dział rokowania?
17: Odblokowanie tego działu negocjacji ma ogromne znaczenie, gdyż jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. Bez jego uruchomienia cały proces negocjacji akcesyjnych nie mógł posuwać się naprzód. Komisja Europejska jednak nieformalnie prowadziła rozmowy z Kijowem w sprawie kolejnych działów, dlatego będzie je można dosyć szybko otworzyć, może jeszcze przed wakacjami. Polska opowiada się za integracją Ukrainy na zasadzie zasług, czyli konkretnych postępów w dostosowywaniu się do unijnych norm. W kuluarowych rozmowach z pewnością pojawi się jednak dyskusja o pomysłach takich jak członkostwo stowarzyszone Ukrainy czy integracja etapowa, która dawałaby Ukrainie pewne korzyści, ale bez wszystkich praw.
16: Duża awaria przed południem w Velobanku. Nie działa strona bankowa i tym samym część pozostałych usług.
3: Usterka trwa od kilku godzin. Bank nie potrafi powiedzieć, ile jeszcze czasu zajmie jej usuwanie.
16: Velobank tłumaczy to skutkami weekendowego łączenia swojego systemu z systemem przejmowanego Citibanku Handlowego.
1: Mówimy o faktach.
3: Polscy inwestorzy optymistycznie reagują na zapowiedź porozumienia na Bliskim Wschodzie.
16: W nocy amerykański prezydent Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii.
3: Po takich informacjach warszawski parkiet otworzył się dzisiaj na dużym plusie. Notowania śledzi dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
18: Jestem, dzień dobry.
3: Igorze, kto zyskuje?
18: Cała giełda rośnie. Indeks WIG na otwarciu w górę ponad 2%. A WIG 20, indeks 20 najważniejszych spółek, o blisko 2%. Oddech mogą wziąć spółki handlu detalicznego i budowlane. One były wrażliwe na to, co działo się w cieśninie Ormus i teraz zyskują. Ale nie one jedyne. Pną się także notowania banków i ubezpieczycieli. W dół WIG 20 ciągnie Orlen. Płocki koncern zarabiał na kryzysie na Bliskim Wschodzie jako producent paliw. Teraz traci 3% i jest liderem spadków. A ropa przestała tanieć. Trzyma poziom około $80 za baryłkę. Kierowcy mogą być zadowoleni, ale nie zobaczą obniżek od razu. Na razie w hurtowych cennikach rafinerii bez większych zmian.
3: A propos relacji międzynarodowych?
16: We francuskim Evian Le Bain spotyka się grupa G7. To pierwsze spotkanie liderów państw, które tworzą największe rozwinięte gospodarki i demokracje świata od rozpoczęcia przez USA i Izrael wojny z Iranem.
3: Szczyt nad Jeziorem Genewskim organizuje Francja, która przewodniczy obecnie G7. Będzie trwał 3 dni.
16: G7, czyli przywódcy Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i oczywiście Stany Zjednoczone. Po 9 polskiego czasu Donald Trump tuż po swoich 80. urodzinach świętowanej galą mieszanych sztuk walk UFC w Białym Domu wsiadł na pokład Air Force One, no i 40 minut temu odleciał do Europy.
3: Gwiazdy tej gali?
16: Na pewno Justin Gaethje, który wygrywa ostatnią walkę wieczoru w Białym Domu. Na południowym trawniku nokautuje Ilię Topurię, zostając niekwestionowanym mistrzem wagi lekkiej UFC.
3: To jeszcze pytanie, co z prezydentem Karolem Nawrockim?
16: No więc właśnie, wiemy, że w trakcie gali doszło do spotkania prezydenta z Donaldem Trumpem.
3: W telewizyjnej relacji minuta i 20 sekund trwała ta rozmowa.
16: Tak jest, ale kancelaria prezydenta do tej pory nie informuje o szczegółach spotkania. Wiemy, że Karol Nawrocki pytać miał o kwestię obecności żołnierzy USA w Polsce. Wcześniej miał brać udział w zaplanowanym na 45 minut przyjęciu dla gości VIP amerykańskiego prezydenta.
3: To był na gali w Białym Domu.
16: Widzieliśmy siedzącego za plecami Donalda Trumpa szefa Mety, Marka Zuckerberga. Był też Shane McMahon, obecnie biznesmen, był wrestler, szefujący federacji WWE, dyrektor serwisu You On Demand, czyli pierwszego z filmami na żądanie i pay-per-view działającego w Chinach. Do tego wiceprezydent J.D. Vance. Amerykańskie media potwierdzają też długą listę obecności sportowców, w tym gwiazd NHL. Był Matthew Tkaczuk, Brady Tkaczuk, ale był też ekspiłkarz Zlatan Ibrahimowicz.
3: Około 17 czasu polskiego w Waszyngtonie zapowiadana jest konferencja szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. Zatem w RMF FM sprawdzajcie fakty.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Najchłodniej tak przed południem w Zakopanem 11 stopni, Rzeszów najcieplej 16. W ciągu dnia to ta 16 pojawi się na wybrzeżu i tu będzie najcieplej, najchłodniej wtedy. W centrum 17-18, 19-20 właśnie na południu Podkarpacie.
19: I tak mówiliśmy o tym, że upały wracają, ale jeszcze nie dzisiaj. Jeszcze dzisiaj może być deszczowo w całym kraju, głównie tak naprawdę na północy i południowym wschodzie, ale lepiej mieć ze sobą parasol w bagażniku. Damsko-męskie starcie już za chwilę, byle do piątku, i będzie ostro, bo uwaga, pojawią się byli partnerzy.
0: Uhu. Pojawi się też okazja na ponad 1 000 000 złotych. Zadzwonimy do was i zagramy na poniedziałkowy ból głowy. Brave. Byle do piątku, Paulina Sawicka, Paweł Jawor, cześć.

0: Klimacik na rozbudzenie się w pracy, Teddy Swims po RMF FM za nami. A już teraz chcesz się pokłócić, czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga i do tego wybuchowego duetu dołączają byli partnerzy.
1: O co się można pokłócić?
2: Coś tam wymyśliłeś, wszystko, ta. Coś tam wymyśliłeś, ta.
1: Porównywanie do byłego. Nigdy nie porównałam cię, mój drogi, do żadnego mojego byłego.
2: Boś nie miała, bo
1: który był gorszy od ciebie, to nigdy nie porównałam.
2: Prawda jest taka, że byłem pierwszy, ci wcześniej to było, nawet nie wiedziałaś, co to znaczy uczucie. Ja ci powiem tak, ty masz szczęście w życiu jednak, że mnie spotkałaś.
1: Tak?
2: Ja bym chciał mieć takie szczęście jak ty.
0: Wiesz, jakie to jest uczucie do ciebie, moje uczucie, wiesz, jakie to jest takie uczucie, wiesz, jak cię palec pije w bucie, wiesz, to jest takie uczucie.
2: Mówisz, że nie porównywałaś mnie do nikogo?
0: Nie.
2: Tak?
0: Nie.
2: A jak ostatnio nie umiałem wymienić, coś tam się zepsuło i korki poszły, to co mówiłaś?
1: No ale Kuba co jest elektrykiem. No to przecież wzięłam, tak? Zadzwoniłam, to nie było porównywanie, po prostu zadzwoniłam po kogoś, kto się na tym zna, Mariusz,
2: porównanie,
1: tak?
2: Było. No i jakie potem było napięcie między nami? Dokładnie, elektryk wprowadził. Moja Kasia wcześniej nigdy by nie zadzwoniła.
1: Nie?
2: Nie.
1: Nie, ona by siedziała po ciemku, tak?
2: Tak.

0: To dla was ta muzyka, jeżeli macie taki poniedziałek, że się na wszystko zgadzacie, byle mieć tylko spokój. Billie Eilish.
1: Ewa Walińska chyba ma podobnie, ale ona na wakacjach odpoczywa właśnie po turnieju w Paryżu. Ukochana rozrywka to rozwiązywanie krzyżówek. No i widać, że lubi gry, w których trzeba trafiać między liniami.
2: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Wiesz, Marian, w Duocie wszystko jest prostsze.
5: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
4: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut, a do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
5: A, taki duet.
4: Idealny, z Media Expert.
6: Kup w Media Expert energooszczędny zestaw, parową pralkę i suszarkę z pompą ciepła Haier w promocji, a pralkę dostaniesz 50% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
8: Lidl. To się opłaca.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
14: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
8: Po reklamie.
7: Byle do piątku w RMF FM.
15: Ja, Joanne, Nendom Game. Nendom.

taki lekko deszczowy dzień, poniedziałek, jeszcze może lekkie niewyspanie. Jeśli macie tu trio, a potrzebujecie zabrać się do pracy, to teraz tak na odpoczynek, na lekkie odetchnienie, na to, żeby było lepiej. Coś nowego od Roxy White'a w RMF FM.

0: Ale to był finał. W piątek wygrał nowiutkiego T-Crossa i wrażenia z wrażenia, tak się przywitał.
1: Dobry, drogi słuchaczu, w ostatniej chwili odebrałeś telefon w ciągu 6 sygnałów.
0: Ale masz szczęście.
1: Jak masz na imię? Dzień dobry.
2: Kurde, nie wierzę. Albo bajka.
0: Kurde, nie wierzę.
1: Albo bajka.
0: Tak, albo bajka. Potem tak mówił Sławek.
2: Ale jaja. To naprawdę? No szok, nie wiem. Jeszcze mi nogi chodzą.
0: No, trzeba odbierać. Macie na to 6 sygnałów.
1: Ale coraz mniej czasu, żeby dołączyć do gry, bo to jest ten pierwszy krok, a pierwszy finał o ponad 1 000 000 złotych, byle do piątku już po 12.
0: To już niedługo, to jest jak, nie wiem, tam godzina 20 zostało do 12, no nie? Już po 12 możecie zostać milionerami. 1 111 000 złotych w sejfach. Dziś 2 finały i wchodzicie od razu do obu. RMF pod 7474.
1: I Paweł też, ma taki specjalny zegar, masz, tak?
0: Uwaga, dobra, proszę bardzo. Odpaliłem, możesz ogłaszać.
1: 9 minut. A to oznacza, że przez te 9 minut każde wasze zgłoszenie pomnożymy razy 999. To 999 losów, ale tylko przez chwilę. Do obu finałów. I ta szansa na ponad 1 000 000 już za chwilę. Mało czasu, pora się zdecydować właśnie teraz. SMS RMF pod 7474.
3: Media Expert, rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bramki są dwie, drużyn 48, a puchar tylko jeden. Mundial 2026.
5: Wyniki, relacje, komentarze.
4: Mistrzowskie fakty sportowe. Codziennie w RMF FM. RMF FM 3. Mamy rękę na piłce.
6: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz?
10: To posłuchaj.
11: Super! Dziękuję bardzo.
12: Kumulacja szczęścia w RMFM.
13: Czeka
14: ponad 1 000 000 złotych.
15: Zagrasz?
16: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
20: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Castorama. Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się

0: prostym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy

0: FM. Zawsze z tobą.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka.

A teraz uwaga, kto z was ma czas odebrać dziś telefon po godzinie 12? Bo mamy dla was 1 111 000 w sejfach. To teraz do gry wchodzą ci, którzy na pewno nie przegapią telefonu od RMF FM, bo dla was mam jeszcze bonus. Uwaga, 999 losów jeszcze przez 2 minuty. A pierwszy krok jest bardzo prosty. SMS RMF pod 7474. Jest!

0: Kierowcy, zróbcie za chwilę głośniej radio w Faktach RMF FM. Będziemy mówić o utrudnieniach w Śląskiem na A1. Zablokowane dwa pasy w kierunku granicy z Czechami. Fakty już o 11.
1: Sponsorem Byle do Piątku jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

0: Weekend w RMF FM.
1: Na weekend i nie tylko ugości Was Bergo Resort and Spa. Jedyny butikowy hotel dla rodzin z dziećmi w Szklarskiej Porębie.
2: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Po reklamie.
15: Jest 11, czas zacząć się. Fakty w RMF FM, w studiu Anna Wachowska. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, zapraszam. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy wznowiono prace poszukiwawcze szczątków Polaków, ofiar zbrodni sprzed 82 lat. Najnowsze informacje przekaże reporterka RMF FM. Kryzys wizerunkowy w Norwegii, jest wyrok skazujący dla syna przyszłej królowej. W faktach kulturalnych polska premiera ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. Zaczynamy od pilnej informacji sprzed chwili. Trwa policyjna obława na mężczyznę, który zastrzelił przechodnia w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał kilka strzałów do mężczyzny idącego ulicą Królowej Jadwigi. Nasi dziennikarze zbierają informacje w tej sprawie. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Z pewnością jest to zbiorowy dół śmierci. Tak mówią eksperci z Instytutu Pamięci Narodowej o dotychczasowych efektach prac rozpoczętych w zeszłym tygodniu w Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy. Dziś prace ponownie tam ruszyły. Archeolodzy, przypominamy, szukają w tej nieistniejącej już wsi w obwodzie lwowskim szczątków Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w 1944 roku. Tym tematem zajmuje się reporterka RMF FM Magdalena Greiner. Witamy, Magdo. Jak duży teren dotąd przebadano?
17: Do tej pory przebadano kilkaset metrów kwadratowych terenu i znaleziono mogiłę o powierzchni co najmniej 40 metrów kwadratowych. Na razie badacze nie określają liczby pogrzebanych tam osób. Odnalezione ofiary zostały pogrzebane w nieładzie, bez strumien, a szczątki noszą ślady nadpaleń i urazów. Do tej pory nie natrafiono na elementy ubrań ani przedmiotów osobistych. Jak informuje IPN, lokalizacja tego miejsca, sposób ułożenia szczątków oraz ślady spalenia wskazują, że to rzeczywiście miejsce, gdzie spoczywają ofiary zbrodni popełnionej zimą 1944 roku na Polakach przez żołnierzy 14. Dywizji SS Galicjen, złożonej z ukraińskich ochotników, wspieranych przez oddziały UPA oraz lokalne ukraińskie formacje paramilitarne. Prace będą prowadzone do piątku.
16: Utrudnienia na śląskim odcinku autostrady A1. Pomiędzy Gliwicami a Knurowem zderzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy w kierunku granicy z Czechami. Ostrzegamy. Inflacja w maju wyniosła 3,1%. To najnowsze wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego. To spadek w porównaniu z kwietniem, ale w szczegółowych danych widać, że za wiele towarów musimy płacić wyraźnie więcej. Te wyliczenia zna Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF. Witamy. Co podrożało najbardziej?
18: A tym razem nie szukamy największych winowajców wśród żywności. Kluczowe dla wzrostu cen w maju były stawki za paliwa. Benzyna droższa licząc rok do roku o ponad 8%, a olej napędowy o ponad 18%. I ten koszt rzutuje też na inne ceny. Na przykład wzrosły stawki za wiele usług. Bilety autobusowe w górę o 5%, przejazd taksówkami o blisko 8%, bilety lotnicze o 10%. Na szczęście droższy transport nie wpłynął drastycznie na ceny żywności. W skali skali roku wzrost mamy wzrost o 0,5% statystycznie, bo są też produkty coraz droższe. Mięso wołowe, kalafiory, pomidory. Tu mamy podwyżki o 15%.
16: Wszystkie zaległe nagrody pieniężne dla naszych medalistów olimpijskich z Mediolanu zostały dziś wypłacone dzięki prywatnym sponsorom. Przekazał przed chwilą prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz. Więcej na ten temat w kolejnych faktach.
0: Europa według faktów RMF FM.
16: Syn przyszłej królowej Norwegii skazany na 4 lata więzienia. Mariusz Borja Helbi został uznany winnym przez sąd w Oslo znęcania się nad byłą partnerką oraz zgwałcenia dwóch innych kobiet. Sam wyrok liczy 128 stron i przeczytanie go w całości zajęłoby bardzo dużo czasu, przekazał sędzia, który przedstawił stronom wersję skróconą wyroku. Syna księżnej Mette Marit nie było na sali z powodu choroby. Był to jeden z największych i najbardziej medialnych procesów karnych ostatnich lat w Norwegii. Przeczytacie o tym na rmf24.pl. Wielka Brytania wprowadzi zakaz używania mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia. Taką zapowiedź złożył właśnie premier Keir Starmer. Objęte zostaną nim takie serwisy jak Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram i Facebook, informuje z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
11: Całkowity zakaz to właściwy wybór, powiedział Keir Starmer, dodając, że nie jest to decyzja, którą podjął lekkomyślnie. Publiczne konsultacje wykazały, że aż 85% rodziców uważa, iż korzyści wynikające z wprowadzenia takiego zakazu przeważają jego negatywne konsekwencje. Nie zamierzam iść na kompromis, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, zaznaczył Keir Starmer, przywołując swoje doświadczenia jako rodzica. Nowe prawo powinno przejść proces legislacyjny do świąt Bożego Narodzenia i wejść w życie na wiosnę przyszłego roku.
16: W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, na początek o polskiej premierze ojczyzny. Dzień dobry, Kasiu.
19: Ta uroczysta premiera nagrodzonego w Cannes filmu Pawła Pawlikowskiego wieczorem w Stołecznej Kinotece. Gośćmi specjalnymi będą grający główne role niemieccy aktorzy Sandra Hüller i Hans Zischler. On gra pisarza Tomasza Manna, a ona jego córkę. Pojawiają się też m.in. autor zdjęć Łukasz Żal oraz Ewa Puszczyńska. Pytałam producentkę, dlaczego ten film zmieniał tytuł od 1949 przez niemieckie Vaterland po polski tytuł Ojczyzna, która dla każdego może chyba oznaczać coś innego.
20: Taką najbardziej doskonałą odpowiedź na to pytanie da sam film. I tak jak pani powiedziała, że dla każdego to słowo ma inną pojemność, dla każdego to słowo ma inne znaczenie. I po prostu mam nadzieję, że każdy z państwa będzie takie emocje miał.
19: Film wejdzie do polskich kin w najbliższy piątek. Dzieła Hełmońskiego, Malczewskiego, Wyspiańskiego czy Kossaków można zobaczyć w Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Wernisaż wystawy wieczorem i czynna będzie do października. W sieci pojawił się zwiastun Dreszczowca w sercu dziczy. Brad Pitt gra w nim byłego żołnierza sił specjalnych, który po katastrofie lotniczej zostaje odcięty od świata na skutej lodem Alasce. Jego jedynym towarzyszem jest wyszkolony wojskowy owczarek niemiecki. Premiera filmu we wrześniu.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Brad Pitt i owczarek niemiecki, to jest nie czterech pancernych kręcą?
15: Taka wersja budżetowa, bo jeden pancerny.
21: Ale jaki jeden pancerny, ja nie mogę, no tak.
15: A to Gustlik bardziej czy Janek taki?
21: Nie, no Gustlik był taki sobie, był silny, ale taki sobie. Nie wiem, dziewczyny, jak
15: Gustlika
21: uważacie.
15: Arnold Schwarzenegger musiałby grać.
21: Chyba tak, żeby słoik odkręcił. Sawicka Jawor, dzień dobry. Jeżeli ta praca wam mija bardzo, bardzo powoli, spokojnie jesteśmy, my zagramy wam, żeby było wszystko.

0: Tame Impala i Jennifer RMF FM, tak przyjemnie. No właśnie, a teraz nie uwierzycie, co dla was. Mam piłkę nożną.
1: Co?
0: Tak, też w to nie wierzę, ale właśnie przeczytałam,
1: piłkę że nożną reprezentacja... otworzyła, zapamiętajcie to, no mów, słucham.
0: Reprezentacja Szwecji przyleciała do Stanów Zjednoczonych z własnym fryzjerem na mundial. Aha. I panowie się po prostu zrzucili i szykuje ich przed każdym meczem.
1: No w tej reprezentacji gole zaczynają się od golenia.
2: Reklama.
3: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
11: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroën.
2: Po reklamie.
17: Byle do piątku, byle z RMF FM.

0: Takie nowości prosto do łóżka wam gramy w RMF FM. Martin Garrix, Ed Sheeran, a tu SMS padł: pogoda to kobieta, zawsze będzie kapryśna. Dzięki, Kamil. A tak w ogóle to może pogoda, nie wiem, to facet. Jest jaki jest i nie zmienisz tego. Paweł jest z nami, ale się nie odzywa.
1: Nie, a propos pogody, unikam sytuacji z deszczu pod rynnę, to milczę.

0: to my już powolutku czekamy na ten moment, kiedy krzykniemy: wygrywasz w RMF FM!
1: Słuchajcie, albo grubo, albo wcale, no. Tak się mówi, żeby wygrać, trzeba grać, no. Ja tak uważam.
2: Damian wie, co mówi, wygrał grubo, naprawdę grubo. Jedyna super godzina dzisiaj, słyszycie ten zegar. Za chwilę dzwonimy do was. To już wystartowało. 1 111 000 złotych w sejfach.
0: Pierwszy finał, powiedziałam. Za chwilę i tak będzie. Pierwszy finał po godzinie 12, więc macie coraz mniej czasu, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do obu dzisiejszych losowań. Przypominam, 1 111 000 złotych.
2: 1300 losów wpada wam tak od razu. Niezwykła okazja na wejście do gry. Super okazja. To nie będzie trwało wiecznie. Czas się decydować. I może dziś się zostaniecie milionerami. Hasło RMF pod 7474.
3: Reklama. Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
10: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Bez kawy i

0: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
4: Tak brzmi przedpołudnie w RMF FM.

0: Oglądałaś ten film, Man in Motion? Z czasów, kiedy dziewczyny kręciły włosy, panowie chodzili w skórach. Fajny film.
1: Melodia bardzo znana i bardzo przyjemna.
0: Ognie świętego Elma.

Jeśli nie jesteście w drużynie osób, które potrafią zasuszyć kaktusy, to ciekawa wiadomość dla was w faktach, bo wraca popularna roślina sprzed lada. Fakty oczywiście o godzinie 12, tam również o wniosku o ściganie Zbigniewa Ziobry. To już za chwilę.

0: Zbliża się 12, czyli coraz mniej czasu, żeby wejść do dwóch losowań o ponad 1 000 000 zł. Pierwsze już po godzinie 12 i jeszcze możecie wejść do niego na bonusie. 1300 losów. SMS RMF pod 7474.
1: Reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
4: Co jeśli powiem ci, że
5: tylko w tym tygodniu
6: wygrywa dwa razy więcej słuchaczy?
5: Kumul-

0: zagrasz?
1: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: pomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Poruszające zwieszenia, osobiste historie. PS I Love You by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM Anna Maria Sieklucka i jej goście. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą Moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
7: 12. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Anna Wachowska przed mikrofonem. Słuchamy.
8: Melduje się, zapraszamy. Strzały w Białej Podlaskiej. Nie żyje mężczyzna. Trwają poszukiwania sprawcy zabójstwa. Nowe fakty ma reporter RMF FM. Połączymy się z nim na początek. Umorzony albo oddalony może być wniosek o ściganie Zbigniewa Ziobry europejskim nakazem aresztowania. Dlaczego? Zapytamy naszego dziennikarza. Storczyki znów w modzie. I o tym na koniec faktów. Brutalne zabójstwo w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna został zastrzelony obok parkingu na osiedlu Jagiellońskim. Trwa wielka policyjna obława. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co wiadomo o tym zdarzeniu?
9: Tuż przed 10:00 nieznany dotąd mężczyzna zastrzelił przechodnia na ulicy Królowej Jadwigi, niedaleko skrzyżowania z Terebelską. Według prokuratury to nie wyglądało na przypadkowe zabójstwo. Prokuratura mówi o 5 strzałach z pistoletu. To brzmiało jak jakieś petardy lub strzały z tłumika. Usłyszałem od jednego z mieszkańców Białej Podlaskiej, który początkowo nie zwrócił uwagi na to, co się dzieje za oknem. Potem zauważył leżącego na trawniku obok parkingu mężczyznę, nad którym pochylali się policjanci, ale dla rannego nie było już ratunku. Zginął na miejscu. W mieście trwa obława na sprawcę, ale na razie niewiele o nim wiadomo. Na miejsce ściągane są policyjne posiłki z Lublina. Policja apeluje o wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy.
8: Wniosek o ściganie Zbigniewa Ziobry europejskim nakazem aresztowania może być umorzony albo odrzucony. Z ustaleń dziennikarza RMF FM wynika, że w najbliższym czasie zapadną decyzje ostatecznie rozstrzygające losy postępowania w sprawie Ena, które trwa od lutego. Z tymi informacjami teraz Tomasz Skory. Tomku, co się wydarzyło?
10: Prowadzący sprawę od tygodnia sędzia w czwartek zwrócił się do prokuratury z pismem prosząc o pilną odpowiedź, czy według wiedzy śledczych Zbigniew Ziobro nadal przebywa na Węgrzech lub w innym kraju Unii Europejskiej. Ewentualnie czy prokuratura ma wiedzę o tym, żeby minister opuścił strefę Schengen. Dla wydania europejskiego nakazu aresztowania ta informacja ma kluczowe znaczenie, bo przepisy ONA wymagają podejrzenia, że poszukiwany przebywa w jednym z krajów Unii. Ponieważ prokuratura wie, że Ziobro przebywa w USA...
11: My się staramy ustalić, na jakiej podstawie wyjechał do Stanów.
10: A adwokat Zbigniewa Ziobry jeszcze dziś ma przedstawić sądowi jego poświadczone notarialnie oświadczenie, że przebywa on w Stanach Zjednoczonych. Sąd raczej nie będzie miał wyboru. Rozpatrzenie wniosku w sprawie Ena będzie podlegało umorzeniu albo oddaleniu.
8: Temat premii olimpijskich za medale wywalczone w Mediolanie został zamknięty, przekonuje prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak poinformował Radosław Piesiewicz, tokeny Zonda Krypto zastąpiono gotówką, którą wypłacono olimpijczykom. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM jest w siedzibie PKOL-u. Dzień dobry, Patryku. Powiedz, co jeszcze mówił prezes komitetu?
12: Dzień dobry. Zaznaczył, że jest to zasługa prywatnych sponsorów i że jest to też wypełnienie obietnicy, którą złożył 3 naszym medalistom oraz ich trenerom.
13: Dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów. Polski Komitet Olimpijski wypłacił wszystko, od A do Z. Tu chciałem bardzo serdecznie podziękować Władkowi, Pawłowi Wąskowi i 2 trenerom. Ta rozmowa z nimi i ich zrozumienie było niesamowite.
12: Dziękował prezes Piesiewicz, Władimir Simirunny i Paweł Wąsek, ich trenerzy. W tej wyliczance brakuje naszego multimedalisty Kacpra Tomasiaka. On w podziękowaniach pominięty. No zapewne dlatego, że jego rodzina najgłośniej domagała się wypłaty środków związanych z bezwartościowymi tokenami Zonda Krypto. Warszawa, Patryk Serwański.
14: Cuda natury.
6: w Faktach RMF FM.
8: Wraca moda na storczyki. Jeśli będziemy o nie odpowiednio dbać, mogą kwitnąć nawet przez pół roku, mówi Honorata Wojciechowska, która prowadzi w Szczecinie sklep z egzotycznymi roślinami.
14: Potrzebują oczywiście dobrego, jasnego stanowiska, potrzebują troszeczkę najlepiej wyższej wilgotności powietrza w okolicy 60%. Jeżeli chcemy, żeby długo kwitły, to muszą być regularnie nawożone. Później, po przekwitnięciu, należy obciąć ten pęd, jeżeli jest drewniały, i roślina ma taki stan spoczynku. Fajnie wtedy dać w troszeczkę chłodniejsze miejsce, gdzieś dalej od okna, żeby nie miała aż tak dużo słońca. Dużo osób się pozbywa tych storczyków, no a to jest jakby błędne, bo one jak najbardziej mogą ponownie zakwitnąć. I to może być cały czas ten cykl, tylko należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji.
8: W naturze storczyki rosną często na drzewach, a wodę i pożywienie czerpią z wilgotnego powietrza i gałęzi. O tych niezwykłych kwiatach usłyszycie jeszcze dziś w Faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
7: Mam tutaj takie ostrzeżenie na żółto, stopień pierwszy przed opadami. Ciągnie się taka linia od Szczecina po Bydgoszcz, Płock, Warszawa, Siedlce i aż do wschodniej naszej granicy z Białorusią. I to wszystko, co jest na północ, to tam macie właśnie to ostrzeżenie, także uważajcie.
15: Czyli większość krajów deszczu i właściwie to ostrzeżenie dotyczy niemal całej
7: Polski. To jest jedna trzecia, tak bym powiedział. Tak bym
15: myślę, że trochę więcej, jak patrzę na mapę pogodową. Ale jeżeli ma być spokojnie, to widzę, że Suwalszczyzna delikatnie, ale tam 11 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
7: Bo to było w Faktach, chciałbym dobrze zrozumieć, storczyki, wraca moda. To są te patyki, co u mnie na parapecie stoją.
15: Tak, to były kiedyś stały kwiaty, tylko później nam trzeba coś kombinować. Ja też tego nie umiem. U mnie też stały patyki.
7: To było ładne.
15: Dobrze, ale zmieńmy temat, bo w tej godzinie będzie działo się naprawdę mocno. W byle do piątku być może ktoś w tej godzinie zostanie milionerem. No zobaczymy, trzymamy kciuki. Sawicka Jawor.
7: Cześć, słuchajcie uważnie. To tak.

0: Candy Dust, Zokaria w RMFM, podobno bardzo to lubicie. A teraz popełniłam, słuchajcie, chyba błąd, bo zapytałam Pawła, o czym tak myśli i się zaczęło, no opowiedz nam też.
1: Bo tak, wychowanek Barcelony, Marc Cucurella, przechodzi do Real Madryt, nadążacie, tak? Odrzucony przez Barcę kiedyś, musiał szukać sobie innego klubu, a teraz dołącza do Realu Madryt.
0: Czekaj, czyli to tak jakby zaczyna, jakby ktoś się zaczynał spotkać z najgorszym wrogiem byłego, żeby pokazać, jak świetnie sobie radzisz, o tak?
1: No coś takiego, tak.
0: To jest jak dobry serial, faktycznie. To jakbyście tak sprzedawali piłkę nożną, to byśmy pewnie oglądały.
1: To ja mam więcej takich ploteczek. Kiedyś się poopowiadam.

0: Kończy się jedyna super godzina dzisiaj. Za chwilę wybieracie numer sejfu. Za chwilę oddech wam przyspieszy, dzwonimy do was i gracie o 1 111 000 zł. Zaczną się negocjacje.
1: Już za moment ktoś z was poważnie może zostać milionerem. To się dzieje właśnie teraz.
0: Czekaliśmy na to od rana.
1: 8 minut do losowania. 8 minut. Ostatnie, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do obu dzisiejszych losowań. www.rmf.fm, SMS RMF pod 7474 i jeszcze załapiecie się na bonus razy 1300. I tutaj nie ma żartów. Ten czas ucieka. Możecie się z nami usłyszeć już za chwilę. Możecie zostać milionerem. Trzeba spróbować. SMS RMF pod 7474. Reklama.

0: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
1: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
0: Oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Trudno wskazać faworyta.
0: Spróbuj, może tobie się uda.
1: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
2: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
3: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
4: No bo ja widzę sobotę.
2: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
13: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: My naprawdę nie żartowaliśmy. Jest po 12, tak jak obiecaliśmy. Gramy o 1 111 000 zł. Czas na pierwszy finał.
2: Poniedziałek, i mamy już, tak, wow. Po 12.
1: No to ostatnio mieliśmy dużo szczęścia, dużo radości było po drugiej stronie. Mam nadzieję, że teraz też tak będzie.
2: 1 111 000 zł. Czekamy 6 sygnałów. Pierwszy sygnał jest... Bardzo fajnie, że ktoś naładował sygnał, choć telefon.
1: Telefon,
2: chociaż
1: jest taka
2: sygnał.
1: Szansa. Drugi?
2: Na drugi, o.
1: Odbierz.
2: Trochę padowarty siedział telefon. Ale to już naprawdę bez żartu, trzeci sygnał.
1: Może trwa jakieś spotkanie w firmie? Oj, nie trzeba odebrać. Mówiliśmy, żeby odbierać telefon.
2: Rzuć szefa na służbowy. Halo?
1: Halo, cześć.
3: Halo.
1: Paulina, Paweł, byle do piątku w RMF FM. Cześć, jak masz na imię?
3: Ja mam na imię Edyta.
1: Edyta, no to bardzo miło nam, że się do ciebie dodzwoniliśmy. Ty wiesz, w jakiej sprawie my w ogóle dzwonimy?
3: Macie trochę dla mnie pieniążków?
1: Mamy te pieniążki, tak? A wiesz, ile jest w sejfach?
3: Nie mam pojęcia.
1: 1 111 000 zł, ale zanim przejdziemy do konkretów, o matko, taka
2: tak,
1: była moja
2: na
1: reakcja.
2: Na drobne wydatki, tak.
1: Edyta, skąd jesteś i jaki wybierasz sejf?
3: Ja jestem z Mazur i wybieram sejf.
2: Od 1 do 30. 23.
1: A to jest jakaś twoja szczęśliwa liczba?
3: Akurat nie. 23, rok 23 był bardzo, bardzo smutny dla mnie i chcę zmienić po prostu nastrój na liczbę 23.
1: Czyli po prostu chcemy odczarować. Tak też, to jest bardzo, tak, bardzo dobry krok.
2: Edyta... Myślałem, że jesteś, wiesz, fanką NBA. Jordan gra z 23, Michael.
3: No, oczywiście, to już swoją drogą, ale jakoś tak zaćmiło to, powiedzmy.
2: Okej, dobrze.
3: Lata 90 są trochę dłużej już.
1: Edyta, co teraz robisz?
3: Akurat jestem w pracy.
1: Oj, a czy to jest...
3: Ukrywam się teraz.
1: Ukrywasz się. A gdzie pracujesz? Możesz nam zdradzić?
3: Pracuję z domu, w home office, jako Kundenbetreuer, mówi się po niemiecku.
1: A to tak bardzo poważnie?
3: Serwis pracownik.
2: A, serwis. Okej, dobra. Okej, okay, to dobra, to już zrozumieliśmy.
3: Jestem bardzo zdenerwowana, nie wiem, co mówię.
2: Nie, nie szkodzi. Dobrze, że po polsku wybrałaś numer sejfu, bo ja tak umiem, mam swój drive tylko. Ale i to bym się pogubił. Dobra.
1: Edyta, słuchaj, no, nam się też podoba, co? Bo on, na przykład Paweł bardzo lubi Jordana, jak sama słyszałaś. Mi 23 też się kojarzy z czymś miłym. I ja bym chętnie ten sejf od ciebie odkupiła. I teraz uwaga, przypominam, bo minimum w sejfach to 5 000 zł, maksimum 1 111 000, czyli ogromna kwota, może się od tego zawrócić w głowie. A ja ci tak od ręki bardzo poważną propozycję daję. 8 000 zł. Masz, nie stresujesz się, po prostu jest, są fajne pieniądze na wakacje, na naprawę lodówki, na cokolwiek potrzebujesz. 8 000 od nas.
3: To jest bardzo ponętne, ale 5 000 zł, które mam już gwarantowane, jest 5 000 więcej niż miałam do tej pory. Także ja zostaję przy sejfie. Może coś wpadnie więcej.
2: Okej, okay, to ode mnie propozycja. 10 000 zł.
1: No to już jest podwójnie, zobacz.
2: To jest funf razy dwa.
3: No wiem, ale ja zostanę. Będę miło wspominać te propozycje, będę miło wspominać tę rozmowę.
1: Edyta, ja się nie poddaję, tyle ci powiem. Ja tak próbuję i moja ostatnia propozycja, bardzo dobra. To jest naprawdę bardzo dobra propozycja. 11 000 zł, więcej nie mamy, ale to jest taka konkretna już propozycja. Co ty na to?
3: No jest bardzo, bardzo, bardzo fajna propozycja, mówię, ale ja zostaję przy sejfie.
1: Ale
3: i niczego nie żałuję.
1: Ale uparta. Mm-hmm.
2: To co, ostatecznie więcej nie mamy.
3: Okej.
1: No dobrze, czyli twoja decyzja to otwieramy sejf?
3: Tak.
1: No dobra.
2: Otwieramy sejf numer 23. Pum.
1: Edytko, stresujesz się?
3: Nie, jestem bardzo ciekawa, co wyjdzie z tego. Na razie nie wiem, kiedy mam oddychać.
1: To uwaga, 3-4, wygrywasz 6 000 zł! Dziękujemy za negocjację.
3: Dzięki bardzo, bardzo się cieszę. O matko, nigdy nie wierzyłam, że trafi się dla mnie ten telefon. Dziękuję bardzo.
1: Sama przyznasz, że to są emocje, prawda? Jak tak siedzisz po drugiej stronie telefonu, my sami mamy w sobie bardzo duże emocje, a nawet sobie nie wyobrażam, co ty tam czujesz po drugiej stronie.
3: No, na razie nie wiem, co z moją twarzą, się uśmiecham od ucha do ucha. Tak, dziękuję bardzo. Szczęśliwa.
1: Edyta, to była wielka przyjemność.
2: Cieszymy się bardzo, że uszczęśliwiliśmy kolejną osobę, ale to dopiero początek tego tygodnia i lecimy dalej. Myślisz, że mogę już ogłaszać?
1: Myślę, że tak.
2: Gracie to... z nami dalej. Bo przed nami kolejny finał z tej fami o 1 111 000 zł. To już zaraz po 16:00. Coraz bliżej. No i łapcie od nas bonus na wejście do gry. Dajemy wam teraz 1000 losów. 1000 losów właśnie do tego finału. Do gry możecie wchodzić na www.rmf.fm, ale teraz tak na szybko łapcie za telefon i hasło RMF ślijcie pod 7474.
1: Macie 10 minut.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: 1 111 000 zł wciąż czeka na was. RMF 7474.

0: reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
3: Bosch. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów

0: Zdrowid. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
3: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.
4: Sponsorem Byle do Piątku jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
5: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: forget you.
1: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Hi everybody, this is Damian David.
7: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Publista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
8: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażająca sceny zbrodni.
12: Już w niedzielę po 20:00 w RMF FM, a także na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach.

0: 8 czerwca. Jest Scandinavian Sleeping and Living. Po reklamie.
1: 13. Fakty w RMF FM. Anna Wachowska i na początek ważne ostrzeżenie. Bardzo niebezpieczna sytuacja.
2: Blokady dróg, kontrole pojazdów. W Białej Podlaskiej trwa policyjna obława na sprawcę zabójstwa. Maksymalne stawki na paliwa jutro będą niższe, ale zapłacimy za nie więcej. Szczegóły wyjaśni dziennikarz RMF FM z redakcji ekonomicznej. Będą też zaskakujące fakty ze świata natury. Chodzi o storczyki, które zdobią nasze parapety. Ten człowiek może być uzbrojony. Nie wiemy, jak się może zachować, mówi policja i apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o zachowanie szczególnej ostrożności. W mieście trwa obława na sprawcę zabójstwa, który przed 10:00 obok parkingu na osiedlu Jagiellońskim zastrzelił mężczyznę.
3: Na chwilę obecną nie znamy ani tożsamości ofiary, ani tożsamości tego mężczyzny, który miał oddać strzały. Nie wiemy też nic o okolicznościach tego zajścia, czy te osoby się wcześniej w jakikolwiek sposób znały, czy były spokrewnione. W tej chwili mamy czas na to, żeby jak najszybciej ustalić tego sprawcę i oczywiście bezpiecznie go zatrzymać.
2: Przekazał rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie podinspektor Andrzej Fijołek. Zaapelował do świadków o pilny kontakt na numer alarmowy 112. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia sprawę wczorajszego ataku na policjantów w Brennej w Śląskiem. Funkcjonariusze potrzebowali pomocy medycznej. Mężczyzna, który ich atakował, jest w policyjnym areszcie. Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach. Witamy, Marcinie.
4: Jestem, dzień dobry.
2: Jakie są dotychczasowe ustalenia?
4: Najpierw było zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który w Brennej, jak mówiłaś, miał grozić innym osobom, prawdopodobnie turystkom, rzucać w nie kamieniami, a także strzelić w kierunku z wiatrówki. Policjanci weszli do domu, gdzie mężczyzna się znajdował, ale on nadal był agresywny. W pewnym momencie zaatakował jednego z policjantów młotkiem i stawił im opór. Ostatecznie udało się go obezwładnić. Napastnik trafił do policyjnego aresztu i teraz czeka na postawienie mu zarzutów. Policjanci mają m.in. wspomnianą wiatrówkę. Trzech z nich potrzebowało pomocy medycznej, ale po badaniach zostali zwolnieni do domów.
2: Od jutra podwyżki na stacjach paliw. Znamy już nowe maksymalne stawki. Limity wprawdzie zostały obniżone, ale kierowcy nie będą zadowoleni. W faktach Igor Skrzypek, redakcja ekonomiczna RMF FM. Witaj. To co jutro zobaczymy na pylonach?
5: Pozornie podstawowa stawka za tankowanie będzie niższa, bo zgodnie z nowymi maksymalnymi cenami litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł. 97 groszy. Z kolei litr oleju napędowego 6 zł. 37 groszy. Ale do tego trzeba będzie doliczyć akcyzę w pełnym wymiarze po raz pierwszy od końca marca. Dziś ostatni dzień obowiązywania rozporządzenia w tej sprawie. Nowego dokumentu nie ma, to oznacza, że od jutra trzeba będzie doliczyć 29 groszy za każdy litr benzyny oraz 28 groszy za każdy litr oleju napędowego. Efekt to w praktyce podwyżka 6 zł. 26 groszy za benzynę 95 oraz 6 zł. 65 groszy za olej napędowy już od północy.
0: Te fakty zaskakują.
2: Storczyki, które zwykle możemy kupić w markecie, nigdy nie widziały lasu tropikalnego. Tak mówi RMF FM profesor Marta Kolanowska z Uniwersytetu Łódzkiego. W swojej pracy odkryła już ponad 400 nieznanych wcześniej gatunków tych roślin. Jak podkreśla, te na naszych parapetach są jeszcze inne.
6: Były w całości wyhodowane w laboratorium dzięki kulturom in vitro, ponieważ taki naturalny cykl rozwoju storczyka jest bardzo długi, to raz. Dwa, dobrze jest trochę pomanipulować genetycznie, żeby nam na parapetach ładnie rosły, prawie tak jak w tropikach, żeby kwiaty były duże i kolorowe. Bardzo podobne gatunki są faktycznie w rzeczywistości, no ale nie dokładnie takie, jakie mamy na parapetach. Nawet w sklepach mamy coś takiego, coś nazywa Cambria, coś takiego w ogóle nie występuje w naturze. To jest taka ogrodnicza nazwa dla hybryd z różnych rodzajów storczyków. Ale ładne to ładne.
2: I to jest najważniejsze. A całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesor Martą Kolanowską o storczykach w ich naturalnym środowisku znajdziecie na rmf24.pl. A w kolejnych faktach zajrzymy do waszych domów w poszukiwaniu tych pięknych kwiatów.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A teraz pracujemy razem z wami, Paulina Sawicka, Paweł Jarbor, byle do piątku, witajcie, cześć.
1: Cześć, to dołączy do nas jeszcze Shakira, będzie też Lady Gaga, męskie granie orkiestra, Haigo, Taylor Swift.
2: Może ta trasa się bardzo dłuży, co? Jeżeli ta praca się w ogóle dłuży, to spokojnie, zrobimy super nastrój.
1: Ale jaka ekipa z wami

0: gramy wam najlepszą muzykę i wyszukujemy tematów, z którymi potem będziecie mogli zagadać każdego. RMF24 pobił absolutny rekord kraju. Chciały go 264 uczelnie i zaoferowały miliony dolarów stypendium. Chodzi o Patryka ze Stanów Zjednoczonych.
1: Ale właśnie to jest taki idealny syn koleżanki twojej mamy, co sądzicie? A widzisz, a Patryk dostał się na 264 uczelnie, a ty?
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Taka pobudka tylko ze Skowronem, Kałamagą i Tomkowiczem.
4: Proszę, wraca dyskusja o przyjęciu przez Polskę euro.
0: Aha.
4: I eksperci mówią, że przyjęcie przez nas europejskiej waluty można rozważać za 15, 20, może za 25 lat.
5: Optymiści zakładają, że Unia aż tyle pociągnie.
4: Po tym, co ja ostatnio czytałem o unijnej gospodarce, to zapowiada się raczej na to, że to prędzej Unia wprowadzi jako swoją walutę złotówkę.
3: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
2: Reklama.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
11: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
16: Skoda.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wypoczynka.
16: sprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
20: Po reklamie.
21: Ważne chwile w Twoim życiu zawsze z RMF FM.

0: Ja wiem, że przychodzi taki moment w pracy, kiedy łapi zmęczenie, kiedy troszeczkę człowiek robi się śpiący, ale wiecie co? Puścimy wam coś bardzo dobrego, przyda się lekkie... Pozgubiłam słowa, bo wiecie co, to jest hit mojego dzieciństwa. No to ze zmęczenia właśnie.
1: Hej, ja tu miałem na dzwonku polifonicznym, ściągało się go z takiej gazety, wiecie... Tam, gdzie były programy telewizyjne, wysyłało się SMS-y za 12 zł i kulało po telefonie.
0: Tylko, że jak mama sprawdziła rachunek. No.

0: robić teraz, czy nie?
1: Tak, pełne skupienie.
0: Ostatni moment w Byle do Piątku na zapis do finałowego losowania. Ostatnia bonusowa strefa w Byle do Piątku właśnie startuje. 1 111 000 złotych w sejfach.
1: Wejdziecie teraz do gry, zgarniacie 1313 losów i nic lepszego od nas już nie dostaniecie. I na pewno macie przeczucie, w którym sejfie jest ten ponad 1 000 000 złotych, na pewno to wiecie. I ten sejf wybierzecie już niedługo.
0: Tylko żeby to się stało, najpierw trzeba wejść do gry. Ostatnie minuty w Byle do Piątku. Ostatnia bonusowa strefa od nas. Nikomu nic nie mówcie, to jest tajne. 1313 szans. RMF pod 7474.
2: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jaguar OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 złotych brutto. I promocyjną policą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jaguar. Jaguar OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jaguar albo na jagpolska.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie.

0: 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: A dlaczego Olbratowski nie słucha audiobooków z kryminałami?
2: No dlaczego?
1: Bo lubi śledzić tekst.
3: Wstawaj, szkoda dnia.
4: Rozbawimy was już jutro o 5:30.
5: Skowronka, Łamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
6: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaż i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
15: Po reklamie.
16: Byle do piątku, byle z

Ostatnie 2 minuty, 47 sekund. Ostatnia bonusowa strefa w byle do piątku gracia o 1 111 000. Jeszcze teraz 1013 losów. Za chwilę zamykamy bonus RMF. Pod 7-4, 7-4. Ostatnie 2 minuty.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Poruszające zwieszenia, osobiste historie. PS I Love You by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM Anna Maria Sieklówska i jej goście. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
4: Woda kapie mi z sufitu.
5: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
6: Kompensa. RTV Euro AGD.
7: Jak okazje? To w euro. Emocje rosną.
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Anna Wachowska przed mikrofonem, nasi dziennikarze na łączach. Zaczynamy Fakty w RMF FM, jest 14.
10: Zapraszam. Policja w Białej Podlaskiej ustala tożsamość sprawcy i jego ofiary. Przed południem doszło na ulicach miasta do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z województwa śląskiego. Hiszpania wkracza do gry na mundialu. Dziś mistrzowie Europy zmierzą się z Republiką Zielonego Przylądka. Policja przestrzega, by nie podejmować prób samodzielnego zatrzymania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Przed 10:00 obok parkingu na osiedlu Jagiellońskim zastrzelił on innego mężczyznę.
11: Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Kiedy zobaczymy takiego mężczyznę, u którego może gdzieś znajdować się broń, zachowującego się w jakiś sposób agresywnie, lepiej nie dokonywać żadnych prób takiego ujęcia tego napastnika, tylko taką informację przekazać do odpowiednich służb, a więc najszybciej przez numer alarmowy 112.
10: To rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, podinspektor Andrzej Fijołek. Trwa ustalanie tożsamości sprawcy i jego ofiary, potwierdza prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
12: Nie możemy przekazać żadnych bliższych informacji na temat tożsamości ofiary, przyczyn tego zdarzenia, motywu działania sprawcy oraz tego, ile strzałów zostało oddanych.
10: Na miejsce ściągnięto dodatkowych funkcjonariuszy. Trwa obława na sprawcę strzelaniny. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 91 w Śląskiem. W pobliżu Koziegłów, chodzi o odcinek Markowice-Sielec Duży, zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest zjazd na drogę wojewódzką 789. Stabilny jest stan ośmiolatka poparzonego płonącą benzyną. Do dramatu chłopca doszło w Jarogniewie koło brzegu w Zachodniopomorskim. Co jeszcze wiadomo o stanie dziecka, dowiadywała się reporterka RMF FM Anna Pałamar.
13: Chłopiec nadal jest w śpiączce, przebywa na oddziale intensywnej terapii, ale rzeczywiście lekarze liczą, że wszystko będzie dobrze. Takie informacje przekazała mi dzisiaj Katarzyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje w Szczecinie. Przypomnę, troje dzieci bawiło się w piątkowy wieczór kanistrami z benzyną w pobliżu ogniska. Jedno z nich zostało oblane płonącym paliwem. Ośmiolatek ma poparzone około 35% powierzchni ciała. Chłopcy byli pod opieką dziadków. Policjanci z Kołobrzegu zbierają materiały dowodowe pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Pod koniec tygodnia akta w tej sprawie powinny trafić do prokuratury.
10: Co drugi Polak uważa, że Polska nie może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa. Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Tylko 30% wierzy, że w sytuacji zagrożenia naszego państwa moglibyśmy liczyć na amerykańskiego prezydenta. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
14: Dzień dobry, jestem.
10: Witaj. Jak wyniki tego sondażu komentowali dziś politycy?
14: Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że takie nastroje wśród Polaków to przede wszystkim wina Donalda Tuska i obecnego rządu.
1: który cechuje się polityką skrajnie antyamerykańską, podważając ten sojusz, jednocześnie narażając nas na niebezpieczeństwo.
14: Mówił mi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzajewski, który dodaje, że obecna władza nie stara się nawet zabiegać o dobre relacje z Donaldem Trumpem. Z kolei politycy rządzący twierdzą, że w sprawach związanych z obronnością to nie relacje osobiste są gwarancją bezpieczeństwa.
15: Poszczególni przywódcy państw przychodzą i odchodzą. Ważne, żeby relacje państwowe działały nie w oparciu o przyjaźnie, ale w oparciu o rację stanu i rzeczywiste interesy.
14: Powiedział mi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
16: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
17: Mistrzowie Europy zaczynają Mistrzostwa Świata. Dziś pierwszy na tegorocznym mundialu mecz rozegra reprezentacja Hiszpanii. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach. Patryku, to będzie pojedynek, po którym kibice mogą oczekiwać sporej liczby bramek.
18: No te oczekiwania wzmocnili Niemcy, wczoraj pokonując aż 7-1 Curaçao. Hiszpanie zagrają z innym mundialowym debiutantem, Republiką Zielonego Przylądka. Można na start turnieju mieć na pewno gorszego rywala, jak na przykład Brazylia, która przecież zagrała z Marokiem. Hiszpania pełna gwiazd, ale liczy się tam głównie na jednego piłkarza, który niedawno leczył kontuzję. I to jest oczywiście Lamine Yamal. Najlepszą informacją jest to, że Lamine jest w topowej formie. Postępował zgodnie z planem, który przedstawiliśmy. Wykonuje fantastyczną pracę, ciężko pracuje. Tak jak jego koledzy, którzy też mieli urazy, jak Nico Williams czy Victor Munoz. Tak mówił trener Luis de la Fuente. Pytanie, że ten pierwszy mecz z teoretycznie prostym rywalem wystawi wszystkie gwiazdy, czy jednak da im jeszcze czas.
17: Mecz Hiszpanów rozpocznie się o 18, a z nowymi faktami w RMF FM wracamy o 15.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Lepsza połowa dnia, dzień dobry.
19: Dzień dobry, kłaniamy się. Tylko dla was załatwiliśmy Dawida Podsiadłę.
20: Nowość.
19: No.
20: Jeszcze świeżutka, jeszcze pachnąca.
19: Mało tego, wiemy jak zwalczyć komary.
9: O.
19: To jest nic, wiemy jak się nie stresować.
20: O, i tego nam trzeba.
21: Na to poczekam.
20: W poniedziałek, dokładnie tak. No to co, zaczynamy?
19: Zaczynamy, Ola Filipek.
20: Lepsza połowa dnia, czyli
19: no to ja,
20: Mateusz Opyrkał. Tak,
19: a ty, oczywiście. Ola, dobrze.
20: A ja, Ola, cześć.

0: była moja piosenka w sobotę. Normalnie mieszkanie na błysk. Na błysk!
1: I do dziś ten błysk jest, czy nie?
0: Mniejszy.
1: No przed chwilą błysk się skończył. RMF FM, Dawid Podsiadło, nowość za nami.
0: Ale tak, witamy was po weekendzie, pełnym wrażeń. Tymczasem o komarach mieliśmy mówić. Hrabstwo w amerykańskim stanie Utah walczy z komarami. Słuchajcie, używają do tego sztucznej inteligencji.
1: No proszę.
0: Algorytmy pomagają im wskazać miejsca, gdzie te komary w ogóle są.
1: A czy te algorytmy jeszcze mogłyby pomóc, nie wiem, w znalezieniu pilota na przykład do telewizora, klucza do skrzynki?
0: O, i rolki do ubrań.
1: A bo to nigdy nie wiadomo, gdzie to leży.

0: No nie uwierzycie, pokłóciliśmy się.
1: Rzadko się to zdarza, ale się zdarza. No, proszę bardzo, jaki miałeś problem w sklepie?
0: Stałem sobie w sklepie w weekend, bo wiadomo, robi się zakupy. Zastanawiałem się, jak się nazywa ta deseczka, która oddziela zakupy ludzi na taśmie.
1: I tu jest problem, bo to nawet nie jest deseczka, ale to jest taki grania stosów o podstawie trójkąta, moim zdaniem.
0: No
1: u mnie w sklepie jest coś takiego.
0: Musicie to zatrzymać.
1: My nie potrafimy się dogadać, jakim kształtem to jest, a dopiero jak się to nazywa, więc może wy nam pomożecie.
0: Czy możemy nadać temu nazwę?
1: Czym oddziela się zakupy na taśmie w sklepie?
0: Ja tak sobie wymyśliłem, że nazwałbym to nie moje.
1: Albo to moje właśnie.
0: Albo to moje.
1: A wy?
0: No.
1: 3-3-2-2.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na

0: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
8: Nodino. Today is yours. Feel good.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: czyli Love of RMF FM. Taka nowość w lepszej połowie dnia. Nowość za nowością tymczasem. Sejfy. Kasa. Co gdybyście zostali milionerami dziś po południu?
1: Ale by było fajnie.
0: W poniedziałek taki.
1: No? Gdybyście nagle mogli jednym kliknięciem spłacić sobie cały kredyt, wyjechać na wakacje, wziąć taki urlop na żądanie, na miesiąc na przykład. Ciepłe kraje?
0: Boska.
1: Aha. No. No robi się przyjemnie.
0: Leżaczek, nic więcej. Dziękuję, dobranoc. Słuchajcie, 1 111 000 w drugim dziś finale czeka w jednym z sejfów. Planujemy zrobić go przed 17, więc jeszcze jest sporo czasu, ale tak pomyśleliśmy, że to jest idealny moment na bonus zagadkę.
1: Od teraz wszyscy, którzy wyślą RMF pod 7474, dostaną od nas 1200 szans, ale ci, którzy zaryzykują i dobrze odgadną hasło, dostaną tych szans w losowaniu dwa razy więcej, czyli 2400.
0: Nawet 2400 szans.
1: Czy
0: uwaga.
1: Jesteśmy gotowi, żeby podać hasło?
0: Tak. Zaczyna się na L, kończy na O, ma 4 litery.
1: No i występuje od razu po wiośnie. To jest taka pora roku.
0: Okay.
1: Po wiośnie. Zaczyna się na L, kończy na O, ma 4 litery i jak wyślecie to hasło pod 7474, to w losowaniu dostaniecie 2400 szans.
0: 10 minut. Dłużej nie czekamy. Trzymamy kciuki oczywiście. Ślecie to hasło pod 7474.
2: Reklama. Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
3: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: No to pa!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Kastorama.
7: Teoria.
9: I praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Kastoramą. Teraz w Kastoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
17: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
18: Wolę życie w biegu i w obiegu.
19: Pieniądz musi krążyć.
8: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
17: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą Ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
21: Wybiła lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: do tematu tajemniczej deseczki
1: na zakupach.
0: Jak się nazywa ta deseczka na, no wiecie, taśmie przy kasie?
2: Tak, ja dzwonię w deseczki. No. Deseczka się powinna nazywać Mój kawałek podłogi.
0: O, to dobre, dzięki.
1: Ładne.
0: Mój kawałek podłogi.
1: Nazywa to dynksem po prostu w SMS-ach. Ale tutaj jest moja ulubiona propozycja. To się nazywa rozdzielność majątkowa.
0: O. To już poważnie się robi.
1: To nie trzeba umowy spisywać tam, przy kasie.

0: reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe, nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Poruszające zwierzenia.
13: Moja córka powiedziała: mamo, powiem Ci prawdziwą prawdę o nas. Ty jesteś moją córką, a ja jestem Twoją matką.
12: Osobiste historie.
14: Ja musiałam się do tego przyzwyczaić, że ja mogę się podobać.
12: P.S. I love you by Ama. Anna Maria Siekulska i jej goście już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube, RMF On i innych platformach streamingowych.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.
18: Anna Wachowska, ponownie w studiu Faktów RMF FM. Witamy.
19: Jestem. Zapraszam. Zaczynamy Fakty punktualnie o 15. Postępowanie w sprawie zabójstwa lekarza z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego umorzone. Posłuchajcie, jak sąd argumentował tę decyzję. Jest termin rozpoczęcia budowy Portu Polska, największego lotniska w naszym kraju.
20: Wrzesień to jest rozpoczęcie ciężkich prac budowlanych.
19: A na koniec storczykowy zawrót głowy, czyli o powrocie mody na te egzotyczne kwiaty. Sąd Okręgowy w Krakowie umorzył postępowanie wobec Jarosława W., podejrzanego o zabójstwo lekarza ze szpitala uniwersyteckiego. Do tragedii doszło w zeszłym roku na terenie lecznicy. Z nowymi faktami reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, jak sąd uzasadnił tę decyzję?
21: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i postanowił umorzyć postępowanie karne, uznając, że sprawca w momencie popełnienia zbrodni był niepoczytalny. Taką opinię wydali powołani w sprawie biegli, psycholog oraz dwóch psychiatrów, których sąd przesłuchał podczas posiedzenia. Jarosław W. zostanie umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. Zdaniem śledczych, którzy o to wnioskowali, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ze względu na chorobę psychiczną mężczyzna mógłby w przyszłości popełnić podobne przestępstwo. Na posiedzeniu pojawiła się rodzina zmarłego lekarza i Jarosław W. został doprowadzony do sądu z aresztu.
19: Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką na Krajowej 11 między Jarocinem i Pleszewem w Wielkopolsce. Ucierpiała jedna osoba. W miejscu wypadku w pobliżu miejscowości Witaszyczki obowiązuje ruch wahadłowy. Jest termin startu budowy Portu Polska, czyli największego lotniska w kraju. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, prace terenowe ruszą we wrześniu. Chodzi o nowe lotnisko, które ma powstać w Baranowie między Łodzią a Warszawą. W stolicy przed Ministerstwem Infrastruktury jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co ten plan oznacza dla osób, które wciąż mieszkają na tym terenie?
21: Oznacza, że do końca sierpnia muszą zakończyć się wywłaszczenia właścicieli działek, na których ma powstać pierwszy etap lotniska. To potwierdza w rozmowie ze mną rządowy pełnomocnik do spraw budowy Portu Polska Maciej Lasek.
20: Tam, gdzie mogą się zacząć prace, tam spółka będzie musiała mieć nieskrępowany dostęp do gruntów.
21: W przyszłym tygodniu rząd ma podpisać umowę z firmą, która ma realizować pierwszy etap budowy lotniska, czyli przede wszystkim postawić fundamenty. Sam Port Polska ma według planów obsługiwać pasażerów w drugiej połowie 2032 roku i wtedy przeniesione mają być tam wszystkie pasażerskie, komercyjne loty z Warszawy.
1: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
19: Niecodzienna akcja w zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu. Ratownicy szukali kombajnu z lat 70. Był to prototyp testowany w czasach, kiedy zakład był kopalnią doświadczalną. Maszyna została 320 metrów pod ziemią, a dzięki dokumentom i mapom udało się ją zlokalizować.
5: To jest wejście w wyrobisko otamowane, które przez bardzo długi czas nie było użytkowane, nikt tam nie wchodził.
22: Każde otwarcie nieczynnego wyrobiska, bez względu na to, czy to jest w czynnej kopalni, czy to jest na trasie turystycznej, musi być prowadzone jako akcja ratownicza.
23: 3 minuty będziemy kończyć.
24: Jak będziesz miał gotowe, zgłoś się.
5: Ratownicy rozbili tamy, weszli, zabezpieczyli wyrobisko i znaleźli te elementy, na których nam zależało. Teraz będziemy je wyciągali, konserwowali. Kawał znowu fajnej, ciekawej historii.
19: Zapewniali Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Jerzy Krótki z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Są dostępne niemal we wszystkich kolorach tęczy i mają przyjemny, waniliowy zapach. Storczyki są znów w modzie. Pani Joanna ze Szczecina ma w domu 3 parapety pełne tych kwiatów i jak mówi, wszystkie to prezenty od przyjaciół.
25: Pierwszy, najstarszy jest trzypędowy. On już jest przywiązany do klamki, do okna, ponieważ jest tak ogromny, że w żadną doniczkę szklaną się nie mieści. W tym momencie ma tylko jeden pęd kwitnący, ale niedługo patrzę, że pączuszki już zawiązał, więc niedługo też będzie pięknie kwitł. Ma białe kwiaty. Moje starczyki stoją na parapecie południowym. Właściwie w lecie tu jest pełne słońce. Bardzo dobrze się mają. Przyzwyczaiły się do tego. Rzadko je nawożę i rzadko je podlewam. Wtedy, kiedy widzę, że już potrzebują pokorzenia.
19: Najstarszy okaz ma już 14 lat. O storczykach i ciekawostkach związanych z tymi kwiatami możecie przeczytać na rmf24.pl w zakładce Nauka. A my słyszymy się o 15.30.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Plan na ten tydzień jest bardzo prosty i gorący. Z każdym dniem coraz cieplej. W sobotę nawet do 36 stopni na zachodzie.
27: Przepraszam, ile?
18: Aż dostałem gorączki prawie, jak na to patrzę.
27: Dobrze, to zacznijmy od początku. Jutro spodziewamy się maksymalnie
18: 21-22.
27: No i to jest przyjemne.
18: Czyli optymalnie tak jeszcze wtoreczek.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Tylko w lepszej połowie dnia wiemy, jaki jest najgrzeczniejszy naród na tych mistrzostwach świata.
27: A już wiemy, że nie Polska, bo nie gra.
18: No niestety nie, ale jest kilka innych typów.
27: Ale gdybyśmy grali, to na pewno wygralibyśmy w tych zawodach. To puchar byłby nasz.
18: 6 po 15, lepsza połowa dnia z najlepszą muzyką. Olej Mateusz, cześć.

0: Goulding w RMF FM. Jeśli pada u was za oknami, to ta piosenka idealnie wtapia się w krajobraz. Co to jest za wycieczka, przepraszam cię bardzo?
1: Japończycy grali wczoraj z Holandią na mundialu. I słuchajcie, hitem w sieci są zdjęcia szatni, którą zostawili po meczu. Idealnie, to jest mało powiedziane, idealnie posprzątana. Wszystkie brudne ręczniki i śmieci w jednym miejscu na kupce. No normalnie
0: ale
1: błysk.
0: Ale tak w kostkę złożone?
1: No błysk.
0: Japonia. Ulubiona drużyna koleżanki twojej mamy.

0: Zawsze dajemy głośniej Toto i Afryka w RMF FM w lepszej powiednia. Pytanie mam do Magdy, która została rekordzistką polskiej radiofonii, jeśli chodzi o wygraną 1 140 000. O czym trzeba pamiętać przed finałem, Madzia?
1: Ja mam intuicję, żeby być blisko tego telefonu. No i tak się stało, że właśnie tego 7 października jechałam w samochodzie, więc telefony miałam przy sobie, więc automatycznie odebrałam. No i tak.
2: Czyli być blisko telefonu.
3: To jest bardzo ważna sprawa, jak już decydujecie się wysłać RMF pod 7474, to pilnujcie telefonu jak oka w głowie. My zresztą zawsze uprzedzamy, kiedy będziemy dzwonić, więc uprzedźmy teraz, bo już po 16:00 drugi finał.
0: Odpalamy zegar na 7 minut, to jest ważny moment. Dlaczego? Bo mamy coś specjalnego. Uwaga, razy 1111 pomnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474. Dlaczego o tym mówimy? Dlaczego to jest ważne? Bo lepszej okazji, żeby wejść do gry, już dzisiaj nie będzie.
3: Czyli na tej ostatniej prostej do losowania można jeszcze przybliżyć się do tego momentu, kiedy odbierzecie telefon w finale. RMF pod 7474, tak gracie o 1 111 000, bo nawet tyle czeka w jednym z naszych sejfów.
0: Trzymamy kciuki. RMF 7474.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Taka pobudka tylko ze Skowronem, Kałamagą i Tomkowiczem.
2: Proszę, wraca dyskusja o przyjęciu przez Polskę euro.
3: Aha.
2: I eksperci mówią, że przyjęcie przez nas europejskiej waluty można rozważać za 15, 20, może za 25 lat.
3: Optymiści zakładają, że Unia aż tyle pociągnie.
2: Po tym, co ja ostatnio czytałem o unijnej gospodarce, to zapowiada się raczej na to, że to prędzej Unia wprowadzi jako swoją walutę złotówkę.
1: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
4: Reklama.
5: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ponad 1200 zawodników i prawdziwe emocje. Mistrzowskie fakty sportowe, wyniki, relacje, komentarze. Codziennie w RMF FM. RMF FM, trzymamy rękę na piłce.
5: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo-stanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
4: Po reklamie.
12: 15.30 i czas na fakty. Z nami Anna Wachowska.
13: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 63 na Lubelszczyźnie. W pobliżu miejscowości Gołaszyn, chodzi o odcinek Łuków-Siedlce, zderzyły się dwa samochody. Droga jest zablokowana. Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który został zastrzelony dziś przed południem w Białej Podlaskiej. To 44-letni Rosjanin. Trwa obława na sprawcę. Ten temat wróci w relacji reportera RMF FM o 16. Prokuratura Regionalna w Warszawie zdecydowała, że przeprowadzi analizę akt śledztwa prokuratury okręgowej przeciwko dziennikarzowi śledczemu Leszkowi K. Mężczyzna został zatrzymany w zeszłym tygodniu pod zarzutem nielegalnego posiadania broni i gruźb pozbawienia życia. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nami w faktach. Krzysztofie, dlaczego zarządzono tę analizę?
14: W wydanym komunikacie prokuratura ograniczyła się do stwierdzenia, że dokona tej analizy pod kątem prawidłowości oraz zasadności podjętych przeciwko podejrzanemu czynności procesowych. Nie informuje, czy ma jakieś wątpliwości dotyczące działań podległej jej jednostki. Zatrzymanie i późniejsze aresztowanie przez sąd dziennikarza wywołało wiele kontrowersji. Głos zabrał m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Leszek K., przypomnę, został zatrzymany z bronią gazową, na którą mimo obowiązku nie miał zezwolenia. Wcześniej groził śmiercią komendantowi policji z podwarszawskiego Piaseczna.
13: Znany rockman Alice Cooper przekonał się na własnej skórze, że są uczciwi ludzie na świecie. Gdy w Arizonie muzyk przez roztargnienie zostawił na stacji benzynowej swoją kartę kredytową, znalazca zadał sobie wiele trudu, by dotrzeć do artysty. Skontaktował się z organizacją charytatywną założoną przez Coopera, a ta umożliwiła spotkanie muzyka ze znalazcą. Wdzięczny Cooper podarował mu swoją najnowszą płytę z autografem i zapozował do wspólnych zdjęć.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.
13: Piłkarskie Mistrzostwa Świata napełnią kieszenie wielu firm w kilku branżach. O mundialowych zyskach w klubie ekonomicznym Michał Zieliński.
16: Zacznijmy od branży turystycznej. Na turnie ma się wybrać 13 milionów ludzi, którzy kupią ponad 20 milionów noclegów. To zarobek nie tylko dla hoteli, ale też dla platform rezerwacyjnych. Ten ruch oznacza również więcej biletów lotniczych. Oczywiście cieszy się też branża gastronomiczna. Kibice pochłoną wiele tysięcy ton przekąsek i napojów. Polecamy kolę wiśniowo-waniliową, będzie świetna na gorący dzień. Do tego mamy nasze specjalne bajrito, takie większe, długie na stopę. Mówi sprzedawca z Kalifornii. Wśród napojów szczególne miejsce zajmuje piwo. Szacuje się, że fani wleją w brzuchy ponad 500 000 litrów tego napoju. To 200 basenów olimpijskich. Koncerny produkujące sprzęt i odzież sportową już zwiększają obroty swoich linii produkcyjnych. Nadzwyczajne wpływy pojawią się też na kontach telewizyjnych platform cyfrowych. Więcej zarobi również branża bukmacherska. Na skok dochodów liczą również niestety złodzieje, oszuści i naciągacze. Burmistrz Nowego Jorku Zoran Madani ostrzega przed nielicencjonowanymi taksówkarzami. Miejska Komisja do Spraw Taksówek i Limuzyn wydała 1000 licencji dla autoryzowanych taksówek, w tym dla naszych sławnych żółtych, którymi dotrzecie, gdzie trzeba, nie narażając się na bankructwo. Według szacunków Mundial przysporzy około 40 miliardów dolarów legalnego dochodu, w szczególności gospodarkom Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
1: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.

0: Wystarczy końcówka tej piosenki. Już kurzu w samochodzie na desce rozdzielczej nie ma. Wszystko się uniosło, mam wrażenie. Justin Bieber, Nicki Minaj za nami. A teraz doniesienia psychologów. Mówią, żeby rozmawiać ze sobą na głos, bo to podobno redukuje stres.
1: A to spoko. Tylko czekajcie, bo jak ostatnio zrobiłem to w autobusie, no to inni się zestresowali. I co wtedy?
0: No to na to jeszcze nie ma badań.
1: A, dziękuję.

0: opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Co jeśli powiem Ci, że
5: tylko w tym tygodniu
6: wygrywa dwa razy więcej słuchaczy.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
7: Dwa razy więcej zwycięzców.
8: Dwa razy więcej emocji.
9: Dwa razy więcej okazji na
5: ponad milion złotych.
6: Zagrasz?
10: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
18: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
19: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X Clean 10. Odkurzacz 2 w jednym. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia w super cenie. Media Expert.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
23: Po reklamie.
24: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
25: Lepsza Połowa Dnia w RMF FM.

Nie trzeba patrzeć na mapę, kiedy ma się takich słuchaczy jak wy. Dajecie nam znać o ruchu wahadłowym na Krajowej 50 między Łochowem i Mińskiem Mazowieckim. Sprawdzamy, co tam się stało i wrócimy z informacją w Faktach RMF FM o 16:00.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Powiedział, że jest weekend?
4: RMFFM,
5: że to powiem, najlepsze radio.
3: A, no to wszystko jasne.
6: Jest weekend,
3: ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
0: Sponsorem programu Jest Weekend jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
2: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
6: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwcy NATO.
5: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już w niedzielę po 23 w RMF FM.
7: Wiesz, Marian, w Duocie wszystko jest prostsze.
8: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
7: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut, a do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
8: A, taki Duet.
7: Idealny, z Media Expert.
9: Kup w Media Expert energooszczędny zestaw, parową pralkę i suszarkę z pompą ciepła Haier w promocji, a pralkę dostaniesz 50% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Przy mikrofonach Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński. Witamy.
12: Dzień dobry.
13: I zapraszamy na fakty.
14: Zaczynamy fakty punktualnie o 16:00. Dajcie głośniej.
13: Ofiara to 44-letni obywatel Rosji.
12: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny zastrzelonego przy ulicy w Białej Podlaskiej.
13: Problemy po kolizji na drodze krajowej 50 na Mazowszu.
12: A w stolicy utrudnienia przez remonty w centrum.
13: A na koniec zawrot na prędkość.
15: Około 3 sekund do setki.
12: Studenci AGH zaprezentowali swój najnowszy bolid elektryczny. Policja ustaliła tożsamość mężczyzny zastrzelonego dziś rano w Białej Podlaskiej. To 44-letni Rosjanin. Wciąż poszukiwany jest sprawca.
13: W Białej Podlaskiej jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Witaj, Dominiku. A co właśnie z napastnikiem? Wiadomo, kim on jest?
16: Dzień dobry. Policja wciąż to ustala. Wiadomo, że do komendy przewiezionych zostało kilka osób, ale jak się dowiedziałem, są to osoby, które zdaniem policji coś mogą wnieść do sprawy. Na razie mundurowi zakładają, że sprawca wciąż jest na wolności. Z tego powodu na polecenie prezydenta do miejskich szkół i przedszkoli wysłano Straż Miejską. W Białej Podlaskiej nie czuć jednak paniki, a wjeżdżając do miasta nie widziałem też żadnej policyjnej blokady. Nie ma tutaj atmosfery zagrożenia i chociaż pojawiały się różne plotki o kolejnych strzelaninach, to policja konsekwentnie je dementuje. Biała Podlaska, Dominik Smaga.
12: Korek na krajowej 50 między Łochowem i Mińskiem Mazowieckim.
13: W pobliżu Wojtów na jezdnię przewróciła się ciężarówka. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
17: Tym żyje Warszawa.
12: Dwa duże remonty, komory ciepłownicze i torowiska tramwajowego ruszyły dzisiaj przy Alei Niepodległości w Warszawie.
13: No i to oczywiście oznacza utrudnienia dla pasażerów w centrum stolicy.
12: W pobliżu miejsca remontu jest nasz reporter Michał Dobrołowicz.
13: Michale, co się zmieniło?
18: Tramwaje nie jeżdżą Aleją Niepodległości między ulicą Nowowiejską a Aleją Armii Ludowej. Obok teraz pracują ekipy sieci ciepłowniczych. Oni muszą zdążyć z tym remontem przed kolejnym sezonem grzewczym. A pasażerowie skarżą się, że podróż trwa dzisiaj dłużej.
19: Dzisiaj z czterema przesiadkami jechałyśmy trasą, którą normalnie jechałybyśmy tylko autobusem i tramwajem.
20: Odczułam tutaj różnicę. Niestety przez to się też spóźniłam do pracy. W szczególności, że to jest centrum Warszawy. No.
18: Jaką ma pani radę dla tych, którzy dzisiaj chcą jechać tramwajami, a tutaj jest inaczej?
20: Cierpliwości.
18: Więcej czasu na przejazd powinni zarezerwować też kierowcy. Aleja Niepodległości w centrum Warszawy jest zwężona i przez to teraz w godzinach szczytu są większe niż zwykle korki.
12: Czas na wizytę u lekarza, bez terminów i kolejek. Dostaną się wszyscy słuchacze RMF 24. W swoim radiowym gabinecie jest już Marek Łabno, nasz lekarz dyżurny.
13: Marku, jakim tematem zajmiesz się dzisiaj?
11: Witam bardzo serdecznie. Dzisiejszy, już trochę wakacyjny program będzie poświęcony najczęstszym urazom. Odpowiem na pytanie, czy trampolina ogrodowa to zawsze tylko dobra zabawa i jak korzystać z niej bezpiecznie. Wyjaśnię też, czym różni się złamanie od skręcenia i od zwichnięcia. Podkreślę, jaki sprzęt jest według mnie absolutnie niezbędny, jeśli chcecie uniknąć poważnych konsekwencji, jeżdżąc na hulajnodze albo na rowerze. Zaprosiłem też gościa, ortopedę i lekarza medycyny sportowej, doktora Martina Bazana. Serdecznie zapraszam.
12: My także zapraszamy serdecznie.
13: Do radia internetowego RMF24.
12: Zespół AGH Racing oficjalnie zaprezentował swój najnowszy w pełni elektryczny bolid.
13: Stworzony w Krakowie pojazd, który będzie prezentowany także poza granicami kraju, jest 11. już bolidem skonstruowanym przez studentów z Koła Naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej.
12: Co potrafi? Opowiadali nam Konrad Wołczański-Zup
13: i Grzegorz Jagiełło.
15: Bolid jest zdolny do rozpoznawania toru, a także samemu do wyboru optymalnej ścieżki i do pokrywania jej.
21: Nasz układ napędowy składa się z 4 niezależnych silników elektrycznych umieszczonych bezpośrednio w kołach. Takie rozwiązanie pozwala nam sterować niezależnie momentem i dzięki temu dodatkowo jeszcze wykorzystywać maksymalną przyczepność, jaką generują opony.
15: Jest on nastawiony na dość krótkie odcinki. Przede wszystkim stawiam tutaj na jak największe przyspieszenie oraz jak największe przeciążenia boczne w zakręcie. Przyspieszenie to jest to rzędu około 3 sekund do setki.
12: Śpieszymy donieść, że do następnych faktów RMF FM pozostało około 26 minut.
13: Tak jest. Punktualnie o 16:30 także nasze fakty kulturalne.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.

0: apetyt na temperaturę będzie rósł w miarę jedzenia poszczególnych dni tygodnia. Tak, z każdym tygodniem będzie coraz cieplej.
1: Ale
0: to jest hit w ogóle.
1: Mało tego, że z każdym tygodniem, z każdym dniem tego tygodnia.
0: Z każdym dniem, chciałem powiedzieć. Tego tygodnia,
1: będzie
0: dokładnie.
1: Cieplej. Już od czwartku nawet 27-28 stopni na zachodzie kraju. Piątek
0: dawać to lato,
1: 32,
0: dawać.
1: Sobota 34. O mamo.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Patrzymy na zegar, no to już chyba czas. 3 minuty, ani sekundy dłużej. 3 minuty zostały do losowania numeru kogoś z was, być może właśnie twojego. Mhm. Wyobraź sobie, drogi słuchaczu, albo ty, droga słuchaczko, co byś zrobiła, gdybyś miała na koncie 1 111 000 złotych?
1: 2 minuty 48 sekund. To jest czas, który może zdecydować o twojej wygranej.
0: Razy 1001. Na ostatniej prostej do finału mnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474. Czas leci. Coraz mniej sekund na wejście do gry.
1: A w sejfach nawet 1 111 000 złotych. RMF 7474. Powodzenia.

0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Zapraszamy Was bardzo serdecznie do odbierania telefonu i do finału naszej kumulacji szczęścia w RMF FM. Chcielibyśmy za chwilę poznać...
2: A czym się
1: poznać...
2: tak bawimy? Co się stało? To jest coś śmieszne?
3: Numer aktualnie jest zajęty.
2: To wcale nie jest śmieszne.
3: Połączenie pozostaje.
1: To na pewno nie jest śmieszne. Czekamy 10 sekund.
2: Okej, thank you. Yeah.
1: Dobra, mamy pierwszy sygnał. Czyli jednak 6 sygnałów dajemy komuś, kto... Ma szansę wybrać jeden z sejfów i być może ma nosa do tego. Jaki sejf kryje w sobie główną nagrodę?
2: Był ktoś busy, a teraz nie jest busy, to powinien odbierać. Co jest? Halo?
1: Halo?
3: Abonent chwilowo niedostępny.
2: Najpierw busy, a teraz niedostępny.
1: Nie, komuś dosłownie tak... Tak, przeleciała szansa na ponad milion złotych. No.
2: Tak, niestety, a my jesteśmy cali we łzach praktycznie, bo poniedziałek miał się zacząć zupełnie inaczej. Bardzo nam jest przykro, ściskamy mocno.
1: Różne rzeczy w życiu się dzieją nieoczekiwane. Być może to był bardzo ważny telefon, który przeszkodził nam w dodzwonieniu się do wylosowanego numeru. Osoby, która ten numer posiada. Droga osobo, słuchaczu nasz albo słuchaczko, wygrywasz 1000 złotych na pocieszenie. No tak. To jest zawsze coś.
2: Na otarcie jest 1000 złotych... Słuchajcie, ale Edyta wygrała dzisiaj 6 tysięcy w pierwszym finale, więc ten dzień nie jest wpisany na straty, nawet powiemy inaczej, rozkręcamy się, bo dopiero ten tydzień się przecież rozpoczął.
1: Zastanawiam, jak Was zmotywować do tego, żebyście jutro odbierali telefon. I wiem, podbijamy nagrodę główną. Jutro w jednym z sejfów czeka 1 130 000 złotych!
2: Mało tego! Jutro też dwa finały, a co się będziemy rozdrabniać? Dwie szanse na ponad 1 000 000 złotych. Dzisiaj grając raz, jesteście w dwóch losowaniach, przypominamy. I to się bardzo opłaca. Uwaga, przez 7 minut pomnożymy razy 1130. Każde RMF, który wyślecie pod 7474, tak. No i właśnie, mała przypominajka, odbieracie jutro telefon. Tak się umówmy, dobra? Mhm. Jutro odbieracie i to dwukrotnie.
1: To, żeby Wam jeszcze ułatwić wchodzenie do gry, przypominamy, że ten bonus razy 1130 obowiązuje też na www.rmf.fm. No to co?
2: Powodzonka.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: RMF, ślecie pod 7474. Jesteście w dwóch losowaniach o ponad 1 000 000 złotych. Bardzo opłaca się zagrać. Na www.rmf.fm również.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wykorzystaj

0: ofertę promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Czas na fakty o 16.30. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
13: Posiedzenie Unijnej Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu nie przyniosło ważnego dla Polski porozumienia.
14: W sprawie zwrotu pieniędzy za sprzęt, który nasz kraj przekazał Ukrainie, a poinformował o tym szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski.
15: My stoimy na stanowisku, że to, co już zostało uzgodnione, powinno być wypłacone zgodnie z już przyjętymi decyzjami, a o nowych wpłatach, nowym kształcie możemy mówić już w nowych cyklach płatniczych, ale konsensusu na razie nie ma.
13: Polska domaga się zwrotu prawie 500 000 000 euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego.
14: Komisja Europejska chce nam przelać jedynie 10% tej kwoty.
13: Kolejny atak na nowy dom Polski w Jerozolimie.
14: Nasza ambasada w Izraelu zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcia rozbitych butelek rzuconych w kierunku polskiego klasztoru.
13: Placówka poinformowała też o nasileniu się w ostatnich tygodniach przypadków nękania prowadzących klasztor sióstr zakonnych.
14: W spisie podkreślono, że osoby dopuszczające się nękania muszą być pociągnięte do odpowiedzialności.
13: Tankowce pełne ropy zaczęły płynąć przez cieśninę Ormus, napisał na swym portalu prezydent Donald Trump.
14: Zapewnił też, że południowa część szlaku przez cieśninę jest całkowicie bezpieczna.
13: W wyniku ogłoszenia wstępnej umowy z Iranem o otwarciu Ormuzu i zniesieniu amerykańskiej blokady irańskich portów, ceny surowca znacząco spadły.
14: Ropa Brent o około 5% do $83 za baryłkę. Czas na fakty kulturalne RMF FM. Jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
16: Witamy,
13: Kasiu. Na początek o premierze klasyki w nowej odsłonie.
16: Chodzi o prapremierę Inferna Augusta Strindberga w Teatrze Siemaszkowej w Rzeszowie. Choć powieść powstała 130 lat temu, sposób, w jaki opisuje przeciążenie bodźcami, lęk przed cywilizacyjnym przełomem i taki rozpad wewnętrznej równowagi, brzmi dziś wyjątkowo aktualnie. I dlatego reżyser Radosław Stępień sięgnął po tekst, który nigdy wcześniej nie został wystawiony w teatrze. Najbliższe pokazy Inferna jutro i pojutrze. We'll be right back. Do 28 czerwca trwać będzie szczecińskie święto klasyki filmowej. Pokazy odbywają się w kinie Zamek.
5: Do klasyki wracamy bardzo rzadko. To są filmy, które dzisiaj działają, które są ciągle aktualne, które ciągle potrafią wzbudzić jakieś emocje.
16: Zapewnia Krzysztof Spór z kina Zamek. W programie jeszcze m.in. Spragnienie miłości, Casablanca, Opętanie czy Wszyscy ludzie prezydenta. Jednym z gości trwającego w Monte Carlo festiwalu telewizyjnego jest Michael Hirst, twórca dynastii Tudorów i Wikingów. Opowiedział tam o dwóch kolejnych projektach historycznych, nad którymi obecnie pracuje. Jednym z nich jest poświęcony epoce Wikingów serial Krwawy topór, a bohaterami drugiego będą średniowieczni heretycy, którzy stworzyli własną wizję chrześcijaństwa.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zgodnie z zapowiedzią, prezydent Nawrocki pojawił się na 80. urodzinach Donalda Trumpa w Białym Domu. Spotkanie naszego prezydenta z Trumpem trwało, czytamy o tym w sieci, minutę 20 sekund.
1: Szybko.
0: Szybko.
1: Szybko. A to zdążyli chociaż, nie wiem, kawę wypić?
0: Nie, no to wiecie, rozpuszczalną to się w 5 sekund robi. To mlekiem zalejesz, to nie trzeba dmuchać nawet.
1: No. Syno. Ameryka.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazję na pielęgnację.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Gol się jak Szymon Marciniak.
13: Nowa golarka Remington zapewnia gładki efekt w 2 minuty. Zero podrażnień, maksimum komfortu. Dokładnie tak jak lubię. 5 niezależnych głowic, wymienny trymer. Jedyny sprzęt, który nadąża za tempem gry. Wybierz Remington i gol się pewnie. Polecam, Szymon Marciniak.
12: Kup w Media Expert golarkę do głowy Remington Boulder XR 8000 w super cenie za 349 zł 99 groszy. Media Expert.
14: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie.

0: Jak okazje?
1: To w euro!
0: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Lepsza połowa dnia w RMF FM.
5: We were good.

0: Fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja.

0: przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 17, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM.
10: A w studiu Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński. Witamy.
11: Zapraszamy.
12: Witamy. Prawdopodobny motyw zbrodni.
11: Zabójstwo taksówkarza z Czerska było zaplanowane.
12: Posłuchajcie ustalenie reportera RMF FM.
11: Zaprezentujemy też opinię o prezydencie USA.
12: Sporo Polaków nie ufa Donaldowi Trumpowi.
11: Pytaliśmy dlaczego.
12: Będzie taniej.
11: Ale spodziewajmy się podwyżek.
12: Mamy ważne informacje dla kierowców.
11: Konkretnie dotyczące naszych portfeli.
12: Zarzut zabójstwa taksówkarza w związku z rozbojem usłyszał 27-letni Mateusz G. z Czerska w Pomorskiem.
11: Według najnowszych informacji ofiara i podejrzany znali się, informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co mówił mężczyzna podczas przesłuchania?
13: Przyznał, że te zbrodnie planował. Jak usłyszałem w prokuraturze, tłumaczył, że 75-letni taksówkarz miał w przyszłości skrzywdzić kobietę z jego otoczenia. Śledczy będą teraz weryfikować tę wersję, ale nie wycofują się z pierwotnego założenia, że motywem zbrodni mogła być chęć kradzieży samochodu. Według ustaleń prokuratury mężczyzna zamówił w piątek kurs do Chojnic, a w trakcie jazdy kazał kierowcę zjechać na przydrożny parking. Tam zaatakował 75-latka nożem, zadając mu w sumie 3 ciosy, które okazały się śmiertelne. Następnie odjechał jego Mercedesem, jednak samochód zatrzymał się po przejechaniu zaledwie kilkuset metrów. Prawdopodobnie nie zabrał taksówkarzowi kluczyków. Podejrzany został zatrzymany następnego dnia w Gdańsku. Grozi mu dożywocie.
12: Sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące.
11: Rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22 rozbił się podczas lotu szkoleniowego koło Irkucka na Syberii.
12: Maszyna spadła w trakcie podchodzenia do lądowania. Pilotom udało się katapultować.
11: Rosyjskie dowództwo zapewnia, że na pokładzie samolotu nie było pocisków.
12: Armia Putina używa tego typu samolotów do ataków na Ukrainę.
1: Pytamy o fakty.
11: Czy możemy liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa?
12: No, co drugi Polak uważa, że nie.
11: Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
12: Tylko 30% badanych wierzy, że na prezydencie USA możemy polegać.
11: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, rozmawiałeś z mieszkańcami Warszawy o tym badaniu. Dlaczego Polacy zatem nie ufają Trumpowi?
14: Po pierwsze, dlatego, że jest politykiem nieprzewidywalnym. Moi rozmówcy uważają również, że Donald Trump podejmuje decyzję, nie licząc się z żadnymi konsekwencjami.
15: Nie można mu do końca ufać, bo bardzo często zmienia zdanie. Jest troszkę nieobliczalny.
16: Na Trumpa to na pewno nie możemy liczyć. Realizuje wyłącznie swoje biznesowe cele.
14: To głosy mieszkańców Warszawy. Z drugiej strony moi rozmówcy podkreślali, że prezydent USA Donald Trump obecnie bardziej angażuje się w sprawy Bliskiego i Dalekiego Wschodu, dlatego poświęca znacznie mniej uwagi Europie.
12: Jutro na stacjach paliw będzie nieco taniej.
11: Kierowcy w najbliższym czasie muszą jednak spodziewać się podwyżki. Niebawem wygasną przepisy obniżające akcyzę na paliwo.
12: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, co to będzie oznaczać dla zmotoryzowanych?
17: Na razie kierowcy zobaczą drobną obniżkę, bo jutro na dystrybutorach zobaczymy 5,97 zł za litr benzyny 95 oraz 6,37 zł za litr oleju napędowego. To odpowiednio o 7 oraz 3 grosze mniej. Ale o północy wygasa rozporządzenie obniżające akcyzę. To oznacza, że kolejne maksymalne ceny paliw będą już obliczone w oparciu o pełną stawkę tej opłaty. Wynika z tego, że ceny paliw zostaną powiększone o 29 groszy za litr w przypadku benzyny 95 i o 28 groszy za litr w przypadku oleju napędowego. Pełna akcyza wróci więc na stację w najbliższą środę. W międzyczasie spodziewany jest spadek cen ropy w związku z zapowiadanym porozumieniem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. To może pomóc w uniknięciu skokowej podwyżki.
11: Jak rząd chce załatać dziurę budżetową? Do czyich kieszeni zamierza sięgnąć?
12: O tym usłyszycie w Faktach Ekonomicznych o 17.30. Zapraszamy w imieniu Krzysztofa Berendy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Ach, tak się zastanawiam. Na co komu ciepłe kraje, skoro w sobotę ciepłe kraje to my będziemy mieć tutaj w Polsce. 34 stopnie w cieniu na zachodzie kraju.
10: No, troszkę się mylisz, bo 36 będąc tutaj dokładniejszym na zachodzie, rzeczywiście przygotujmy się i te wszystkie patenty, czyli dużo wody.
1: Cienia też.
10: Cienia. No i co jeszcze? Hamak. Wachlarz.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: A teraz wszystkie ręce na pokład. Chodzą słuchy, że Lewy dogaduje się z drużyną piłkarską z Chicago.
10: No to my musimy sprawdzić, czy w tym Chicago, w sklepach polskich...
1: są gotowi.
10: Czy są kulki mocy tam.
1: Ach. Właśnie, czy Lewy za nią będą mieli co jeść?
10: Tylko u nas. Dzwonimy za ocean, a to trochę potrwa, więc bądźcie z nami. Już za moment. Ola Filipek.
1: I Mateusz Operchał.
10: Cześć,
1: tu lepsza połowa dnia.

0: piszą w sieci, że Lewy prowadzi rozmowy z przedstawicielami klubu Chicago Fire, więc no co, no postanowiliśmy sprawdzić w lepszej połowie, czy Ameryka jest gotowa na przyjęcie króla.
1: Morning, Alexandra Food.
2: Dzień dobry, czy mówi pani po polsku?
1: Tak, dzień dobry.
0: My dzwonimy z RMF-u, z Polski, bo podobno Robert Lewandowski ma się przeprowadzić do Chicago, a my się martwimy o jego dietę.
1: Nie, ale dokładnie o co chodzi?
2: Chcielibyśmy zapytać, czy macie dział bezglutenowy w sklepie?
1: O, bezglutenowy. Mamy dwa produkty, które nie mają gluten, są gluten-free, to są pyzy i kluski.
0: Wow!
2: O, czyli takie kulki mocy.
0: A to są takie kluski śląskie?
1: Kluski śląskie i pyzy mamy z mięsem i ze serem.
0: Okej, okay, super.
2: A one są w kształcie takich kulek bardziej, czy takie podłużne?
1: Nie, to są kopytka te podłużne. Kluski to są te takie round i mają taką ciureczkę w środku.
2: A, czyli kulki.
1: Są okrągłe.
2: Kulki.
0: Super.
1: Takie kuleczki okrągłe, tak.
2: O, to się nada, to jest idealnie.
0: To dziękujemy bardzo.
2: Super, dzięki wielkie, wszystkiego dobrego.
1: Oczywiście.
2: Całujemy.
1: Wszystkiego dobrego nawzajem. Całujemy od nas.
0: Całujemy bardzo, ale możecie tam już te rozwijać, czerwone karpety.

0: Bumci, bumci, bum, bum. Bumci, bumci, bum, bum.
1: To jest coś pięknego w ogóle.
0: Świetny
1: to jest tekst. Tak. Shona Paul w RMF FM. Tymczasem za chwilę fakty i fakty ekonomiczne. Okazuje się, że prezydent Nawrocki odbył dwie rozmowy z Trumpem.
0: I o tym opowiemy w faktach RMF FM o 17.30.

0: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen.
2: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Po reklamie.
11: Czas na fakty o 17.30. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
12: Prezydent Karol Nawrocki odbył dwie rozmowy z Donaldem Trumpem w czasie wczorajszej gali Federacji UFC organizowanej w urodziny amerykańskiego przywódcy.
13: A poinformował o tym w Waszyngtonie szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
14: Jedną rozmowę krótką widzieliście Państwo wokół kamery tuż przed jedną z walk, chyba tych końcową, jedną z końcowych walk, ale wcześniej także odbywała się inna rozmowa już wewnątrz w samym budynku.
12: Minister zapowiedział, że po powrocie z USA prezydent Karol Nawrocki zaprosi wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i podzieli się z nim informacjami na temat m.in. obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
13: A więcej na ten temat obiecujemy w kolejnych faktach.
15: Opozycja w Polskim Komitecie Olimpijskim wygrała kluczowe głosowania,
12: zobowiązując prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. To konieczne, by pozbawić go stanowiska.
13: Kiedy mogłoby to nastąpić? Pytał nasz dziennikarz sportowy Cezar Dziwiszek.
16: Zanim opozycji prezes musi na mocy uchwały zwołać walne w ciągu 30 dni. Sęk w tym, że robić tego nie zamierza, bo uważa, że to działanie bezprawne.
17: Komisja rewizyjna jednoznacznie się wypowiedziała, że to jest niezgodne ze statutem.
16: Czyli raczej nie spodziewajmy się kolejnego walnego w czerwcu, krótko mówiąc.
17: W kwietniu w przyszłym roku wyborczego.
16: W kwietniu kończy się kadencja Radosława Piesiewicza, ale już zapowiedział, że będzie ubiegał się o reelekcję. Opinie prawne prezesa PKOL kwestionuje doradca ministra sportu Robert Korzeniowski.
18: Prezes Piesiewicz powinien być w służbie olimpizmu, a nie my jego zakładnikami, czy zakładnikami jego woli czy gierek.
16: Wydaje się zatem, że na pozór opozycja w PKOL-u odniosła dziś zwycięstwo. Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej, wygląda ono na perrusowe i na zmianę prezesa jego przeciwnicy jeszcze poczekają.
12: Jak finansować system ochrony zdrowia?
13: To pytanie między innymi padnie w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
12: Po 18 gościem Grzegorza Straczyńskiego będzie Wojciech Konieczny, senator Nowej Lewicy i były wiceminister zdrowia.
13: Zapraszamy.
19: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
12: Zaprasza Krzysztof Berenda.
13: Witamy, Krzysztofie.
20: Dzień dobry. Rząd spróbuje jutro ograniczyć rynek turystycznego wynajmowania mieszkań. Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o usługach hotelarskich i w nim zapisane jest to, że każdy, kto ma mieszkanie, które wynajmuje jak hotel, ten będzie musiał zgłosić to mieszkanie do rejestru. I co jeszcze ważniejsze, gminy będą mogły wyznaczać tak zwane strefy wolne od Airbnb, czyli powstaną całe strefy, całe budynki, a nawet całe dzielnice, gdzie takich mieszkań na krótkoterminowy najem nie będzie można mieć. No bo coś takiego często przeszkadza mieszkańcom, oni chcą mieszkać, a za drzwiami często mają hotel, głośny hotel i to bywa problemem. Ludzie po prostu nie chcą mieć kłopotliwych sąsiadów. Karą za złamanie tych ograniczeń będzie nawet 50 tysięcy złotych. Jutro te zmiany ma zatwierdzić rząd, a potem trafią one pod obrady Sejmu. Jutro rząd zajmie się także wprowadzeniem nowego podatku. I mówiąc wprost, to będzie podatek od Orlenu. Formalnie nazywa się on podatkiem od nadmiarowych zysków, czyli od tego, co Orlen zarobił na drogiej ropie. Skarb państwa chce na tym zyskać 4 miliardy złotych. A propos paliw, jest szansa na to, że w końcu będą tańsze. Ropa naftowa na światowych rynkach mocno idzie w dół. Po tym, jak Donald Trump ogłosił koniec wojny z Iranem, baryłka ropy WTI potaniała sprzed weekendowych 95 dolarów do raptem 80. I pomagają tutaj także spadające kursy walut. Euro kosztuje w tej chwili 4,24 zł, dolar 3,65, frank szwajcarski 4,60, a brytyjski funt 4,91.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Uwaga, uwaga, to jest czas najwyższy, żeby złapać za telefon, wybrać numer 12,2 miliony i podzielić się z naszą gorącą sekretarką. Mateusz, co ty robisz?
1: No mówiłeś, żeby dzwonić.
0: Ale to nie ty!
1: Aha, to przepraszam
0: bardzo. To wy dzwońcie, dajcie znać.
1: No to trzeba mówić od razu.
0: Jak wam minął poniedziałek? Czy jesteście gotowi na resztę tego tygodnia? Może kogoś chcecie pozdrowić albo przypomnieć komuś o urodzinach albo rocznicy?
1: To rozłączę się i macie wolną linię.
0: I wy macie wolną linię. 12,2 miliony.
2: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowid. RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty z Kowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i stwędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowisko w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Weź udział w słonecznej loterii. Bielena Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa. Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo z Media Expert taniej masz.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Po reklamie.
8: RMF FM, twoje ulubione kawałki.

0: wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
5: No nie wiem.
4: Bo porywa publiczność.
6: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5:30.
1: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
7: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych.
4: Czyli rzeczy, o których facetka od historii boi się wam powiedzieć.
1: We wtorek po 23:00 w RMF FM. Słuchaj też na rmfon.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
8: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
9: Po reklamie.
10: To już prawie 18 na zegarach RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński w studiu. Zaczynamy.
9: Zapraszamy.
11: Prezydent zdobył informacje o amerykańskiej obecności w naszym kraju.
9: I podzieli się nimi z szefem MON-u.
11: Dokąd uciekł napastnik?
9: Po porannym zabójstwie.
11: W Białej Podlaskiej pyta nasz reporter.
9: Finansowanie ochrony zdrowia. O tym w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
11: Grzegorz Sroczyński zaprosił Wojciecha Koniecznego.
9: Senatora Nowej Lewicy i byłego wiceministra zdrowia. Polski prezydent rozmawiał dwukrotnie z Donaldem Trumpem oraz m.in. z wiceprezydentem J.D. Vance'em i specjalnym negocjatorem Jaredem Kushnerem.
11: To według szefa prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcina Przydacza plon udziału Karola Nawrockiego w uroczystościach związanych z 250. rocznicą powstania USA połączonych z urodzinami amerykańskiego przywódcy.
9: Na konferencji prezydenckiego ministra był korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, co Karol Nawrocki miał usłyszeć od Donalda Trumpa?
12: Dzień dobry. Prezydent Donald Trump podtrzymał w czasie rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim deklarację o zwiększeniu obecności sił USA w Polsce. Po przyjeździe do Polski polski prezydent chce spotkać się z szefem MON i rozmawiać na temat m.in. obecności wojskowej USA w naszym kraju. Polska zabiega, by obecność rotacyjna została zamieniona na obecność stałą. Minister Marcin Przydacz wyjaśnił, że wczoraj podczas wizyty w Białym Domu prezydent Nawrocki dwukrotnie rozmawiał z prezydentem Trumpem. Miał rozmawiać także z szefem dyplomacji USA, szefem Departamentu Energii oraz wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Minister dopytywany, czy są jakieś zdjęcia czy filmy z tych rozmów, zawsze przecież kancelaria chętnie udostępnia takie materiały, stwierdził, że prezydent był na urodzinach Donalda Trumpa i trudno by robił sobie wówczas zdjęcia. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
11: Informacja sprzed chwili podana przez agencję Reutera.
9: Wstępne porozumienie między USA a Iranem zostało podpisane.
11: Sygnowali je prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump,
9: wiceprezydent J.D. Vance,
11: a także przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagheera Ghalibafa. Sprawca zabójstwa Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie wciąż poszukiwany.
9: Przed 10:00, przypomnijmy, zastrzelił 44-letniego Rosjanina.
11: Tożsamość zabójcy nie jest jeszcze znana.
9: W miejscu tragedii na osiedlu Jagiellońskim jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Co o tym zdarzeniu, Dominiku, mówią mieszkańcy?
13: Są zaskoczeni, bo uważają to miejsce za spokojne osiedle starszych ludzi.
14: Na co dzień nic się tutaj nie dzieje. Dzieci się bawią, kościół dzwoni. Lata temu tylko było słychać o jakimś morderstwie w bloku obok, a tak spokojnie.
5: Ostatnio spokojnie to było, nic się nie działo.
15: Nie spodziewałam się takiego czegoś.
13: Policja apeluje o zwracanie uwagi na podejrzanie zachowujących się ludzi i prosi o wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu i zatrzymaniu zabójcy.
16: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
9: Grzegorz Sroczyński i jego gość.
11: Witamy i zapraszamy.
17: Witam Państwa bardzo serdecznie, a dziś zaprosiliśmy Wojciecha Koniecznego, senatora PPS-u, klub Nowa Lewica, lekarz, neurolog i do niedawna wiceminister zdrowia. Witam, panie senatorze.
18: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze.
17: No macie kolejną minę, która właśnie wybuchła już pod koalicją rządzącą. Młody lekarz Dawid Kacprzyk, a jednocześnie radny KO i szef partyjnej młodzieżówki KO. Zarobił 1 600 000 w zeszłym roku w warszawskim szpitalu południowym, który podlega pod KO, jak się można domyślić.
18: Z jednej strony można by tak nieco ironicznie powiedzieć, pogratulować młodzieży, ale tak na serio, no to mina wybuchła pod panem doktorem, tak mi się wydaje, bo oczywiście bazujemy na doniesieniach...
17: Ale ktoś mu te pieniądze wypłacił.
18: Tak,
17: sam sobie chyba
18: tak,
17: nie wypłacił.
18: To jest druga sprawa, ale bazujemy na doniesieniach medialnych, prawda? Nie, no ale z tego, co wiemy, to sytuacja jest no, bardzo ciężka, ponieważ takie pieniądze w moim odczuciu są nierealne do zarobienia taką lekarską robotą.
17: Czy można zostać jeszcze youtuberem
18: Tak, ale
17: znam youtuberów, którzy tyle zarabiają w tym wieku, ale ten chłopak ma 28 lat, nie ma specjalizacji.
18: O to chodzi. Wiem, że są lekarze, nie jest ich tak dużo, jak się może powszechnie sądzi, którzy zarabiają takie pieniądze, czy większe. Ale no, w tym wieku to naprawdę jest to sytuacja, no, która będzie budzić kontrowersje, słusznie. I myślę, że do wyjaśnienia na wielu płaszczyznach, ponieważ no, tutaj pan doktor robi specjalizację, jednocześnie koordynuje oddział, jednocześnie pracuje w innych szpitalach, jednocześnie udziela się medialnie. Zresztą no chyba teraz jest czas, żeby pan doktor pochodził trochę do mediów i wyjaśnił tą sytuację.
17: No myślę,
18: tego,
17: że właśnie
18: wiem,
17: teraz nie będzie chodził do mediów. Patryk
18: właśnie szkoda.
17: Patryk Słowik w Portalu Zero ujawnił dziś, że Kacprzyk według grafiku pełnił dyżur na SOR-ze, a jednocześnie pojawiał się w telewizji, uczestniczył w posiedzeniach Rady Dzielnicy. Nasz młody lekarz w tym warszawskim szpitalu południowym w lutym spędzał na dyżurach średnio 13 godzin, w czerwcu zbliżył się do 14 godzin, a w listopadzie 15 godzin dziennie zeszłego roku. Jak to jest możliwe?
18: Panie redaktorze, swego czasu ja miałem po 12 dyżurów czy 13, 6 w oddziale, 6 w pogotowiu, nie wiem, ja to tam jakby przeliczyć, nie przeliczałem tego, ile to jest godzin miesięcznie. Zresztą zależy, czy to są jakby dyżury 24-godzinne, czy te mniejsze, ale tego, to jest bardzo trudne do przeżycia, jeżeli się to rzeczywiście odbywa
17: nie,
18: i pracuje.
17: Ja wiem, że panie senatorze, panie doktorze, ja wiem, że praca lekarza jest trudna i te dyżury są trudne. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że on w czasie tych dyżurów jednocześnie występował w telewizji. No, to jest możliwe? Pan był szefem szpitala, dyrektorem szpitala.
18: Ja wiem, panie redaktorze, byłem szefem szpitala, byłem jednocześnie senatorem zeszłej kadencji i no nie mogłem być jednocześnie w szpitalu i w Sejmie. No to tego się nie dało zrobić, więc oczywiście za każdym razem no to był taki usprawiedliwiona niepłatna nieobecność i tak pan doktor powinien postępować. No jeżeli gdzieś był zatrudniony i w tym czasie pełnił jakieś inne funkcje, to pisze pismo do dyrekcji, jest jakieś zastępstwo, czy może sobie poradzą bez niego, no zależy jaka sytuacja tam jest na tym oddziale i go nie ma. Natomiast jeżeli w tym czasie brał pieniądze, no to jest ciężkie wykroczenie przeciwko prawu pracy, przeciwko obowiązkom służbowym, przeciwko przepisom NFZ-u, przeciwko swojej specjalizacji. No tutaj dlatego mówię, że sytuacja jest ciężka, ponieważ jest to sprawa wielowątkowa. Jeżeli doniesienia się potwierdzą i to wygląda tak, jak media przedstawiają, no to tutaj gdzie nie spojrzeć, to coś jest naruszone, jakiś przepis.
17: A nie boi się pan, że wy jako koalicja przez takie rzeczy i przez służbę zdrowia, kolejne afery w służbie zdrowia, przegracie wybory?
18: Afery to by było może do przeżycia jakoś, bo jedna afera przykrywa drugą i inne sprawy i tak dalej. Chodzi o to, żebyśmy no, tą ochronę zdrowia poprawiali, żebyśmy pokazywali, że to robimy, żeby to było widoczne. To jest, przez to się wygrywa wybory, tak mi się wydaje. Jeżeli jeżeli tego nie ma, no to rzeczywiście sytuacja może być gorsza. Natomiast przez afery, no to są, to jest, no, nie chcę wielkich słów używać, ale powiedzmy jakieś wynaturzenie, no. Nie można też tak do końca tego traktować, no bo to jakby przez pijanego, nie wiem, policjanta przegrać wybory, no. No, przez, pan, ale... przez lekarza, którego nie było w pracy, a powinien być, no to jest jego, no, jego pan, przewinienie.
17: Nie, tu chodzi trochę o co innego. Myślę, że ludzi co innego wkurza, zwłaszcza młodych, że po prostu jak jesteś działaczem Koalicji Obywatelskiej, tudzież być może Lewicy, to możesz ten 1 600 000 zarobić, a jak nie jesteś, to nie zarobisz, mój drogi. To tak działa, tak ludzie patrzą na tę historię.
18: Taka zbitka oczywiście jest niebezpieczna. Panie redaktorze, to jest tak. System ochrony zdrowia...
17: Nie ma pan wrażenia, że to nie jest zbitka, to nie jest jakieś popólstwo. To tak wygląda po prostu.
18: System ochrony zdrowia jest...
17: Zna pan 28-latka lekarza bez specjalizacji, który 1 600 000 zarobił? Ja nie znam.
18: Na medycynie nie znam, bo może, nie wiem, na giełdzie, czy miał bogatych rodziców, no są różne takie, no to, czy nie wiem, miał jakąś firmę, która, nie wiem, czymś handlowała, okołomedycznie, takie jakieś tam przypadki w przeszłości były. Ale na medycynie, na leczeniu ludzi, na byciu w szpitalu, na specjalizowaniu się, na wykonywanie jakichś zabiegów, no to nie znam. To muszę powiedzieć, że to jest sytuacja, no dobrze, która jest dla mnie nieznana.
17: Porozmawiamy o tym, o służbie zdrowia i o tym galimatiasie w drugiej części. Chcę jeszcze pana zapytać, czy prezydent Nawrocki opluwał własną ojczyznę w Stanach Zjednoczonych?
18: Nie wiem, to znaczy nie słyszałem tak, żeby aż opluwał. Oczywiście wyzłośliwiał się.
17: W koalicji rządzącej zacytuję Krzysztofa Brejzę, który napisał: opluwanie własnej ojczyzny, tego jeszcze żaden prezydent RP nie grał.
18: Wyzłośliwia się pan prezydent, próbuje dopiec swoim przeciwnikom politycznym za granicą, to robi. Czy to jest opluwanie tych polityków? No, jeżeli ktoś tak to odbiera, no to jest, może tak jest, ale ja bym powiedział, że niepotrzebnie przenosi spory wewnętrzne na rynek zewnętrzny, na to, co powinien ugrać tam w Stanach Zjednoczonych. I jeżeli tak robi, i robi to w obecności Amerykanów, Amerykanie to odnotowują, to jest oznaka nie jego siły, tylko jego słabości.
17: Prezydent Nawrocki mówił w Stanach, że polityka prowadzona przez obecny rząd raczej przeszkadza niż pomaga. Stwierdził też, że Donald Tusk i Radosław Sikorski zniszczyli relacje ze Stanami, które on musi naprawiać.
18: Panie redaktorze, nie jestem tym zaskoczony, ponieważ to jest wspólnota pewna. Prezydent Trump i pan prezydent Nawrocki mają bardzo podobne taki imidż polityczny, mają bardzo podobny i myślę, że prezydent Nawrocki stara się naśladować te takie ekstrawaganckie również wypowiedzi prezydenta Trumpa i tak sobie po prostu hasa.
17: Porozmawiam o tym jeszcze w drugiej części. Wcześniej hasał minister Sikorski, który też robił heheszki z kolei z prezydenta Nawrockiego, że może poboksuje w tej gali MMA i może nawet do półfinału dotrze, więc rozumiem, że jest ciąg zdarzeń, w którym obie strony robią sobie...
18: Nie wiem, jakim stylem.
17: To, co najprzyjemniejsze. Dobrze, panie senatorze, za chwilę będziemy rozmawiać dalej. Żegnamy słuchaczy RMF FM. Przechodzimy teraz do naszych mediów społecznościowych i do Radia RMF 24, a porozmawiałem m.in. o nowym programie PiS-u, który być może też jest trudny dla koalicji. Zapraszam.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Cicho teraz, cicho. Jest jeszcze. Nie, ona już skończyła dyżur.
10: Już nagrane?
16: Tak.
10: Aha.
16: Także za nami fakty z kraju i ze świata, za chwilę fakty z waszego życia, bo gorąca sekretarka podrzuciła nam nieco nagrań.
10: Nie możemy się doczekać. Ola Filipek,
16: Mateusz Operchał
10: i lepsza połowa dnia z najlepszą muzyką specjalnie dla was. Można dać głośniej.

0: gorąca sekretarka już wie, jak wyglądał wasz poniedziałek i jak wyglądał będzie tydzień. Halo, halo! Co tam?
1: To gorąca sekretarka RMF FM.
2: Ile do piątku, jo, jo, jo!
3: Bawimy się dobrze z moją przyszłą synową i synem. Kupowaliśmy dużo fajnych rzeczy do ich mieszkania. Wracamy do domu zmęczeni, ale szczęśliwi.
4: Ja bym chciał pozdrowić swoich znajomych i przyjaciół ze zjazdu szkolnego, grupę Strzemeczna. Dzięki.
5: Dzisiaj są imieniny Jolanty. Ja jestem Jolanta i składam wszystkim Jolantom najserdeczniejsze życzenia. Jola Stychów mówiła.
6: Właśnie wróciłam do pracy po dwutygodniowym urlopie i przeżyłam ten poniedziałek, więc się cieszę. Yeah!
7: Wczoraj miałam urodziny i skończyłam siódemkę, bardzo wszystkich pozdrawiam.
8: 7 lat. Pozdrawiamy.
7: Pozdrawiamy.
9: Za 2 dni rodzi mi się syn i co? I zakupy, i shopping, i sprawy, i żona, i wszystko.
10: Ale jakie zakupy, jaki shopping? To się wyspać trzeba na zapas. Wszystkiego dobrego.

0: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się odmalować salon,
1: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Kto powiedział, że jest weekend?
4: RMFFM.
5: Że to powiem, najlepsze radio.
3: A, no to wszystko jasne.
6: Jest weekend.
3: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
7: Czystą radość weekendu zapewnia producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox z aktywnym tlenem.
8: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie. 18.30 i czas na fakty. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Waryński.
15: Zderzenie auta osobowego z ciężarówką na trasie S11 w Zachodniopomorskim.
16: Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Jezdnia w kierunku Szczecinka jest zablokowana.
15: Spory korek na autostradzie A2 na wysokości Poznania.
16: Dwa pasy jezdni w stronę Świecka między węzłami Krzesiny Luboń zostały zablokowane po wypadku, w którym ranna została jedna osoba.
15: Z wiaduktu spadł mężczyzna.
16: Utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze około 2 godzin.
15: 18-letni Bartosz G. podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K. w Mławie na Mazowszu był poczytalny w chwili popełnienia czynu. Tak uznali biegli psychiatrzy.
16: Oznacza to, że mężczyzna będzie mógł uczestniczyć w toczącym się postępowaniu i w pełni odpowiadać przed sądem.
15: Zbrodnia wstrząsnęła opinią publiczną wiosną ubiegłego roku. Ciało Mai K. znaleziono tydzień po jej zaginięciu.
16: W tym czasie Bartosz G. przebywał w Grecji.
15: Do Parlamentu Europejskiego wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi z PiSu.
16: Pismo skierował prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
15: Jak podała wcześniej prokuratura krajowa, chodzi o śledztwo w sprawie podania nieprawdy w deklaracjach podatkowych.
16: Na mundialu Hiszpania kontra
15: Republika Zielonego Przylądka.
16: O tym meczu usłyszycie więcej w faktach RMF FM o 19:00. Już teraz zapraszamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: wspomnienia. Po koncercie na Wawelu Igo, oczywiście to było coś magicznego i był tam też stumilowy las. Nowość w RMF FM. Tymczasem naukowcy przygotowali ultradźwiękowe espresso. Czytam o tym, nie wiem czemu o tej porze, ale espresso, które nie potrzebuje wrzątku. Wystarczą ultradźwięki.
1: Po co ultradźwięki? No zwykłe też wystarczą. Dajcie głośniej RMF i od razu się rozbudzicie.
2: Reklama.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: W lesie z psem lepiej być nie może. W przygotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że

0: Sortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
5: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
6: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w Pre Zero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl.

0: sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa wadzi wolne.
3: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
4: Jak oliwa? To Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
9: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
8: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
10: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwcy NATO.
8: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już w niedzielę po 23 w RMF FM.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
14: Ola Filipek i Mateusz Operchał, dziękujemy wam za dziś, ale posłuchajmy jeszcze razem faktów RMF FM o 19.
15: A fakty mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wyryński. Prosimy.
16: Kontrowersje w sprawie młodego lekarza.
17: Koordynatora SOR-u w warszawskim szpitalu południowym.
16: NFZ skontroluje placówkę.
17: Pozostałości po II wojnie światowej na dnie Bałtyku.
16: Na ile mogą być niebezpieczne?
17: Znamy wyniki badań.
16: Republika Zielonego Przylądka nie pozwoliła sobie strzelić gola w pierwszej połowie meczu.
17: No to zadziwiające, bo rywalem Hiszpania.
16: Jeden z głównych faworytów do wygrania mundialu. Narodowy Fundusz Zdrowia wszczął kontrolę w warszawskim szpitalu południowym.
17: Te informacje potwierdził dziennikarz RMF FM.
16: A celem kontroli jest ustalenie, czy lecznica spełniła wymogi w zakresie zapewnienia personelu lekarskiego na szpitalnym oddziale ratunkowym.
17: Jest to reakcja na publikacje medialne dotyczące lekarza, który jest koordynatorem SOR-u.
16: Z informacji, jakie podaje 29-latek, wynika, że pracuje także w 3 innych placówkach medycznych w stolicy. Miał pracować średnio 11 godzin dziennie, wliczając niedzielę i święta.
17: Lekarz miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł.
16: Jego przypadek był poruszony w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Gościem Grzegorza Sroczyńskiego był senator Nowej Lewicy, były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.
18: To sytuacja, która będzie budzić kontrowersje, słusznie. I myślę, że do wyjaśnienia na wielu płaszczyznach, ponieważ tutaj pan doktor robi specjalizację, jednocześnie koordynuje oddział, jednocześnie pracuje w innych szpitalach, jednocześnie udziela się medialnie, zresztą chyba teraz jest czas, żeby pan doktor pochodził trochę do mediów i wyjaśnił tą sytuację.
16: Całą rozmowę publikujemy na naszej stronie rmf24.pl.
17: Katastroficzne wizje się nie sprawdziły.
16: To najważniejszy wniosek po zakończeniu największego w historii polskiego Bałtyku projektu badającego wraki, amunicję i broń chemiczną, które zalegają na dnie polskiego morza.
17: Eksperci przebadali m.in. wrak tankowca Franken, wrak Stuttgart
16: oraz rejony głębi gdańskiej i rynny słupskiej. Co ustalili?
19: Zbiornik chodniki na Frankenie są prawie że puste. Te, do których nie ma dostępu i gdzie może coś być, znajdują się poniżej poziomu dna, więc nawet jak się rozszczelnią, to skażą dno. Natomiast nie będzie takiego wypływu, który mógłby spowodować jakąś plamę oleju na powierzchni.
20: Jak te wyniki zostały przyjęte tutaj w Gdyni?
19: Ja myślę, że one są uspokajające w gruncie rzeczy. Morze Bałtyckie ma problemy, ale okazuje się, że te pozostałości II wojny światowej, których się tak bardzo obawialiśmy, można by plasować gdzieś na kolejnych, dalszych miejscach jako pewien problem, natomiast nie pośród tych kluczowych.
17: Wyjaśniał Jan Młotkowski.
16: Z zastępcą dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
21: Mundial 2026. Kto wyjdzie z grupy?
17: Duża niespodzianka po pierwszej połowie meczu Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka na piłkarskim mundialu. W starciu potęgi z Kopciuszkiem wciąż jest 0-0.
16: Tak jest, to wszystko śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Witamy Cię, Czarku.
22: Dzień dobry.
16: Jak wygląda to spotkanie? Opisz.
22: No, poza tym, że zaskakująco. Dzielni Kaboverdyńczycy, tak się mówi o mieszkańcach tego kraju. Mądrze się bronią. Hiszpanie oszczędnie natomiast gospodarują swoim potencjałem. Dopiero w końcówce pierwszej połowy dwie bardzo dobre sytuacje Angola miał Ferran Torres. Natomiast pierwszy celny strzał, bardziej podanie do bramkarza, Hiszpanie oddali dopiero w 15 minucie, co też o czymś świadczy. Faworyt na razie więc zawodzi na całej linii Republika Zielonego Przylądka. Półmilionowy afrykański kraj, nieco większy od powiatu białostockiego, jak sprawdziłem, przeżywa swoje chwile chwały. Ale pamiętajmy, że w debiutującej na Mistrzostwach Świata reprezentacji Cabo Verde próżno szukać gwiazd. Hiszpania natomiast ma Rodriego, Gaviego, Pedriego, Fabiana Ruiza i tak dalej, więc jeśli remis utrzyma się do końca meczu, byłaby to do tej pory największa sensacja tego mundialu.
17: No właśnie, oglądacie mecze mundialowe?
16: Domy, tak, oczywiście. Oczywiście.
17: No ale co jeśli telewizor jest jeden?
16: A część domowników chce oglądać coś innego?
23: No najlepiej to podpiąć laptopa i po prostu na dwa ekrany oglądać.
24: Kto, komu miałby ustąpić? No bo mecze zwykle lepiej się ogląda na większym ekranie.
23: Zależy, kto rządzi w domu.
25: A pani źle trafiła, bo ja bym też słuchała i oglądała.
24: To bardzo dobrze trafiłam.
25: Ja lubię piłkę nożną, bardzo lubię.
26: Każdy ma swoje hobby, no. Nie ma co zabierać jedno drugiemu.
27: No trzeba dążyć po prostu do tego, żeby w zgodzie jakoś móc funkcjonować.
17: No pełna zgoda tak z rozmówcami jest naszej reporterki Agnieszki Wyderki.
16: Kibiców i nie tylko im, fanom sportu. Polecamy następne fakty RMF FM o 20:00. Zapraszamy.
28: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: W nawiązaniu do faktów sportowych muszę wam powiedzieć, Hiszpania remisuje 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Było u nas, było.
30: Tak, tak, tak, tak.
29: I fachowcy mówią o tym, o tej pierwszej połowie jaja.
30: Darek, no.
29: No, ale no, ja cytuję fachowców, no. To jest
30: ale...
29: duża niespodzianka.
30: Ale to są żarty, czy...
29: Aha,
16: duża niespodzianka. Piłka w grze, nie? Czy nie?
30: To ole.
16: Ole. Poza tym jaja je Coco Jumbo. I do przodu.
29: O, i trzymamy za Zielonym Przylądkiem.

leciały tak, żebym padła trupem. Drop Dead, Olivia Rodrigo. Wita wieczór, no po trudnym, po weekendowym, jak zawsze poniedziałku, tu Bobista, tu Darek Maciborek, witajcie, witajcie. Ale mamy dla was jeszcze więcej nowej muzyki. Taylor Swift, już w propozycjach. I knew it.

0: sponsorem Poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
1: Sponsorem programu Poplista jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

są czyste od tej zieleni gitarowe. Brzmienie w klimacie bluesowej radości zawsze u Mroza. Nie ma miejsca jak doma. W propozycjach Starsa powraca do wspomnień w nowym nagraniu. Czy będziemy się pamiętać w propozycjach do waszej listy?

0: niby proste turu-turu, ale słońce zaczyna świecić może troszkę bardziej. No niby to tylko remix Davida Guetty, ale dołożył swoje 3 grosze do starego przeboju Just The Way You Are, Milky.
1: Sponsorem poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primacol Professional.
2: Sponsorem programu Poplista jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Przyjdź w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
5: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
7: W lesie z psem lepiej być nie może. W przygotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Kto powiedział, że jest weekend?
11: RMF FM.
12: Że to powiem, najlepsze radio.
10: A, no to wszystko jasne.
7: Jest weekend.
10: Ogłasza RMF FM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
13: Sponsorem programu Jest Weekend jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Publista w RMF FM. No to lecimy!

I soulowo, nas przytuli Teddy Swims w nagraniu Mr. Know It All na top ten poblisty. A teraz jeszcze więcej nowej muzyki. No, zaczyna się utwór Hollow jak z podwodnego świata, ale później wspina się nagranie na klubowe szczyty house'owego relaksu, prawdziwego, potrzebnego teraz i przeżywania bitów. Eben i Hollow.

0: Sezon i przebój, no to jedno w tym nagraniu. Dawid Podsiadło, najwięcej nowej muzyki i zawsze aktualne doniesienia piłkarskie. Tym razem na Mundialu Hiszpania na remisuje z Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Na około kwadrans do zakończenia meczu. Bronią się jak lwy, a Hiszpanom ma pomóc wprowadzony do gry Yamal. Więcej informacji z Mundialu w Faktach Sportowych RMF FM po 20. Bądźcie z nami.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
6: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz?
10: To posłuchaj.
11: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
9: Czeka
7: ponad milion złotych.
9: Zagrasz?
12: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
15: Po reklamie.
11: Sponsorem poblisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
9: Sponsorem programu poblisty jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

Zatopiony w muzyce Summer Back to Friends. Tak jak mamy wrócić do czasów, kiedy byliśmy tylko przyjaciółmi, jak było coś znacznie więcej. Na szczycie dzisiaj duet międzynarodowy, duet DJ-ów Andy Dust i Harris Zokaria.

0: Sponsorem poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
1: Sponsorem programu Poplista jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Poranna rozmowa w RMF FM i najbardziej wpływowi ludzie w Polsce.
4: Moim gościem będzie Barbara Nowacka, minister edukacji, a porozmawiamy m.in. o telefonach komórkowych w szkołach. Wasze pytania do niej zbieram na rmf24.pl.
3: Już jutro po 8:00. Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski.
2: Reklama.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Będziemy jeździć na rowerze.
3: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7:00 w RMF FM. Przepis na weekend.
10: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
11: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Po reklamie.
13: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawiają Agnieszka Pieczak i Tomasz Weryński.
14: Zapraszamy. Donald Trump ogłasza.
15: W piątek otwarcie cieśniny Ormus.
14: Bruksela otwiera się na Kijów.
15: Unia Europejska otworzyła pierwszy klaster negocjacyjny z Ukrainą.
14: Słuchacie faktów RMF FM.
15: To najlepszy wybór.
14: A dowodzi tego kolejna nagroda dla naszego radia.
15: Prawdziwa sensacja na mundialu.
14: Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Cieśnina Ormus będzie całkowicie otwarta w piątek, oświadczył Donald Trump po przybyciu do francuskiego Evian-le-Bain na szczyt G7.
15: Podczas konferencji z prezydentem Emmanuelem Macronem amerykański przywódca wyjaśnił, że teraz cieśnina jest częściowo otwarta.
14: A dotyczy to południowej części szlaku, który leży bliżej Omanu.
15: Unia Europejska otworzyła pierwszy klaster negocjacyjny z Ukrainą.
14: Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania temu krajowi przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych.
15: Klastrów negocjacyjnych jest 6, ale ten pierwszy jest najważniejszy. Obejmuje on wdrożenie fundamentalnych reform, takich jak zachowanie praworządności, walkę z korupcją i reformę administracji. Ostrzegamy zmotoryzowanych na Podlasiu. Są utrudnienia na trasie S61 między Ełkiem i Raczkami.
14: W pobliżu miejscowości Planta przewrócił się samochód dostawczy. Zablokowana jest jezdnia w stronę Suwałk.
15: Najdroższy, zniszczony przez agresywnego pacjenta sprzęt na szpitalnym oddziale ratunkowym przy Unii Lubelskiej w Szczecinie to analizator do pomiaru parametrów krytycznych.
14: Placówka być może kupi nowe takie urządzenie, ale z decyzją czeka do ostatecznego ustalenia strat, co może potrwać 2 tygodnie.
16: Czekamy na ekspertyzę, dajcie mi sobie te 14 dni, żeby oszacować. Oczywiście wszystko jest ubezpieczone. Ubezpieczyciel będzie miał potem roszczenia. W przypadku postępowania karnego na pewno jako oskarżyciel posiłkowy do tego postępowania stycznia przystąpimy. No bo tak to jest, jak ktoś nabroi, to musi zapłacić za te swoje działania.
15: Powiedział nam Konrad Jarosz, dyrektor naczelny szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie.
14: 75-letni agresywny pacjent nie został jeszcze przesłuchany. Nie pozwala na to jego stan zdrowia.
17: Cieszą nas takie fakty.
15: Radio RMF FM przed chwilą zostało wyróżnione nagrodą w kategorii Marka 25-lecia.
14: Statuetki wręczono podczas trwającej w Warszawskim Pałacu Zamojskich uroczystej gali z okazji jubileuszu ćwierćwiecza portalu Wirtualne Media.
15: Na miejscu jest nasz reporter Michał Dobrołowicz.
14: Dobry wieczór, Michale. Jak kapituła uzasadniła to wyróżnienie dla nas?
18: Dobry wieczór. To jest nagroda za to, że radio RMF FM ma z jednej strony najwięcej słuchaczy, a do tego to są słuchacze, którzy nam ufają. To podkreślała tu redaktorka naczelna portalu Wirtualne Media, Daria Różańska-Darisz.
19: Jesteście na podium w rankingach zaufania. Dostarczacie nie tylko informacji, ale i rozrywki, radości. Dlatego otrzymaliście tę nagrodę od nas.
18: Statuetkę odebrał przed chwilą prezes zarządu grupy RMF, Tomasz Ramza, który podkreśla, że tworzenie takiego programu to jest duża odpowiedzialność.
20: Jak mamy codziennie 8 milionów słuchaczy, jeśli oni nam ufają, to my musimy wstać codziennie rano i dowieść tę obietnicę, którą im składamy. To jest nasz dzień dzisiaj i wspaniała nowina dla naszej rodziny RMF-owskiej.
18: A w tej rodzinie, i to jest najważniejsze, i to też padło przed chwilą, jesteście przede wszystkim wy, nasi słuchacze.
14: Bardzo wam dziękujemy, że jesteście z nami.
15: I zapraszamy was na Fakty o 21:00. Wtedy przywita się z wami Mateusz Bożek.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
14: Mundialowa sensacja w mistrzowskich faktach sportowych. Zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór, Czarku.
22: Dobry wieczór, witam. Wielka Hiszpania zatrzymana przez Republikę Zielonego Przylądka. Jeden z głównych faworytów do wygrania Mistrzostw Świata, tak się mówi przynajmniej, zaledwie zremisował 0-0 z krajem o populacji mniej więcej Poznania. Punkt w debiucie na Mundialu Republiki Zielonego Przylądka i w topa w wykonaniu Hiszpanów. Jak na razie największa na tych mistrzostwach. Kolejne mundialowe emocje od 21 w grupie G. Zmierzą się Belgia i Egipt. Belgowie jeszcze kilka lat temu byliby uważani za faworytów do zwycięstwa mundialu. Dziś, zdaniem analityka piłkarskiego Marka Marciniaka, który pracował z Belgami na mundialu 2018, to może być co najwyżej czarny koń turnieju, choć wciąż w kadrze ma takie nazwiska jak Courtois czy De Bruyne.
23: Mają też nowe gwiazdy, tak? Jak chociażby Jeremy Doku, który jest jednym z najlepszych skrzydłowych na świecie. Bardzo ciekawy środek pola, Youri Tielemans, ale też André Onana, który moim zdaniem jest taką trochę bardziej pozytywną, zbalansowaną wersją Paula Pogby.
22: Belgom spróbują odpowiedzieć gwiazdy Egiptu, Mohamed Salah i Omar Marmoush. Lada chwila początek czwartego meczu finałowego w basketlidze. Za Stal Zielona Góra podejmie Legię Warszawa, która prowadzi w serii do 4 wygranych, 2-1. Za Stal chce się zrewanżować Legii za ostatnią domową porażkę sprzed kilku dni.
24: Wyczyszczenie głowy do góry i walczymy dalej.
25: Nie wyszły nam dwa mecze, na pewno będziemy dążyć do tego, że będzie kolejny lepszy w naszym kraju.
22: Mówili trener Za Stalu Arkadiusz Miłoszew i koszykarz Filip Matczak. Początek o 20:15. Na najwyższe w karierze 47. miejsce w rankingu ATP awansował nasz tenisista Kamil Majchrzak po zwycięstwie w turnieju w holenderskim Sertogenbosch. Wśród panie najwyżej z Polaków niezmiennie Iga Świątek na trzeciej pozycji.
21: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
26: Poblista Plus i nowy Scandi House, miłość i piłka nożna i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Bądź ze mną.
1: W sporcie kombinację norweską może znacie, ale w muzyce chyba jeszcze nie, bo przed nami taka kombinacja. Trio The Bausa. Takie brzmienie. Przyzwyczajamy się do tego. Scandi House i house'owa melodia, i klubowa energia, i skandynawska dzikość i melodia. Magnetic. W propozycjach magnetyczny numer mocno was przyciągnie. The Bausa.
2: Nowość RMF FM. I love it.

0: O, to jest głośne. Były premier Kanady, chłopak Katy Perry, poszedł na jej występ w trakcie ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, zrozumiałe, zamiast zobaczyć mecz swojej reprezentacji. No już w Kanadzie, jak czytamy w sieci, Justin Trudeau na meczu USA z Katy Perry zamiast na meczu Kanady. No kompletne oszustwo, ale co się tam od Katy Perry? No najwyraźniej poszedł za głosem serca, a nie głosem trybun.
1: Reklama.
2: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowid. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
12: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
13: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
16: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
17: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
18: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
19: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
17: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
20: Woda kapie mi z sufitu!
21: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
22: Kompensa.
23: Po reklamie.
24: Czas na kultowy kawałek w RMF FM.

Ostatnie nocki RMF, najlepsza muzyka Don Diablo i Survive, Emily Sande i Gucci Mane. Jeżeli spoglądacie dzisiaj na niebo, no to można zauważyć. Znowu jest księżyc w Nowiu, ale taki specjalny i dedykujemy go wszystkim potrzebującym nowej energii, bo w znaku bliźniąt symbolizuje początek nowego cyklu oraz przypływu świeżej energii. No i w najnowszej muzyce mamy to dla was. Połączenie tych dwóch zjawisk, no, wyrywa z butów energia tego nagrania. Pop, rock, melo, rap. Mocne doznania. Chciałam ciebie więcej. Roxy White 2-1-1.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Pogoda na dobrą zabawę. Ale prognoza najpierw w naszej zabawie: deszczowo i burzowo w nocy, jeszcze jutro, a im dalej w tydzień, tym temperatura wyższa, więcej słońca, w weekend nawet 35 stopni. W dniu wiatru, nawet nie wiedziałem, że taki dzień jest, ale jest. Polecimy klasykiem w naszej zabawie. Napiszcie już teraz pod 3322. Napiszcie, kiedy ostatnio poczuliście prawdziwy wiatr we włosach. 3322. Dla osób, które odpowiedzą w sposób najbardziej zakręcony, mamy 4 zaproszenia do parku rozrywki Energylandia, gdzie skorzystacie m.in. z Jeep Safari i podniebnych statków. 3322. Kiedy ostatnio poczuliście prawdziwy wiatr we włosach?
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: A ty jaki lubisz najbardziej? Podziel się swoim przepisem na weekend na www.rmf.fm. Już w sobotę po 7:00. Przepis na weekend w RMF FM.
9: Na weekend i nie tylko ugości Was Bergo Resort and Spa. Jedyny butikowy hotel dla rodzin z dziećmi w Szklarskiej Porębie.
10: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
11: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku, Festiwal Uczelni, Festiwal Zawodów, Regio Skills, Hackatony, Noc Naukowców, Pociąg do Kariery, Programy Profilaktyki Zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
12: Zachęcam. Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
11: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
13: Kto powiedział, że jest weekend?
14: RMF FM.
15: Że to powiem, najlepsze radio.
13: A, no to wszystko jasne.
16: Jest weekend.
13: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Czystą radość weekendu zapewnia producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox z aktywnym tlenem.
17: Sponsorem programu jest weekend. Jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
18: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
19: Au! Znów ten ból.
20: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
21: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
22: Ależ losy.
23: Ale co?
22: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
20: Po reklamie.
1: Pop lista.

0: Już za chwilę wieczorne fakty RMF FM.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
2: Gdzie tu pojechać?
3: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
2: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
1: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: A dlaczego Olbratowski nie słucha audiobooków z kryminałami?
6: No, dlaczego?
5: Bo lubi śledzić tekst.
1: Wstawaj, szkoda dnia.
7: Rozbawimy was już jutro o 5:30.
1: Skowronka, Łamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
8: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
9: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
10: Poniedziałek, wtorek,
2: środa,
10: czwartek.
4: Szybko zleci.
1: Byle do piątku.
11: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
12: Zadbaj o właściwe nawodnienie przez cały tydzień z Active Lab Pharma, producentem elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
14: Po reklamie.
15: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
16: Jestem, zapraszam. Na początek o zmianach w unijnym systemie ETS. Są nowe limity emisji dwutlenku węgla. Polska głosowała przeciw. W faktach także najnowsze informacje w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Poznań będzie fantastycznym miejscem spotkań baśniowych stworów i postaci. Zbliża się festiwal Pyrkon. Jest jednak kilka ważnych zmian. Unia Europejska zatwierdziła nowe limity emisji dwutlenku węgla, które mają obowiązywać w przemyśle do 2030 roku. Jak dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli, Polska głosowała przeciw. To od tych limitów zależy, ile darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla utrzymają energochłonne gałęzie gospodarki. A zaostrzenie wymogów oznacza większe koszty dla firm. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czy to polska porażka?
17: Nie jest to całkowita przegrana. Polska znalazła się w grupie przeciwników, w której poza małymi krajami, Litwą, Łotwą i Maltą, znalazły się także Włochy. Ostatnio Rzym i Warszawa tworzą trzon sprzeciwu wobec ETS. Jak ustaliłam, udało się wywalczyć, że będzie możliwa zmiana wskaźników decydujących o pozwoleniach na emisję CO2. I jeżeli te korekty będą oznaczać złagodzenie systemu, to będą działać wstecz, czyli firmy dostaną wyrównanie. Taką rewizję ETS-u Komisja Europejska ma przedstawić w połowie lipca. Będzie to kolejna okazja dla Polski do walki o korzystne dla przemysłu zmiany.
18: Konflikt na Bliskim Wschodzie. W faktach RMF FM.
16: Ocaliliśmy Izrael od unicestwienia, ale nasza walka nie dobiegła końca, oświadczył w specjalnym wystąpieniu telewizyjnym premier Izraela. Benjamin Netanyahu zapowiedział, że siły zbrojne nadal pozostaną w strefie bezpieczeństwa w Libanie, tak długo, jak będzie to konieczne. Zapewniał też, że państwo żydowskie będzie aktywnie zapobiegać zagrożeniom w regionie i nie dopuści do tego, by Iran złamał porozumienie z USA i próbował zdobyć broń jądrową. W czasie wystąpienia Netanyahu Hezbollah odpalił rakiety i drony na izraelskie wojska w strefie buforowej w południowym Libanie. Prokuratura Krajowa przygotowuje odpowiedź dla sądu dotyczącą miejsca przebywania Zbigniewa Ziobry. Jak dziś ujawniliśmy, sędzia prowadzący postępowanie w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania poprosił śledczych o wyjaśnienie, czy podejrzany nadal znajduje się na terenie Unii Europejskiej. Według przepisów to przesłanka do wydania nakazu. Ponieważ Ziobro ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, wniosek o ściganie go europejskim nakazem może być oddalony.
19: My mamy zupełnie przeciwne stanowisko. Uważamy, że nawet gdyby Zbigniew Ziobro przebywał na terenie Stanów Zjednoczonych, to jest zasadna i tą argumentację szeroko przedstawimy w tym piśmie. Natomiast oczywiście decyzja należy do sądu.
16: zapowiadał rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Jak ustalił nasz dziennikarz, adwokat Ziobry dostarczył dziś do sądu oświadczenie swojego klienta, który potwierdza, że polityk przebywa w USA. W Poznaniu ostatnie przygotowania do tegorocznej edycji festiwalu Pyrkon. To największe święto miłośników fantastyki, rozpocznie się w piątek. Organizatorzy zapowiedzieli jednak kilka zmian. Jakich? To sprawdził nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
0: Wydarzenia po raz pierwszy będą tłumaczone na język migowy. Zainteresowanie konwentem jest tak duże, że zdecydowano się wprowadzić limity sprzedaży wejściówek. W ubiegłym roku udział w festiwalu wzięło ponad 66 tysięcy osób. W tym roku będą też sprawdzane rekwizyty wnoszone przez uczestników.
6: Nie mogą wejść z repliką prawdziwej broni ze względów bezpieczeństwa, bo z daleka nie widać, czy jest broń prawdziwa, czy jest nieprawdziwa. Oczywiście można przyjść z bronią fantastyczną, z gier, filmów, seriali. Ta cała otoczka fantastyczna, ona nadal jest obecna i może być obecna.
0: Mówi Piotr Derkacz z klubu Fantastyki Druga Era. Głównymi punktami festiwalu będą spotkania z twórcami fantastyki oraz wydarzenia związane z cosplayem.
16: A głównym punktem w RMF FM już za chwilę będą fakty sportowe.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Mistrzowskie fakty sportowe i Cezary Dziwiszek.
20: W Seattle rozpoczął się już mecz dwóch faworytów do wyjścia z grupy G Mundialu, Belgii i Egiptu. 3 minuty za nami, 0-0. Drugie spotkanie w tej grupie będzie o 3:00 nad ranem. Iran zmierzy się z Nową Zelandią, a reprezentacja Iranu, przypomnę, przez konflikt zbrojny z USA, który trochę potrwał, może przebywać na terenie tego kraju tylko w dniu meczu i dzień wcześniej. To się nie zmieniło. Zgodnie z regulaminem mamy bazę w Meksyku, do której wracamy prosto po meczu. W Meksyku jesteśmy szczęśliwi. Czujemy tam wsparcie. Zapewnia trener Iranu Amir Galamenei, który ze swoją kadrą z Inglewood koło Los Angeles ma do granicy Meksyku kilkaset kilometrów. I przypomnę, zmagania w grupie H z kolei zaczęliśmy od sensacji. Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0. O północy w tej grupie Arabia Saudyjska zagra w Miami z Urugwajem. Siatkarscy mistrzowie i wicemistrzowie Polski zbroją się przed nowym sezonem Plus Ligi. Nowym zawodnikiem mistrzów, czyli Aluronu CMC Warty Zawiercie, został reprezentant Polski Tomasz Fornal. Natomiast wicemistrzów Bogdanki Luku Lublin został reprezentant Francji Musgei. Magdalena Stysiak wraca do reprezentacji naszych siatkarek na drugi turniej Ligi Narodów. Do kadry zostały też dowołane Paulina Adamaskę i Sonia Stefanik. Turniej w Bangkoku rozpocznie się w środę, a terminarz mamy na rmf24.pl. Na koniec jeszcze Zielona Góra i czwarty mecz finałowy Basket Ligi między Zastalem i Legią Warszawa. Minęła już pierwsza połowa i Zastal prowadzi 40-31.
21: We wtorek na północy wschodzie, w centrum okresami opady deszczu, pojawią się burze, grzmieć może na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu. Termometry pokażą 16 kreszek na północnym wschodzie, 19 w centrum, 22 kreski na południu, ale już w piątek nawet 30 kresek, w sobotę i niedzielę na zachodzie na termometrach zobaczymy nawet 35 stopni. Poblista Plus i randki z raperami, Ed Sheeran na tacierzyńskim i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: mogą wpływać na tworzenie nowej muzyki. Ray zapowiadała trzecią płytę, wydanie trzeciego albumu, ale wcześniej mówiła: odmawiam napisania chociażby jednej piosenki, dopóki naprawdę się nie zakocham. I wtedy też dodawała: tylko nie umawiajcie się z raperami. No i sprawdziliśmy. Umawiała się z raperem Drake'iem, ale dotarliśmy też, że chodziła z Lewisem Hamiltonem. Ale to już stara historia, no bo kierowca Formuły 1 zjeżdża już do innego boksu, do którego dzisiaj jeszcze zaglądniemy.
1: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
2: Gdzie tu pojechać?
3: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
2: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
1: A w piątki są z wami radiowe Olki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00. Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Hej, zwrot mocni!
5: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Kumulacja szczęścia w RMFM.
12: Pieniądze szczęścia nie dają.
13: Myślisz?
14: To posłuchaj.
15: Cała szczęścia nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFM.
16: Kumulacja szczęścia w RMFM.
17: Czeka
18: ponad 1 000 000 zł.
17: Zagrasz?
19: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
20: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
21: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
22: Mama była smutna i zmęczona.
20: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: RMF FM. Dobry wieczór.

tak kibicować z Poplistą Plus, tak na luzaku można. A dzisiaj chyba dzień niespodzianek na mundialu, trwającym meczu. Belgia, faworyt, przegrywa z Egiptem 0-1. No, kibicujemy teoretycznie słabszym. Jesteśmy przygotowani z muzyką do tego kibicowania, bo to jest ta najnowsza. Nicolas i Trips w klubowym hymnie piłkarskim, no w swoim brzmieniu na lato. Hard to be humble.

0: RMF najlepsza muzyka, DJO, End of Beginning, pięknie się sączy z waszych głośników, gdziekolwiek jesteście, w RMF FM jest z wami zawsze razem, wszędzie. Jeżeli coś się wydarzy na mundialu, to oczywiście macie u nas te informacje na bieżąco. O reprezentacji Egiptu mówi się, że to reprezentacja faraonów, wygrywają na razie w pierwszej połowie z Belgią. No, jeżeli Egipt wygra z Belgami, no to może być to nowa piłkarska taka plaga dla Belgów.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe Centra Umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
4: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
3: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: I weekendy. A ty jaki lubisz najbardziej? Podziel się swoim przepisem na weekend na www.rmf.fm. Już w sobotę po 7:00. Przepis na weekend w RMF FM.
6: Na weekend i nie tylko ugości was Bergo Resort and Spa. Jedyny butikowy hotel dla rodzin z dziećmi w Szklarskiej Porębie.
7: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
1: Po reklamie.
10: Poplista w RMF FM.

O, i ta informacja dotarła do fanów Eda Sheerana na całym świecie. Podczas pierwszego koncertu swojej trasy po Ameryce Północnej Ed Sheeran ogłosił, że zrobi sobie przerwę od muzyki, aby na jakiś czas zająć się ojcostwem. W Polsce to tak zostawiam urlop tacierzyński 6 tygodni, a w Anglii to tylko 2 tygodnie. Martin Garrix, Ed Sheeran. Repeat it w propozycjach do waszej listy najnowszych nagrań.

0: reklama.
1: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Poniedziałek, wtorek,
7: środa,
6: czwartek.
8: Szybko zleci.
6: Byle do piątku.
1: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
9: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
10: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
11: No nie wiem.
10: Bo porywa publiczność.
12: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5.30.
13: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
14: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
15: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
16: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
15: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Po reklamie.
19: Zbliża się 22. Najnowsze fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
20: Rosyjski artysta otwarcie krytykujący Władimira Putina, ofiarą strzelaniny w Białej Podlaskiej. Fakty otwieramy najnowszymi ustaleniami w sprawie tragedii, do jakiej doszło na Lubelszczyźnie. Potem ważne informacje dla kierowców z Krajowej 92. Stadion Wembley w Londynie będzie miał nowego rekordzistę. Nie piłkarskiego, a muzycznego. Zastrzelony dziś w Białej Podlaskiej obywatel Rosji był artystą otwarcie krytykującym Władimira Putina. Znany był jako Siemion Skrepecki, tworzył karykatury i performanse wyśmiewające politykę rosyjskiego przywódcy. Jak nieoficjalnie ustaliło RMF FM, mężczyzna od pewnego czasu mieszkał w Białej Podlaskiej. Został zastrzelony obok parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi.
21: Usłyszałem strzały takie, nie wiem, za 20 może, 10, jak fajerwerki, jak wystrzał z wydechu. Po chwili widzę, że jeden radiowóz, później drugi radiowóz.
22: Sądziłam, że to są jakieś petardy. Spokojne, bardzo spokojne osiedle.
23: Bardzo spokojna okolica. Nigdy się czegoś takiego tutaj nie zdarzyło.
22: Brak słów.
20: Zabójstwo przypominało egzekucję. Sprawca miał oddać kilka strzałów z bliskiej odległości, po czym strzelić do już leżącego mężczyzny. Zabójca wciąż nie został zatrzymany. Uwaga kierowcy, zablokowana jest Krajowa 92 w Sochaczewie na Mazowszu. To odcinek Łowicz-Błonie. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. W wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. W Stanach Zjednoczonych doszło do katastrofy wojskowego samolotu B-52. Bombowiec rozbił się tuż po starcie z bazy amerykańskich sił powietrznych Edwards w Kalifornii. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe. Sytuacja jest dynamiczna. Napisano na koncie bazy na portalu X. Polsce nie udało się przekonać Komisji Europejskiej do zwrotu pełnej kwoty za sprzęt wojskowy przekazany Ukrainie w pierwszych miesiącach pełnoskalowej rosyjskiej agresji, a chodzi o prawie 500 000 000 euro. Posiedzenie Unijnej Rady do Spraw Zagranicznych nie przyniosło ważnego dla Polski porozumienia, przyznał w Luksemburgu szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski.
24: My stoimy na stanowisku, że to, co już zostało uzgodnione, powinno być wypłacone zgodnie z już przyjętymi decyzjami, a o nowych wpłatach, nowym kształcie możemy mówić już w nowych cyklach płatniczych, ale konsensusu na razie nie ma.
20: Komisja Europejska z puli, którą dysponuje, chce oddać darczyńcom jedynie po 10% pieniędzy, a resztę przeznaczyć na nowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Czy polski rząd rozważa wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci? Między innymi o to zapytamy w jutrzejszej porannej rozmowie w RMF FM. Tuż po 8:00 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister edukacji, wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. A godzinę wcześniej w internetowym radiu RMF 24 gościć będziemy generała Mirosława Różańskiego, senatora i byłego dowódcę generalnego rodzajów Sił Zbrojnych. Zapraszamy w imieniu Piotra Salaka.
0: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
20: Swoje mecze rozgrywa tam reprezentacja Anglii w piłce nożnej. Tu odbywają się też mecze finałowe Pucharu Anglii. Wielki stadion Wembley będzie miał nowego rekordzistę. Tym razem nie zostanie mi jednak drużyna piłkarska, a słynny wokalista Harry Styles.
2: Brytyjski artysta rozpoczął 12-dniową rezydencję na Wembley. Tyle bowiem występów zaliczy podczas jednej tylko trasy koncertowej. Pobije tym samym rekord grupy Coldplay, która królowała na północno-londyńskim obiekcie przez 10 wieczorów, i Amerykanki Taylor Swift, występującej w tym samym miejscu aż 8 razy. Szacuje się, że do 4 lipca w ciągu tych kilkunastu dni przez bramki stadionu przejdzie niemal 1 000 000 fanów. Muzyczni krytycy piszą nad tamizą jednomyślnie, że to już nie jest zwykła trasa koncertowa, to popkulturowy fenomen i koronacja Harry'ego Stylesa na ikonę współczesnej muzyki.
20: O czym donosił z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan, a za chwilę w RMF FM najnowsze doniesienia ze świata sportu.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
20: Ostatnie już dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza na nie Cezary Dziwiszek.
7: Egipt prowadzi 1-0 z Belgią na mundialu, do przerwy. W 19 minucie pięknego gola strzałem za pola karnego strzelił Emam Ashour. Asystował mu słynny Mohamed Salah. Przypomnę rozkład jazdy dla nocnej zmiany. O północy spotkanie Arabii Saudyjskiej z Urugwajem, o 3:00 Iranu z Nową Zelandią. Jak mawia klasyk, wielkie turnieje i finały wygrywa się obroną. Potwierdza to trener i analityk piłkarski Marek Marciniak.
8: Zamiast patrzeć na te działania ofensywne, którymi oczywiście wszyscy się zachwycamy, bo gole są solą w futbolu, tak? Zachęcam do zobaczenia, jak drużyny reagują w momencie, w którym piłkę tracą. Wola odbudowania właśnie tej pozycji w obronie, jaka jest wola tego, żeby nie stracić bramki. Przerwanie kontrataku będzie niezwykle ważne na tych mistrzostwach.
7: Mundialową rozmowę Patryka Serwańskiego z Markiem Marciniakiem o taktycznych ciekawostkach polecam na rmf24.pl. Tunezyjska Federacja Piłkarska w półśrodki się nie bawi. Po bolesnej porażce ze Szwecją 1-5 w pierwszym meczu na mundialu zwolniony został trener Sabri Lamouchi. To przypomina historię Henryka Kasperczaka, który w 1998 roku, będąc właśnie trenerem Tunezji, został zwolniony po 2 meczach Mistrzostw Świata. Medaliści zimowych Igrzysk Olimpijskich i ich trenerzy otrzymali od PKOL-u pieniądze, które miał wypłacić były już sponsor Zonda Krypto za tokeny. Ogłosił to prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz.
11: I tu chciałem bardzo serdecznie podziękować Władkowi, Pawłowi Wąskowi i dwóm trenerom, bo ta rozmowa z nimi i ich zrozumienie było niesamowite.
7: A jeszcze kogoś w tej wyliczance zabrakło. Jeszcze Kasper Tomasiak, 3-krotny medalista olimpijski. On również otrzymał obiecane pieniądze. Na koniec meldunek z finału Basket Ligi Zastal Zielona Góra. Po raz 4 mierzy się z Legią Warszawa. Zanosi się w końcówce spotkanie na okazałe zwycięstwo Zastalu 76-60. Do końca spotkania kilka minut. I jeśli takim wynikiem zakończy się ten mecz, czyli zwycięstwem Zastalu, to w serii do 4 wygranych będziemy mieli remis 2-2.
14: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
25: Poblista w Rosji, Formuła 1 i miłość i supermoce i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

mistrz rockowych ballad. Bryan Adams powraca już ten weekend na bardzo wyjątkowe koncerty do Polski, do Krakowa i do Katowic w niedzielę na dwa akustyczne koncerty. Tylko Bryan, gitara i fortepian. Akustycznie zapraszamy na YouTube RMF Poplista Live Sessions z Bledką i rozmowa do wysłuchania, może wieczorową teraz porą, do poduszki i z nagraniami, które znacie, ale w takich wersjach do posłuchania tylko w ramach Poplista Live Sessions. Tak samo jak dwa dni. Bledka akustycznie.

0: Oj, ta para strasznie buzuje w sieci, strasznie. Kim Kardashian składa gratulacje swojemu chłopakowi, gwieździe Formuły 1, Lewisowi Hamiltonowi, po pierwszym zwycięstwie legendy w barwach Ferrari podczas Grand Prix Barcelony. No i dlatego internet niucha. Wyciągają to, co powiedziała Kim, no jakiś czas temu u Jimmy'ego Fallona, posłuchajcie.
1: That's kind of one of my superpowers.
0: To jedna z moich supermocy. Jestem Kim Kardashian i mogę po prostu przywrócić wszystko, kiedy tylko zechcę. No to już wiadomo, Kim przywróciła Lewisa do wygrywania wyścigów Formuły 1. No, po 2 latach, to teraz przyspieszymy troszkę. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Deep.

rezonujący z latem akcent muzyczny schowany na koniec tego nowego nagrania, jakby czekamy na ciąg dalszy. A ciąg dalszy może nastąpi super trio Gibbs, Ego, For Money, ostatni dzień lata. I o tym trzeba pamiętać. Lato nadchodzi już w ten weekend, początek i co przy pakowaniu najważniejsze? Muzyka. Ta najlepsza z RMF FM. Będziemy z wami zawsze.

0: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
1: Donald Trump zapewnia, że amerykańskich żołnierzy w Polsce będzie więcej. Przywódca USA miał o tym rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim. Kierowcy, tankowanie będzie droższe. Dziś kończy się obniżka akcyzy na paliwa. Na koniec sport. Najlepsi trenerzy tenisa zjechali do Szczecina, gdzie będą szkolić młode talenty. Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim podtrzymał swoje zobowiązanie dotyczące zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Tak zapewnił dziś Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Do rozmów przywódców miało dojść dwukrotnie w czasie wczorajszych uroczystości w Białym Domu. O szczegółach z Waszyngtonu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
2: Dobry wieczór. Wszystko działo się przy okazji gali mieszanych sztuk walki i 80. urodzin prezydenta Trumpa.
3: Ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski.
2: Takie zapewnienie miał usłyszeć prezydent Nawrocki.
3: Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana. Taką deklarację usłyszeliśmy, pan prezydent Donald Trump ją potwierdził.
2: Mówił również minister Przydacz.
3: Przede wszystkim pan prezydent Trump podtrzymał swoje zobowiązanie sojusznicze.
2: A Karol Nawrocki miał w czasie tego wieczoru w Białym Domu rozmawiać też z szefem Departamentu Energii, szefem dyplomacji USA oraz wiceprezydentem USA. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Niemal połowa Polaków uważa, że Polska nie może ufać Donaldowi Trumpowi w kwestii bezpieczeństwa. Tylko co trzeci badany wierzy, że w trudnej sytuacji moglibyśmy liczyć na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. A my łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim. Jakubie, rozmawiałeś dziś z politykami. Jak oni oceniają wyniki tego badania?
4: Politycy opozycji winą za brak zaufania Polaków do Donalda Trumpa obarczają przede wszystkim obecnie rządzących.
5: Nie można kierować się w polityce międzynarodowej własnymi sympatiami bądź antypatiami, tak jak to robi Donald Tusk, który po prostu nie lubi Donalda Trumpa i ze względu na tą jego niechęć do Donalda Trumpa poświęca kwestie związane z naszym bezpieczeństwem.
4: Tak uważa wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski. Z kolei politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że w sprawach związanych z obronnością to nie relacje osobiste są gwarancją bezpieczeństwa.
6: Sojusz mamy przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi jako całością. I to jest, proszę pamiętać, że tam administracje się zmieniają, a jednak państwo funkcjonuje, jest to potężny sojusznik.
4: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Przypomnę, z sondażu wynika, że nawet co drugi Polak uważa, że nie możemy liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa.
7: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
1: O północy wygaśnie rozporządzenie obniżające akcyzę na paliwa. Rząd przedłużył obniżkę podatku VAT, ale nie przygotował rozporządzenia, które utrzymuje w mocy obniżoną akcyzę. A to oznacza, że niebawem tankowanie będzie droższe. O ile i od kiedy? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
8: Teoretycznie akcyza wraca do pełnej stawki, ale ponieważ resort energii obliczył maksymalne ceny paliw z uwzględnieniem jeszcze obniżonej opłaty, to jutro na pylonach jeszcze nie zobaczymy podwyżki. Przeciwnie, będzie drobna cena 5,97 zł za litr benzyny 95 oraz 6,37 zł za litr oleju napędowego. To górne limity na wtorek, czyli o 7 i o 3 grosze mniej. Jednak maksymalne stawki, które zostaną wyliczone na środę, będą musiały już uwzględnić zmianę akcyzy. Dotychczas obniżka wynosiła 29 groszy za litr benzyny oraz 28 groszy za litr oleju napędowego. Tego rabatu od środy nie będzie. Portfele kierowców może jednak uchronić taniejąca ropa. Cena za baryłkę błyskawicznie spadła po ogłoszeniu porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
1: Trenerzy tenisa z najlepszego ośrodka na świecie na kortach w Szczecinie. Do stolicy Pomorza Zachodniego przyjechali hiszpańscy szkoleniowcy z Rafa Nadal Academy. Dziś odbył się tam pierwszy z dwóch turnusów obozu tenisowego dla dorosłych i dla juniorów.
9: Poznawaliśmy różne techniki zagrania, no i staraliśmy się trzymać piłkę w korcie.
10: Ćwiczyłyśmy pod koniec na przykład serwis.
11: A czego byście się w ogóle chciały nauczyć tutaj?
12: Dobrze serwować.
13: Cieszę się bardzo, ponieważ można bardzo dobrze rozwinąć swój angielski, no i zapoznać się też z nowymi trenerami i rozwinąć się tenisowo bardzo.
11: A jakiego masz ulubionego tenisistę albo tenisistkę?
13: Alcaraza. No i z tenisistek to Maja Chwalińska.
1: Nie mogło oczywiście jej zabraknąć. A z młodymi tenisistami rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Poza Majorką, gdzie mieści się główna siedziba Akademii Nadala, Szczecin jest jedynym miastem w Europie, w którym taki obóz zorganizowano. I na koniec jeszcze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W fazie grupowej Belgia niespodziewanie remisuje z Egiptem 1-1.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sobotę na termometrach i w niedzielę nawet 34 kreski. W piątek już bardzo ciepluteńko. No, czekamy na lato od niedzieli. W piątek na termometrach 30 stopni. Jutro na północy, wschodzie, w centrum okresami popada deszcz. Może zagrzmieć na Warmii, Mazurach, Podlasiu. 16 kresek na Podlasiu do 22 na południu. Poplista Plus i moda hotelowa gwiazd. Gwiazdy nie tylko w bolidach i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

to chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie.

Bruno Mars, przypominamy, może jakiego nie znacie, w ten weekend. Ten weekend Bruno na Stade de France w Paryżu, dwa koncerty, 21-22 czerwca, a supportował go będzie niejaki Anderson .Paak, z którym Bruno Mars w duecie Silk Sonic stworzył o ten prześliczny, miłosny hit. No tak to bywa u Bruno Marsa, że najpierw trzeba uchylić drzwi do miłości, a potem to już Bruno, którego znamy doskonale, no potem to już Mary You.

bo to była wielka miłość w tym nagraniu. Good Luck Baby, Trouble Run. RMF, najlepsza muzyka. Może się zrobić teraz duszno po oglądnięciu tego zdjęcia w radiu. Raper Kanye West udostępnił zdjęcie topless swojej żony Bianki Cenzori, pozującej w masce kota po tym, jak wyszła bez bielizny w bardzo prześwitującej sukni na hotelowy korytarz. Jak to się mówi w socialkach? Ktoś miał pomysł na zdjęcie. Czyli to taki, no, jest, no, ciąg dalszy zabawy pary w kotka i myszkę.

0: mundial skłania nas do takich rozmów. Tym razem no chyba z najbardziej popularnym piłkarzem wśród artystów, piosenkarzy, Mrozu i jego idole piłkarscy.
1: Ja byłem, powiem szczerze, fanem tego Ronaldo fenomeno i to był taki dla nas, do mojego pokolenia, taki najfajniejszy napastnik w tamtym czasie, ale ja jako bramkarz no to byłem fanem bramkarzy, takich jak Gianluca Pagliuca, Claudio Taffarel, Oliver Kahn, Edwin van der Sar, Peter Schmeichel. Także to byli moi idole.
0: I zna ich wszystkich na pamięć. Obudzone o północy. My czekamy na najnowszy atak na nową płytę Mroza. Z tym nagraniem nie ma miejsca jak dom.

mundialu kolejny mecz. No już za chwilkę, nie tylko dla drugiej zmiany. Arabia Saudyjska i Urugwaj na Florydzie. No to piłki z siatki będziecie wyciągać po północy razem z Rybakiem. A w tym meczu nie ma skazanych na porażkę. Na poprzednim mundialu w Katarze Arabia Saudyjska ograła w meczu otwarcia przyszłych mistrzów świata Argentynę.

0: dobry i spokojnej nocy, Darek Maciborek. Do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: Siły Izraela będą w Strefie Gazy, w Libanie i Syrii tak długo, jak będzie to potrzebne, oznajmia premier Izraela, mimo że jest wstępne porozumienie pokojowe między USA a Iranem. W faktach także o porcie Polska wiemy, kiedy ruszy budowa największego lotniska w kraju. Urugwaj czy Arabia Saudyjska? Właśnie rozpoczyna się kolejny mecz tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To historyczne zwycięstwo, które przetrwa pokolenia. Tak o wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych i Iranu mówił premier Izraela. Benjamin Netanyahu oznajmił również, że izraelskie wojska pozostaną w Strefie Gazy, w Syrii i Libanie tak długo, jak będzie to potrzebne. Uratowaliśmy nasz kraj przed zagładą, ale mówię wam, obywatele Izraela, że walka się nie skończyła. Będziemy musieli nadal stać na straży, nadal być silni i zdecydowani, by bronić się w razie potrzeby. Netanyahu mówił, że nie dopuści do tego, by Iran złamał porozumienie z USA i próbował zdobyć broń jądrową. Późnym wieczorem Hezbollah odpalił rakiety i drony na izraelskie wojska, które znajdują się w strefie buforowej w południowym Libanie. Agencja Reutera donosi, że pociski zostały zestrzelone. We wrześniu rozpocznie się budowa portu Polska, największego lotniska w kraju. Taki plan potwierdza w rozmowie z RMF FM rządowy pełnomocnik do spraw budowy portu Maciej Lasek. Powstanie w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Do końca sierpnia mają się zakończyć wywłaszczenia właścicieli gruntów, na których zbudowane zostaną terminal i pasy startowe.
2: Wrzesień to jest rozpoczęcie ciężkich prac budowlanych, czyli fundamentowania. W przyszłym tygodniu podpisujemy umowę z firmą Budimex, która będzie realizatorem tego pierwszego etapu budowy.
3: Czy będzie jakiś punkt kluczowy, punkt zwrotny, pierwszy, kiedy zobaczymy jakiś efekt?
2: Dla mnie ten pierwszy etap to jest zakończenie fundamentowania, bo tak dobra jest inwestycja, jak jej fundamenty.
3: I kiedy to się wydarzy?
2: Mamy dobry projekt. No, rozpoczęcie fundamentowania jest w tym roku, będzie zakończone w przyszłym roku, w pierwszym kwartale.
3: A kiedy samo lotnisko ma być gotowe? Jaki jest plan aktualny dzisiaj?
2: Koniec 32 roku, taki mamy plan uruchomienia lotów z nowego lotniska i przeniesienie wszystkich lotów komercyjnych, pasażerskich z lotniska na warszawskim Okęciu.
1: Z wiceministrem infrastruktury Maciejem Laskiem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. O szczegółach planów dotyczących budowy portu Polska piszemy na rmf24.pl. Ponad 20 członków załogi wciąż przebywa na pokładzie zatrzymanego przez brytyjskich komandosów tankowca należącego do rosyjskiej floty cieni. Kapitan okrętu został aresztowany. O szczegółach londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Kapitan jednostki to 24-letni obywatel Indii. Reszta załogi pochodzi z Gruzji. Istnieją podejrzenia, że statek o nazwie Smytros przewoził rosyjską ropę naftową, łamiąc tym samym międzynarodowe sankcje nałożone na Moskwę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pogratulował Wielkiej Brytanii podjęcia zdecydowanych działań. Komandosi z elitarnej jednostki Royal Marines wraz z agentami do walki z przestępczością przejęli rosyjski tankowiec, schodząc na jego pokład z helikoptera. Obecnie jednostka nie może kontynuować rejsu. Zakotwiczona jest u wybrzeży hrabstwa Dorset, gdzie znajduje się pod ścisłym nadzorem brytyjskich władz.
5: Mundial w faktach RMF FM.
1: Na Hard Rock Stadium w Miami właśnie rozpoczyna się kolejne spotkanie fazy grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W grupie H Urugwaj zawalczy o 3 punkty z Arabią Saudyjską. Zdecydowanym faworytem dzisiejszego spotkania drużyna z Ameryki Południowej. W naturze odkryła ponad 400 nieznanych gatunków storczyków, ale te dostępne u nas hoduje w domu na parapecie bez sukcesów. W rozmowie z RMF FM profesor Marta Kolanowska z Uniwersytetu Łódzkiego podkreśla, że teoretycznie wie, czego im trzeba.
6: Trzeba patrzeć przede wszystkim na korzenie, ponieważ storczyki, większość z nich, tych tropikalnych, rośnie jako epifity, więc ich korzenie są pokryte taką tkanką, welamenem, która chłonie wilgoć z tropikalnej tej mgły na przykład. Jak ona jest nasiąknięta wodą, to robi się przezroczysta, przez co widzimy takie zielone korzenie. Więc kiedy widzimy zielone korzenie, znaczy nie podlewamy, bo one już są mokre. A jak są szare, to podlewamy. Ale to tak tylko teoretycznie wiem. Bo tak w praktyce, to jak mi się przypomni, to je podleję, a jak nie, to różnie bywa.
1: Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesor Kolanowską o tym, jak odkrywa się, opisuje i nazywa te nowe gatunki, znajdziecie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: I ruszyli. Saudyjska Arabia, Arabia Saudyjska czy Urugwaj. Właśnie startuje to spotkanie, tak samo jak startuje nasze spotkanie w programie Dobranocka. Maciek Rybak, 5 po pełnej, mówię wam cześć i już gram najlepszą muzykę. Oczywiście aktualizacja wyniku z mundialu, też ją tu znajdziecie.

Jak fajnie, że są jeszcze ludzie, którzy tworzą nowe piosenki dłuższe niż 2 minuty. To Dawid Podsiadło w RMF FM. Dzięki temu, że jego nabłysk trwa prawie 4 minuty, zdążyłem wrócić do was z kawą. No bo zaczynamy program Dobra Nockę, 16 minut po północy. U was nocna zmiana, pewnie już druga kawa wjechała, albo i trzecia. To poprawmy to jeszcze najlepszą muzyką. Milky Chance. Tu usłychać lato.

Dziwne to jest, mówię wam. 23 minuty po północy i mecz Mistrzostw Świata w telewizji na żywo. A wracając do kawy, to jest jeszcze dziwniej. Powiem tak, no, przy kawie to meczu jeszcze nie oglądałem. Arabia Saudyjska, Urugwaj, 20 minuta i cały czas 0-0. Widzę, że w planie mamy jeszcze mecz Iran-Nowa Zelandia, to o 3 nad ranem. Polski na mundialu nie ma, wiemy. Ale dzięki temu nie musimy znów śpiewać tak. Nie stało się nic. Nic się nie stanie, jak stać się nie może. A? Mądre.

0: Odnośnie gry Polaków w piłkę nożną, słyszeliście o drużynie Polonia Falcons? Szwecja, tam można zobaczyć jej mecze, mówiliśmy o tym w radiu informacyjnym RMF24, a wcześniej Piotr Salak pytał o szwedzki pogrom na mundialu.
1: Pokaz piłkarskiej magii w Monterrey. Nieoczekiwany pokaz pięknej gry. Deklasacja rywala, futbolowa poezja. To nie są tytuły z prasy południowoamerykańskiej. Nie, nie. To jest prasa spokojnych i zrównoważonych Skandynawów. Mówimy oczywiście o szwedzkiej prasie po zwycięstwie Szwedów nad Tunezją. 5-1 o tym meczu przed chwilą momentem opowiadał Patryk Serwański z redakcji sportowej, a my przeniesiemy się teraz do Szwecji. Bartek Wiśniewski, wiceprezes klubu Polonia Falcons, razem z nami amatorskiego klubu piłkarskiego ze Sztokholmu. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: No i jak wyglądał ten poranek w Sztokholmie? Nikt nie spał, rozumiem.
2: O, tutaj oni już tutaj od godziny 2 nad ranem jeździli autobusami na wyznaczone miejsca, gdzie był pokazywany mecz i no, na pewno się cieszą. Ja osobiście w Sztokholmie nie byłem, ale na pewno entuzjazm jest, to duży.
1: Szwecja żyje mundialem w ogóle?
2: Oczywiście, tak. Szwecja jest tak moim krajem i dla nich każdy sukces jest świętowany bardzo, bardzo radośnie i to widać wszędzie, w gazetach, w telewizji. Jak z ludźmi się rozmawia gdzieś na ulicy przypadkowo, to bardzo się cieszą z każdego małego sukcesu nawet.
1: A jak podchodzili do tego meczu? Byli pełni niepokoju przed meczem z Tunezją, czy byli pewni siebie?
2: Ja uważam, że poprzez te eliminacje, w których oni wygrali w sumie tylko 2 mecze, bo z Ukrainą i z nami niestety, no podchodzi do tego bardzo sceptycznie. To jedna wielka niewiadoma. Nowy trener, oni nie pokazali nic wielkiego. Zmiana trenera w czasie eliminacji nie napawała ich optymizmem.
1: A teraz 5-1 i co? Są ogromne nadzieje na to, że no, po tym pierwszym meczu to wydaje się, że ta faza pucharowa już jest w zasięgu ręki. To może nawet coś więcej.
2: No ja myślę, że tak, no po wygranym meczu przy remisie Japonii z Holandią, Szwedą wystarczy tylko remis, żeby wyjść nawet bez trzeciego miejsca. Wszyscy wierzą, że wyjdą.
1: Wszyscy wierzą. A o kim się najwięcej mówi, jeśli chodzi o reprezentację Szwedów? Mam wrażenie, że Svanberg będzie takim bohaterem, no bo człowiek wchodzi na boisko, kilkanaście sekund i strzela gola.
2: Tak, zgadza się. 10 sekund po wyjściu strzelił bramkę, tam był jakiś problem, że niby offside był, ale nie, ja nadal uważam, że ich gwiazdą dzisiejszej prezentacji jest Viktor Gyökeres i Isak.
1: Strzela gola też w tym meczu 5-1. Myśli pan, że Szwedzi byli po prostu lepsi piłkarsko od Tunezyjczyków, czy drużyna z Afryki miała słabszy dzień?
2: Szwedzi zagrali typowy swój mecz, oddali piłkę przeciwnikom, tam bodajże było 60-40 posiadanie piłki i tak zagrali swój typowy futbol. Niech sobie grają, my ich skontrujemy i strzelimy w ramkę.
1: Więcej Szwedów gra w piłkę nożną czy w hokeja?
2: W siatkówkę.
1: W koszykówkę czy w siatkówkę, bo nie usłyszałem?
2: W siatkówkę.
1: Siatkówka jest sportem narodowym Szwedów?
2: Nie, jednak jeżeli mówimy o sporcie narodowym, to tutaj jest raczej na pewno hokej. No ale w siatkówce gra bardzo dużo ludzi. Piłka nożna jest bardzo popularna. Mi się wydaje, że jest najpopularniejsza, ale nadal tym takim sportem narodowym jest hokej.
1: A jak to jest z pana klubem, Polonia Falcons? To jest taki klub, gdzie grają Polacy. Dużo naszych rodaków gra w piłkę nożną?
2: My jesteśmy jedynym klubem w Szwecji, który gra w strukturach związkowych. Polaków dużo gra, na pewno dużo gra Polaków. W Sztokholmie my staramy się zjednoczyć tych Polaków. Mamy 2 drużyny, pierwszą drużynę mamy grającą na poziomie 6 ligi, mamy drużynę weteranów i mamy szkółkę piłkarską, dzieci od 5 do od 5 do 12 roku życia.
1: I dużo ludzi przychodzi na mecze?
2: Nie, niestety. Tutaj nie ogląda na tym poziomie, nie oglądasz tak dużo nas ludzi. Mamy swoją grupę kibiców, którzy przychodzą, nas wspierają. Są to rodzice z dziećmi z naszej szkółki. Przychodzą 40-50 osób może na nasze mecze.
1: Będzie pan kibicował Szwedom na tych mistrzostwach?
2: Szczerze?
1: No?
2: Nie. Po tym jak się zachowywali po meczu Polska, Szwecja, Polska, to raczej nie będę im kibicował.
1: To komu pan będzie kibicował?
2: Szczerze, chyba Argentynie.
1: Argentyna jeszcze nie ruszyła. No zobaczymy, czy obronią tytuł w takim razie. Bartek Wiśniewski, wiceprezes klubu Polonia Falcons, amatorskiego klubu ze Szwecji, amatorskiego piłkarskiego klubu ze Szwecji, w którym grają Polacy po zwycięstwie Szwedów 5-1. To się nazywa dopiero debiut, to się nazywa start na Mistrzostwach Świata. Tak wystartować każdy by chciał. RMF FM.
3: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

W weekend przy tym kawałku będzie smażone, oj, będzie smażone i nie mówię o grillu, tylko o kąpielach słonecznych. Powiecie, co ten rybak w RMF-ie mówi, no gdy taka pogoda kwietniowa. Słuchajcie, od piątku wjeżdża do Polski fala upałów, pojawią się też tropikalne noce, czyli takie z temperaturą powyżej 20 stopni. Dlatego ten kawałek, Talk to You, warto pamiętać, to będzie nasze takie muzyczne orzeźwienie.

0: Alamri trafia do bramki, strzela odbitą piłką nisko w sam środek po tym, jak piłka przebiła się do niego w polu karnym. Wynik 1-0, Arabia prowadzi z Urugwajem. Tyle mundial, a teraz w RMF FM ponownie Piotr Salak. Posłuchajcie.
1: Jest z nami redaktor odliczenia, Krzysztof Berenda, dzień dobry.
2: Raz, dwa, trzy, dzień dobry.
1: Nie tylko od takiego liczenia. Raczej chodzi o to, na kogo możemy liczyć. Czy pana zdaniem, Polska może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa? Zapytaliśmy. A ty wiesz, jakie mamy wyniki? Ja też wiem, bo słyszałem w faktach i nie wygląda to najlepiej, Krzysztof.
2: No nie wygląda. Okazuje się, że według tego, jak państwo odpowiadali przecież, bo to jest sondaż robiony na prawie 1000 Polaków, wychodzi na to, że uważamy, że nie możemy liczyć na Donalda Trumpa. Tak mówi 49% badanych, mówiąc precyzyjnie. Według 19% zdecydowanie nie możemy liczyć, według 30% raczej nie możemy liczyć. Jak popatrzymy na tą stronę, która jednak wierzy w tę solidność Trumpa, czyli mówi, że tak, w kwestii bezpieczeństwa Polska może liczyć, to jest 30%, ale zdecydowanie tylko 8%. A 8% mówi, zdecydowanie Polska może liczyć na Amerykę. I to nie są takie złe wyniki, bo widzę, że taki jesteś smutny.
1: Smutny jestem, tak, bo się zastanawiam w takim razie, co możemy zrobić, bo to mówiąc już całkiem poważnie, mówimy chociażby o tym, czy artykuł 5 zostanie zastosowany, gdyby nam zagroziło jakieś poważne niebezpieczeństwo. Czy bez najpoważniejszego członka Sojuszu Północnoatlantyckiego, bez jego wsparcia, jesteśmy w stanie liczyć na pomoc sojuszników?
2: Być może tak, ale wiesz co, ja patrzę na to optymistycznie tak, że jednak uważamy, że no skoro nie uważamy, że w 100% możemy na kimś polegać, to musimy liczyć na siebie. I to jest zdrowe podejście z tego wszystkiego. Wiesz, no to są lekcje z wszystkich naszych wojen, łącznie z tą ostatnią, tak, z 39, że jednak trzeba liczyć przede wszystkim na siebie, bo z tymi sojusznikami różnie bywa, tak, na dobrą sprawę. Oczywiście dobrze ich mieć. Oni dobrze, jak są odstraszaczem, i to jest właśnie smutne, tak. Znaczy, jak nasi wrogowie zobaczą takie wyniki badań, to zobaczą, ej, to ci Polacy jednak nie czują, że mogą liczyć.
1: Czyli generalnie żadnych złudzeń, jeśli chodzi o sojuszników, tak byśmy powiedzieli. Takie mamy wyniki sondaży.
2: Dobrze ich mieć, fajnie ich mieć, dobrze mieć ich blisko i mieć ich obietnice, ale jednak szykujmy się na to, jakby ich nie było.
1: Oczywiście. A czy te odpowiedzi dotyczące ewentualnej pomocy, czy raczej Donalda Trumpa i jego pomocy Polsce, one mają jakiś związek z preferencjami wyborczymi?
2: Mają i oczywiście duże, no bo my na wszystko patrzymy, co jest w naszej rzeczywistości przez pryzmat polityczny, więc jak na przykład to pytanie właśnie, czy można liczyć na Donalda Trumpa, zadamy na przykład w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, no to odpowiedzi, że tak, może liczyć. Aż 62% badanych mówi, że tak.
1: Oczywiście. A ile powiedziało w tym elektoracie, że nie może liczyć na Donalda Trumpa?
2: Zbierając odpowiedzi, że raczej nie i zdecydowanie nie, to w elektoracie PiSu, że nie można liczyć na Donalda Trumpa, mówi 24%.
1: To całkiem dużo.
2: To jest całkiem dużo. Jeżeli popatrzymy z kolei na stronę Platformy Obywatelskiej, no to na Donalda Trumpa liczy 27% tylko, tak? To już jest widać mały. Z kolei jak popatrzymy, kto jest na raczej nie, to 35%. Do tego dodajemy zdecydowanie nie, 28%. Więc bardzo dużo, no tu już mamy nie tylko ponad 50, ale i ponad 60%, dokładnie 63% badanych wyborców Koalicji Obywatelskiej mówi, że nie można liczyć. Trumposceptyczna, co ciekawe jest także Konfederacja, na to też warto oczywiście zwrócić uwagę, ale to nie ma co się dziwić.

0: takich fundamentów polityki czy prowadzenia polityki krajowej przez prawą stronę sceny politycznej. Mhm. Teraz pytanie, czy wobec tych wyników, kiedy jesteśmy tak sceptyczni wobec obecnej administracji amerykańskiej, czy to nie jest droga donikąd dla prawej strony tak mocne akcentowanie sojuszu z Waszyngtonem?
1: Nie sądzę, bo jednym z zadań polityków jest utwardzanie swojego elektoratu. Tak jak powiedzieliśmy, że w elektoracie PiSu 62% jednak wierzy w ten sojusz amerykańsko-polski, zwłaszcza może inaczej, trumpowo-polski, tak to dokładnie określiliśmy, bo w sojusz polsko-amerykański wierzy oczywiście więcej osób. Ale jeżeli tu jest mało wątpliwości wobec Trumpa, tak, to akcentowanie tego sojuszu jest ważne. Zresztą nie czarujmy się. Nawet jeżeli to jest, nazwijmy to, trudny przyjaciel, tak, to lepiej mimo wszystko o niego walczyć, tak? No bo jeżeli nawet zwiększą 1-2% nasze szanse obrony, to może być ten 1-2% decydujący, więc tak, absolutnie musimy w tego Trumpa iść. Trzeba go obłaskawiać. To czasem bywa oczywiście upokarzające, no ale wielokrotnie myśmy mieli stosunki z Ameryką takie, że byliśmy bardzo proszalni, no ale znowu, jakie mamy inne wyjście, tak? Mamy jednego trudnego sąsiada, przez wiele lat wcześniej mieliśmy drugiego trudnego sąsiada, no zawsze między jednym imperium a drugim, między Rosją a Niemcami, to jest bardzo trudne położenie, lepiej nie będzie. My oczywiście jesteśmy super krajem, rośniemy w siłę, rozwijamy się, no ale jednak położenie mamy, jakie mamy, więc dobrze, jeżeli tego sojusznika amerykańskiego mamy i tych żołnierzy amerykańskich mamy, a jak słyszałeś w Faktach o 8 chwilę temu rozmowę Pawła Żukowskiego z Marcinem Przydaczem, czyli prezydenckim ministrem, który to minister Przydacz tak głowił się, no że była decyzja o cofnięciu żołnierzy, jednak potem wracamy, jednak będzie 5, więc być może będzie 11, a może 15 tysięcy, więc jakoś tak. To pokazuje, jak my nie bardzo wiemy, w co my tak na dobrą sprawę idziemy, jak jesteśmy zaskakiwani, ale idźmy w to, zdecydowanie trzeba iść w sojusz polsko-amerykański i to ciekawe jest rozkładanie międzyrządowe, bo strona prezydencka, tak prawicowa, idzie w mocny sojusz z Donaldem Trumpem i super, strona z kolei rządowa, tak, czyli myślę tutaj Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, tak, to jest strona, która no nie ma za bardzo wstępu do Białego Domu, nie oszukujmy się, widać, że to jest ostentacyjnie wręcz niechętne sobie jedno i drugie środowisko, wobec tego ta strona stawia na dobre kontakty na Kapitolu. I to jest też bardzo ważne, bo Kapitol nie idzie murem za Donaldem Trumpem, tam jest wielu republikanów, ale strona demokratyczna, która kiedyś przejmie władzę, no my dbamy o nią od tej drugiej strony, więc miejmy tę Amerykę blisko, nawet jak jest trudna.
0: Wyniki sondażu i ich omówienia oczywiście na naszej stronie, na rmf24.pl. Polecamy w imieniu Krzysztofa Belendy.
1: I liczmy na siebie.
2: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF24.

0: Za chwilę pierwsza na zegarach w całej Polsce. Czas na fakty RMF FM. To wydanie przygotował dla nas Mateusz Bożek.
1: A to wydanie faktów otwieramy najnowszymi informacjami w sprawie katastrofy wojskowego samolotu w Stanach Zjednoczonych. Według doniesień mediów nie żyje kilku członków załogi. Najlepszą odpowiedzią na agresję Rosji jest przyspieszenie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, przekonuje Wołodymyr Zełenski przed szczytem grupy G7. W faktach także o młodych naukowcach z Krakowa, którzy stworzyli w pełni elektryczny bolid. 8 osób miało zginąć w katastrofie samolotu B-52 w pobliżu bazy sił powietrznych Stanów Zjednoczonych Edwards w Kalifornii. Taką informację podała stacja CNN. Przypomnę, maszyna rozbiła się tuż po starcie. B-52 to amerykański ciężki bombowiec strategiczny zdolny do przenoszenia broni jądrowej. Otwarcie pierwszego klastra w negocjacjach o przystąpieniu Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej jest wyraźnym sygnałem, że postępu Europy nie da się zatrzymać, oznajmia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przekonuje, że jedną z najlepszych odpowiedzi, jaką Europa może dać na rosyjskie ataki i ciągłe akty agresji, jest przyspieszenie procesu akcesyjnego. Przywódca Ukrainy zaznaczył, że wielokrotnie proponował Władimirowi Putinowi spotkanie i zakończenie wojny, jednak bezskutecznie. Wołodymyr Zełenski przybył do Genewy, gdzie weźmie udział w szczycie grupy G7, czyli 7 największych gospodarek świata. Sąd okręgowy w Krakowie umorzył postępowanie wobec Jarosława W., podejrzanego o zabójstwo lekarza ze szpitala uniwersyteckiego. Do tragedii doszło w zeszłym roku na terenie lecznicy. O szczegółach reporter RMF FM Paweł Konieczny.
2: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i postanowił umorzyć postępowanie karne, uznając, że sprawca w momencie popełnienia zbrodni był niepoczytalny. Taką opinię wydali powołani w sprawie biegli, psycholog oraz dwóch psychiatrów, których sąd przesłuchał podczas posiedzenia. Jarosław W. zostanie umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. Zdaniem śledczych, którzy o to wnioskowali, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ze względu na chorobę psychiczną mężczyzna mógłby w przyszłości popełnić podobne przestępstwo. Na posiedzeniu pojawiła się rodzina zmarłego lekarza i Jarosław W. został doprowadzony do sądu z aresztu.
3: Fakty z Łódzkiego.
1: Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę nowej ponad 2-kilometrowej obwodnicy Łodzi. Była obiecywana mieszkańcom od lat. Odetchnąć z ulgą mogą szczególnie ci, którzy mieszkają na osiedlu Wiskitno. Nowa droga zapewni lepszy dojazd do autostrady A1, a także zmniejszy ruch ciężarówek w tej części miasta, zapewnia prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
4: Po części to my zgotowaliśmy los mieszkańcom tej części Łodzi, tworząc tam z jednej strony, i to dobre, miejsca pracy dla łodzian, ale z drugiej strony musimy też zadbać o to, żeby było tam przede wszystkim bezpiecznie. O tym też przekonały mnie ostatnio kontrole, które odbywają się tam permanentnie ze strony policji. Faktycznie ilość pojazdów i nieszanowanie przepisów ruchu drogowego jest tam codziennością, w związku z czym musimy temu zaradzić.
5: Nowa obwodnica powstanie między ulicami Jędrzejowską a tak zwaną trasą górną.
6: Po jednym pasie w każdą stronę, infrastruktura piesza, rowerowa, oświetlenie, zieleń, skrzyżowanie trasy górnej z ulicą Brujecką. W tym miejscu będzie wpięta ta obwodnica, więc wpinamy się w taki sam przekrój.
1: Dodają wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski i Grzegorz Nita z Zarządu Łódzkich Inwestycji. Szacowany wstępnie koszt budowy obwodnicy Wiskitna to około 40 milionów złotych. Ma być gotowa pod koniec 2029 roku. W faktach ponownie zaglądamy na boiska tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W grupie H Urugwaj walczy z Arabią Saudyjską. Po pierwszej połowie górą Saudyjczycy. Prowadzą 1-0. Zespół AGH Racing oficjalnie zaprezentował swój najnowszy w pełni elektryczny bolid. Pojazd stworzony w Krakowie, który będzie prezentowany także poza granicami kraju, jest 11. już bolidem skonstruowanym przez studentów z Koła Naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej. Co potrafi?
7: Bolid jest zdolny do rozpoznawania toru, a także samemu do wyboru optymalnej ścieżki i do pokrywania jej.
8: Nasz układ napędowy składa się z 4 niezależnych silników elektrycznych umieszczonych bezpośrednio w kołach. Takie rozwiązanie pozwala nam sterować niezależnie momentem i dzięki temu dodatkowo jeszcze wykorzystywać maksymalną przyczepność, jaką generują opony.
7: Jest on nastawiony na dość krótkie odcinki. Przede wszystkim stawiam tutaj na jak największe przyspieszenie oraz jak największe przeciążenia boczne w zakręcie. Przyspieszenie to jest to rzędu około 3 sekund do setki.
1: Opowiadali RMF FM Konrad Wołczański-Zup i Grzegorz Jagiełło. Kolejne fakty punktualnie o drugiej zaprasza Karol Płaczkiewicz.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Elektryczny bolid, taki szybki, że kierowca dojeżdża do mety przed rachunkiem za prąd. No mówię wam, normalnie inżynieria jutra. Tyle fakty RMF FM i Mateusz Bożek, który teraz w tempie wyścigowym. opuszczę redakcję, w końcu skończył dyżur. A my trzymamy się noc na zmianę, z najlepszą muzyką oczywiście. Tu program Dobranocka, 5 minut po pierwszej, Maciek Rybak i Rihanna.

I nawet na tej ciemnej uliczce, gdy strach pomyśleć, co czai się za rogiem. Najlepsza muzyka w RMF FM dodaje wam odwagi. To Cortez na 13 minut po godzinie pierwszej. Prowadzimy was przez noc i gramy tak, żeby spać się nie chciało. Jak nie nadrabia tempo, to nadrabia mocny tekst. W tym przypadku łączy się jedno z drugim. Teddy Swims wprowadza nocny stan zadowolenia.

Pokaż, na co cię stać. I filtr MFFM to chyba o nas nocna zmiana. Pokazujemy i działamy. Macie czasem dość sąsiadów? Tak zapytam, bo we włoskiej Punta Marinie mają dość. Dość pawi. W internecie wyświetliła mi się rolka z tym głośnym tematem. Pawie wręcz uprzykrzają życie tamtejszym mieszkańcom. No i w sumie w kategorii niedobre pawie to lepsze takie pawie żywe.

0: Dobranocka, tutaj macie najlepszą muzykę, a także interesujące tematy od naszych dziennikarzy z Radia Informacyjnego RMF24. Kolejny właśnie teraz przedstawi Bogdan Zalewski.
1: W Luksemburgu odbędą się konferencje międzyrządowe z Ukrainą i Mołdawią. To są, przypomnę wam, państwa aspirujące do europejskiej wspólnoty. Podczas tych spotkań otwarty zostanie, tutaj takie oficjalna zapowiedź, pierwszy klaster negocjacyjny z Unią Europejską. Ten postęp jest możliwy po 2 latach, podczas których to Węgry Orbana blokowały otwarcie tego rozdziału, ale no, Orban, jak wiecie, już w Budapeszcie nie rządzi. O tej nowej sytuacji porozmawiamy teraz z naszą unijną korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginą. Witamy, Kasiu, serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Właśnie, najpierw może wytłumaczmy naszym słuchaczom, co to jest ten klaster negocjacyjny, bo to jest takie, no, klaster to jest takie powiązanie elementów w jedną całość. A co to tak naprawdę oznacza w tym unijnym żargonie?
2: No, chodzi o to, że całe negocjacje podzielone są na różne działy. Jest właśnie w sumie 6 działów, które są jeszcze podzielone na takie poddziały. W sumie tych samych rozdziałów jest 33, natomiast które są podzielone na 6 klastrów. I ten pierwszy, który jest nazwany Fundamenty, jest najważniejszy, bo bez jego otwarcia nie da się rozpocząć w ogóle dalszych negocjacji, nie da się otworzyć kolejnych rozdziałów negocjacji, nie da się też ich zamknąć. I on, ten właśnie, ten pierwszy, ten, który nazywa się Fundamenty, jest też zamykany na samym końcu. Dlaczego? Dlatego, że dotyczy on najważniejszych spraw, można je krótko nazwać dotyczących praworządności. Chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją, funkcjonowanie instytucji demokratycznych, w ogóle prawa podstawowe i też reformy dotyczące administracji publicznej. I tutaj
1: czyli to jest takie koło, prawda? Od tego się zaczyna i tym się kończy.
2: I tym się kończy, tak. I to jest zamknięcie, bo chodzi o to, że w trakcie negocjacji, które mogą przecież trwać 2 lata, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Na przykład ta walka z korupcją może być niewystarczająca, mogą być jakieś zawirowania dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
1: No wiadomo, jaki to jest problem w Ukrainie, prawda?
2: No na przykład. Mhm. I wtedy Unia może tutaj za każdym razem przypominać, w cudzysłowie czasami może grozić, że nie otworzy następnego, dopóki te sprawy nie zostaną rozwiązane. To jest taki lewar, który trzyma przez cały czas Unia Europejska. I ten pierwszy rozdział był, tak jak mówiłeś, blokowany przez Węgry przez 2 lata w zasadzie.
1: Przez Orbana, ale teraz jest Modior, prawda? I to
2: tak,
1: się zmieniła
2: tak.
1: Sytuacja. Tak.
2: I zostały to odblokowane, były blokowane tam pod tym pretekstem, że Ukraina nie zapewnia właśnie tych praw podstawowych dotyczących mniejszości narodowej węgierskiej, więc tutaj Węgry wtedy, prawda, wykorzystywały tą sytuację. Teraz wszystko się zmieniło.
1: One miały taki lewar wtedy, tak.
2: Tak, teraz ma to duże znaczenie, bo w zasadzie można powiedzieć, dopiero teraz te negocjacje ruszą z miejsca. Komisja Europejska przez te 2 lata jednak prowadziła takie nieoficjalne, nawet niektórzy mówią, czy to jest w ogóle było zgodne z prawem, czy nie, jednak negocjacje z Ukrainą w sprawie innych działów i teraz twierdzi, że w zasadzie bardzo szybko by można było pootwierać kolejne, bo wszystko to zostało nieformalnie przygotowane. Oczywiście trzeba będzie formalnych, trzeba będzie kolejnych tego typu spotkań, jak to dzisiejsze, czyli konferencji międzyrządowych, ale to wszystko jest przygotowane. Oczywiście otwarcie rozdziału, czy takiego działu negocjacji, tego klastra, nie oznacza, że on jest zamknięty. To jest dopiero początek. Teraz dopiero kraje członkowskie będą przedstawiać swoje stanowiska, będą mówić, czy uważają, że Ukraina spełnia te normy, czy nie, co jest dla nich na przykład ważne. Tutaj znowu może jakieś problemy dotyczące mniejszości narodowych, czy jakichś problemów.
1: A mówimy o 2 państwach, prawda? Ukrainie i Mołdawii. Czy te państwa mają równe szanse?
2: Tak, one są powiązane, tylko że z Mołdawią nie ma żadnych w zasadzie. To jest tak mały kraj, że w zasadzie, no,
1: bez problemu.
2: Powiedzmy sobie szczerze, nie jest wielkim graczem i te negocjacje skupiają się głównie na Ukrainie, ale Mołdawia tak samo była blokowana, bo one są powiązane ze sobą. Tak. Była też blokowana wtedy,
1: Tak. A powiedz, Kasiu, kiedy będzie w ogóle możliwe członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej? No, to jest dopiero początek, prawda? Ile to może potrwać jeszcze?
2: No to jest początek. Oczywiście Ukraina tutaj jakieś bardzo nierealistyczne daty podawała, że to w przyszłym roku, 27, 28, no to jest, wydaje się, absolutnie wykluczone.
1: Zełenski lubi grać, prawda? On też stosuje taką presję.
2: Nacisk, tak. prawda? No i jest to zrozumiałe. Zresztą myśmy też tak negocjowali. Myśmy sobie tam podali datę, pamiętam, 2000 rok i mówiliśmy, że jesteśmy gotowi, będziemy gotowi i tak dalej. Ostatecznie weszliśmy w 2004 roku, więc tutaj myślę, że to podobna jest strategia.
3: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: temat prosto z radia RMF 24.
1: No Unia tak, ale na Ukrainie trwa wojna, prawda? To jest istotny czynnik, który nas
2: różni. No nie, no to w ogóle
1: różni,
2: dopóki
1: prawda?
2: Będzie wojna trwała, to w ogóle nie ma żadnej możliwości, żeby Ukraina weszła. Jeżeli tutaj na przykład, no czasami, nie wiem, czy to chyba przewodniczący Koszta mówił, że to z końcem dekady. Moim zdaniem po 2035 można rozważać jakieś członkostwo Ukrainy z okresami, długimi okresami przejściowymi, jeżeli chodzi o rolnictwo na przykład.
1: No właśnie, bo Polska tutaj w pewnych kwestiach też nie jest taka całkiem otwarta na to członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej.
2: No oczywiście mamy własne interesy. Trzeba powiedzieć, że to rolnictwo ukraińskie no jest zupełnie inne niż nasze. To są olbrzymie...
1: Latyfundia po prostu. Tak,
2: latyfundia. Bardzo często właśnie przez jakichś oligarchów albo jakieś firmy w sumie zachodnie, które prawda, mają tam swoje interesy. Więc...
1: A czy Europa Zachodnia zdaje sobie sprawę, szczególnie teraz, jaką wielką barierą są kwestie historyczne też, bo one nabrzmiały teraz znowu, prawda?
2: Wydaje mi się, że mniej. Te sprawy budzą pewne zdziwienie. Na przykład takie, jak ja czasami rozmawiam, mówię, że w Polsce troszkę ten entuzjazm osłabł. To jest pytanie, a dlaczego, a co się dzieje? I no nie bardzo, to znaczy i trudno tutaj w negocjacje członkowskie wpychać te sprawy historyczne. Wydaje mi się, że to będzie bardzo trudno. Ale
1: to nie chodzi też o pewne ideały Unii Europejskiej, prawda? Żeby się nie odwoływać do totalitarnych jakiejś tradycji? Przecież to jest istotne, prawda?
2: Nie, no to na pewno, i to na pewno zabierze sporo czasu. W ogóle Ukraina musi się dostosować właśnie do wszystkich unijnych norm, takich technicznych, gospodarczych, no ale też jednak tych norm dotyczących wartości, tak, i tylko, że teraz jak na przykład tak na dzisiaj biorąc, to mam takie wrażenie, że Ukraina i Zełenski ma na przykład w Komisji Europejskiej tak mocną kartę, że aż czasami się dziwię, że czasami mam wrażenie, że nawet jego słowa się bardziej liczą niż na przykład Polski czy jakichś innych krajów, które na przykład zgłaszają tam wątpliwości co do...
1: Pamiętamy, jak potraktował Zełenskiego prezydent Trump, kiedy powiedział mu na konferencji, że na spotkaniu, prawda?
2: No to jest zupełnie odwrotna.
1: Że nie ma żadnych kart, a ty mówisz, że Zełenski w Europie ma kartę silną.
2: W Komisji Europejskiej szefowa komisji Ursula von der Leyen bardzo często rozmawia z Zełenskim, a jak były jakieś problemy, na przykład ile to już będzie, 3 lata temu, jak Ukraina zalewała nas zbożem, no to przecież on tam wydzwaniał i to miałam wrażenie bardzo często, że to jego stanowisko było bardziej brane pod uwagę, no bo to ten kraj właśnie...
1: Czyżby w grę wchodziły po prostu interesy poszczególnych zachodnioeuropejskich krajów w Ukrainie właśnie i ta chęć podzielenia się tym ukraińskim tortem między siebie?
2: No to już nie wiem. No ja mówię, raczej wydaje mi się, że Komisja Europejska no patrzy troszkę jednak mimo wszystko ponad, no niekoniecznie w takich tak interesach narodowych, że tam reprezentuje niemieckie interesy. Nie, no po prostu ona widzi, że Ukraina jakby walczy za Europę, trzeba jej pomóc i jakby no nie dostrzega albo pomniejsza problemy podnoszone przez kraje członkowskie Unii, co się nieraz zdarzało, ale potem była korekta, potem była nowa umowa i tak dalej, ale no w każdym razie na pewno Ukraina ma, no jest takim troszkę, takim mini członkiem, zresztą...
1: To zaproponował kanclerz Merz, prawda?
2: Właśnie chciałam o tym powiedzieć, takie członkostwo stowarzyszone, takie tymczasowe. Tak. No to troszkę i to na pewno będzie dyskutowane, no bo to realne członkostwo, no to wydaje się, tak jak mówię, dosyć odległe i tutaj może będą jakieś próby stworzenia takiego członkostwa, ale Ukraina
1: ale
2: sama
1: właśnie Ukraina nie chce tego.
2: Właśnie,
1: sama
2: to
1: Polska, prawda, też się temu przeciwstawiła, prawda?
2: Tak.
1: Tej propozycji Merca. Bardzo dziękujemy, Kasiu. Zobaczymy, czy ta mocna karta, jaką ma Ukraina, to będzie cała talia kart, bo widzimy, że tutaj tych klastrów jest wiele. Bardzo dziękujemy za tę interpretację aktualnej sytuacji. Katarzyna Szymańska-Borginą prosto z Brukseli o Luksemburgu. Dziękujemy serdecznie.
0: szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

Brawo, świetny, świetnie odebrał piłkę w polu karnym i trafił w sam środek bramki. Taka akcja przed chwilą na stadionie w Miami, gdzie Urugwaj remisuje z Arabią Saudyjską 1-1. Więcej o mundialu w faktach RMF FM o drugiej, te za 7 minut. Bądźcie z nami.

0: Demono w RMF FM, a teraz czas na fakty. Słuchacie RMF FM, fakty punktualnie o drugiej. Przedstawi Karol Płaczkiewicz, witamy.
1: Jestem, zapraszam. Ciężarówka wpadła do rowu na drodze S6 w Zachodniopomorskiem. Kierowcy są utrudnienia w kierunku Szczecina. Unia Europejska zatwierdziła nowe limity emisji dwutlenku węgla. Mają obowiązywać w przemyśle do 2030 roku. Będą też emocje sportowe. W ostatnich minutach meczu Arabii Saudyjskiej z Urugwajem remis 1-1. Uwaga kierowcy na S6 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Osina i Goleniów lotnisko na wysokości miejscowości Glewica ciężarówka wpadła do rowu. W kierunku Szczecina przejedziecie teraz tylko lewą stroną. Jedźcie ostrożnie. Unia Europejska zatwierdziła nowe limity emisji CO2 dla przemysłu. Będą one obowiązywać do 2030 roku. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Polska była przeciwko tym regulacjom. To od tych limitów zależy, ile darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla otrzymają energochłonne gałęzie gospodarki. A zaostrzenie wymogów oznacza większe koszty dla firm. Czy to polska porażka?
2: Nie jest to całkowita przegrana. Polska znalazła się w grupie przeciwników, w której poza małymi krajami, Litwą, Łotwą i Maltą, znalazły się także Włochy. Ostatnio Rzym i Warszawa tworzą trzon sprzeciwu wobec ETS. Jak ustaliłam, udało się wywalczyć, że będzie możliwa zmiana wskaźników decydujących o pozwoleniach na emisję CO2. I jeżeli te korekty będą oznaczać złagodzenie systemu, to będą działać wstecz, czyli firmy dostaną wyrównanie. Taką rewizję ETS-u Komisja Europejska ma przedstawić w połowie lipca. Będzie to kolejna okazja dla Polski do walki o korzystne dla przemysłu zmiany.
1: Wyjaśniała nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino. Czy możemy liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa? Co drugi Polak uważa, że nie. Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Tylko 30% badanych wierzy, że na prezydencie Stanów Zjednoczonych możemy polegać. Dlaczego Polacy zatem nie ufają Trumpowi? O tym nasz dziennikarz Jakub Rybski.
3: Po pierwsze dlatego, że jest politykiem nieprzewidywalnym. Moi rozmówcy uważają również, że Donald Trump podejmuje decyzje, nie licząc się z żadnymi konsekwencjami.
4: Nie można mu do końca ufać, bo bardzo często zmienia zdanie. Jest troszkę nieobliczalny.
5: No, na Donalda Trumpa to na pewno nie możemy liczyć. Realizuje wyłącznie swoje biznesowe cele.
3: To głosy mieszkańców Warszawy. Z drugiej strony moi rozmówcy podkreślali, że prezydent USA Donald Trump obecnie bardziej angażuje się w sprawy Bliskiego i Dalekiego Wschodu, dlatego poświęca znacznie mniej uwagi Europie.
1: Agresywny pacjent zniszczył najdroższy sprzęt na szpitalnym oddziale ratunkowym w Szczecinie przy Unii Lubelskiej. Uszkodzony został analizator do pomiaru parametrów krytycznych. Szpital rozważa zakup nowego urządzenia, ale decyzja zapadnie po ostatecznym oszacowaniu straty, które może potrwać 2 tygodnie.
6: Czekamy na ekspertyzę. Daliśmy sobie te 14 dni, żeby oszacować. Oczywiście wszystko jest ubezpieczone. Ubezpieczyciel będzie miał potem roszczenia. W przypadku postępowania karnego na pewno jako oskarżyciel posiłkowy do tego postępowania przystąpi. No bo tak